mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja,

rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego, co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się, synku, i nie zrób mi wstydu, tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczę

jestem twarz znana z okładek twojego stylu, El Voga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Eskarok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takiemu zjawisku, które miało miejsce na przestrzeni wieków w Kościele, w różnych oczywiście konfiguracjach, w różnym natężeniu. Debata i dyskusja w Kościele. Jak to wyglądało? Po co ta debata w ogóle była, czy istnieje teraz, czym się różni obecna debata w Kościele od tej z czasów na przykład świętego Tomasza z Akwinu, świętego Augustyna. Będziemy się temu przyglądać, ja i mój gość, którym jest Mariusz Malinowski, historyk filozofii. Witam serdecznie.
2: Witam.
1: Jak zwykle w tego rodzaju rozmowach warto jest na początku jakieś definicje w ogóle podać. Co to jest rozmowa, co to jest dyskusja, co to jest debata w takich najprostszych filozoficznych definicjach, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym rozmawiamy.
2: No tak, definicja jest czymś, co wydaje się przybliża obraz danej rzeczy, zjawiska, ale... No właśnie, czy obrazy są definicyjne?
1: Ale one na pewno są przydatne, tak? Nawet jeżeli nie wyjaśniają do końca rzeczy, jakimi one są, to przynajmniej właśnie, ułatwiają rozmowę o tym. Więc spróbujmy sobie taką definicję zbudować.
2: Trzeba by chyba powiedzieć po pierwsze, że filozofia, znaczy troszeczkę jej dział, jedni wrzucają to, retoryka, czyli jakby wiedza na temat sztuki, wszelkiej sztuki rozmowy, przekonywania, właściwie przede wszystkim przekonywania, sporów, dyskutowania, debatowania. Więc można powiedzieć, że ujęcia retoryczne powinny nam najlepiej pokazać, zobrazować, ale uczyjmy to jakby w konwencji refleksji filozoficznej, no bo Tom troszkę praktykuje, trochę też pamiętam z czasów, kiedy na Akademii Teologii Katolickiej u profesora Mieczysława Gugacza miałem przyjemność te najciekawsze przeżycia z refleksji filozoficznej przeżywać. Debata, rozmowa. Znaczy, od razu bym chciał takiego podziału dokonać. Coś, co jest bardziej osobiste, intymne, w węższym gronie, i tu chyba najlepszym słowem jest rozmowa. Rozmawia się przy stole rodzinnym, można by powiedzieć, chyba rozmową jest spowiedź w konfesjonale. Można by powiedzieć, rozmowa to jest taka sytuacja dialogu bardziej prywatnego, osobistego, węższego. Potem sfera publiczna. No tam są dysputy, debaty, spory. I patrząc z tej perspektywy, bym powiedział, że częściej przyzwyczajeni jesteśmy i chyba mamy jakieś dostrzeżenia w takim szerokim publicznym oglądzie, wizerunku debat, rozmów publicznych, sporów, najczęściej niestety konfrontacyjnych, a rozmowy, tu mniej skojarzeń, wydaje mi się, mniej obrazowania. Nawet spojrzeć na sytuację Jezusa w fundamencie jakby oglądu, czyli w Piśmie Świętym. No, jego wystąpienia publiczne, ja jakoś pamiętam, jak wyglądały rozmowy. No, wieczernik jest tą sytuacją bardziej intymnej, rozmowy najbliższego grona, ale właśnie, rozmowa to są dwa podmioty, można powiedzieć, rozmowa dialogiczna. Czy Kościół w swojej tradycji preferuje tą formę, czy raczej, można by powiedzieć, jest monologiczny? Ja mam takie drobne, i tutaj wytłumaczę się, znaczy, że raczej ktoś, można by powiedzieć, w wizerunku publicznym Kościół rozmowa raczej się kojarzy z tym przysłowiowym kazaniem, czyli jedna strona mówi, druga słucha. I to jest bardziej powszechny obraz, moim zdaniem, ukazujący klimat. No właśnie, monologów, a nie rozmów. Mhm. No.
1: A na chwilę cofnijmy się do tego czasu z 2000 lat wstecz, tak? Do czasu Jezusa, bo przywołałeś jego postać i klimat, w jakim on wyrastał, czyli Jerozolima, Palestyna, ta żydowska sytuacja, no intelektualna też. Tam istniało takie pojęcie jak rozmowy, dysputa, tak między uczonymi w piśmie. Sam był wyciągany na takie rozmowy przez faryzeuszy, ale jednocześnie wiemy z historii Kościoła, że znaczną część swojej tradycji Kościół czerpał ze świata greckiego. Nawet już nie rzymskiego, a greckiego. I tutaj od razu każdy, kto skończył kurs, nawet szkoły, to wie, że świat grecki, zwłaszcza ten świat klasyczny, później helenistyczny, to jest rynek, agora, to są przechadzający się filozofowie, którzy...
2: Rozmowy na mieście, jak ja to...
1: Toczą w ogóle takie pojedynki wręcz. No i tutaj trudno nie wspomnieć o takich postaciach jak Sokrates i sądowe. Sokrates, Platon, Arystoteles, oni wszyscy starali się swoich racji dowieść poprzez rozmowy. Czy Kościół, zwłaszcza ten pierwszy Kościół, który wzrastał w tej tradycji wciąż jeszcze greckiej, helenistycznej, czy on czerpał również z tego źródła?
2: Znaczy, można by powiedzieć, że sytuacja Greków była w pewnym cudzysłowie świecka. Znaczy, sytuacja Kościoła stwarzała zawsze równolegle funkcjonujące...
1: A jakbyśmy to rozumieli? Co to znaczy, że sytuacja Greków była świecka? Mówimy o tych filozofach, tak?
2: Filozof był postacią, która bądź szanował wierzenia, bądź nie, ale nie był związany, nie był osobą duchowną, mówiąc naszą, czy nie był osobą odpowiedzialną za sferę sakralną. Dyskutował, nie brał odpowiedzialności. Od początku Kościoła są osoby wybrane, najszerszym pojęciem duchowieństwo i świeccy. Już, można by powiedzieć, rozmowa, debata, dyskurs, narracje i inne są cele mówiącego, użyjmy słowa, mówiącego, duchownego, inaczej świeckiego. Rozmowa między filozofem i spotkanym rozmówcą, inlokutorem, a jednak rozmowa między
1: kapłanem,
2: a człowiekiem świeckim stwarza inny klimat. I tu bym powiedział, od razu jest zasadnicza, wydaje się, jest zasadnicza różnica dyskutowania, bo mówmy publicznie, dyskutowania, bo ja rozmowę bym jakby zostawił, że to jest...
1: W czterech ścianach.
2: Można powiedzieć, że tak naprawdę, tak mi się nasuwa, bo od niedawna pochyliłem się nad tym tematem, to taka czysta rozmowa w kościele to tak naprawdę jest modlitwa. Tylko znowu jest to specyficzna sytuacja, kiedy rozmawia się, nazwijmy to rozmowa z Bogiem, tylko jakby tej jednej strony nigdy z ludzkiego punktu widzenia się nie słyszy. Są znaki, coś, ale tego głosu po ludzku mówiąc, werbalnego, nie słyszymy. I znowu sytuacja jest monologiczna poniekąd, bo mówi się w modlitwie do Boga, niektórzy nazywają to rozmową, ale są jakby, jest jeden w tym klasycznym, właśnie filozoficznym dialogowaniu, rozmowie, gdzie dwie strony wymieniają się i słyszą się nawzajem, tu ta sytuacja jest znacząco, znacząco inna. Przez to można by powiedzieć, jakość, typ i specyfika rozmów w kościele prywatnych, debat i dyskusji ma u fundamentu inną sytuację. Oczywiście znowu wróćmy do tego archetypu, czyli takiego praobrazu pewnej wartości kulturowej. Rozmowy między duchownymi, między sobą jedna sprawa, duchownymi i nazwijmy wierzącymi, laikatem, to jest współczesny język, ale osobami, które stanowią w kościele nieduchowieństwo, zdefiniujmy to w ten sposób, przebiega. I znowu teraz można by powiedzieć, tu są już relacje zależności, współzależności. Dialog filozoficzny wydawał się ludzi równych. Ewentualnie jeden wiedział, drugi nie wiedział. A nawet można powiedzieć dowcipnie, Sokrates podejrzewany, że coś wie, mocno afiszował się z tym, że wie, że nic nie wie, prawda? Kombinował w sposób znaczący, ale ta rozmowa wydawała się osób równych. Jest pytanie, czy sytuacja rozmowy między duchownym, który też szczerze opiekuje się, ma obowiązek obrony, ma jakby wiedzę, a tymi, którzy nimi nie są i na przykład pewnej funkcji nie mogą w kościele pełnić, czy ich rozmowa jest jak równy z równym. co nie zmienia klimatu sensów rozmawiania, dyskursu i debatowania.
1: Dobra, to tutaj wyłania nam się z tego, co mówisz, przynajmniej ja taki obraz mam przed oczyma, że rozróżniasz, ale że rozróżniasz takie dwa etapy, że czym innym jest rozmowa w kościele między przedstawicielem stanu kapłańskiego, tak, biskupem, prezbiterem, diakonem, który jakby z założenia, z definicji nie będzie rozmawiał jak równy z równym z wiernymi, bo inna jest zupełnie jego rola w tej wspólnocie. Ale czym innym w takim razie będzie na przykład debata biskupów na synodzie? Tak? Bo oni w tym momencie są na innym zupełnie poziomie, tak, niż wierni.
2: I te mają swoje zapisy i pokazują, że jakby audytorium może wtedy nie miało nic do powiedzenia, otaczało. No właśnie, znowu ta zasadnicza, czyli słuchacze, no to słowo klasyczne audytorium, czyli ci, którzy słuchają, przysłuchują się toczonym rozmowom, przynajmniej między dwoma, czy w jakiejś wspólnocie. Można powiedzieć, że w świeckich relacjach ma mocno, znaczy może zagłosować, ma głośny element oceny dyskutujących, albo jest za tym, albo za tamtym. W dyskusjach stanu kapłańskiego audytorium najczęściej właściwie nie ma nic do powiedzenia. To też zmienia rolę słuchających. Oni już oczekują, że zostanie im powiedziane i oni albo mogą to sobie przyjąć, czy nie. Znowu inny klimat i można by powiedzieć, te inne klimaty i specyfiki toczą się przez historię i doszły prawdopodobnie do dzisiaj, więc chciałbym od razu jakby skoczyć historycznie i powiedzieć z takiego z góry oglądu, że wydaje mi się, że jest troszeczkę tak, że słyszymy, wiemy, a dzisiaj przez media oglądamy część debat publicznych o rozmowach ludzi wierzących, ludzi kościoła, zarówno po stronie duchowieństwa, jak i świeckich. Te intymne rozmowy, powiedzmy religijne, są właściwie mało znane, może by trzeba było je trochę pobadać, czy dowiedzieć się, jak one naprawdę przebiegają. I bardzo ważny akcent, niestety zrobiło się coś takiego, że debaty są najczęściej jednak w atmosferze troszeczkę sporu i konfrontacji.
1: No ale czy to
2: przypisuje się rozmowie religijnej jakby u podstaw kazanie. Ci, którzy przypisują słowo kazanie, nie wysłuchanie dobrej nowiny i ciekawej, ważnej, mądrościowej informacji, tylko jako pouczenie z pewnym smrodkiem dydaktycznym, powinieneś, nie powinieneś, zrób tak czy inaczej, to używają wprost pejoratywnie słowa kazanie. A jednego z ważniejszych nośników przekazu informacji o dobrej nowinie. I tu znowu pewna przygoda. Chciałbym tylko powiedzieć, że warto by było przyjrzeć się, gdzie odnotowuje się w zapisach. To jest dziwne, bo słowo żywe, no właśnie, ma tą przygodę. I znowu dwie postacie. Jezus, Sokrates. Nic nie napisali, tylko operowali żywym słowem. Czyli jest poczucie, można powiedzieć, głęboko archetypicznej, filozoficznej wartości żywego słowa, ale i też religijno-boskiej wartości żywego słowa. Wartość słowa żywego, zapisanego, no ma jakby inną otoczkę. No, z historii zapisy rozmów są pisane. To niedawno możemy odsłuchać coś nagranego, znaczy my na przykład teraz będziemy w zapisie jakimś, można się otworzyć i badacze naszej dyskusji będą mogli ją odsłuchać. Znaczy my głosu Jezusa ani Sokratesa odsłuchać nie możemy, to inni zapisali, co oni mówili. Są tacy, którzy już się niepokoją, czy oni to dobrze, czy ta scenotypia
1: ich... No to jest odwieczny problem.
2: A zarazem jakby warto, że ci, którzy z wyczytanego ciekawie o tym opowiedzą, są słuchani, zarówno w kazaniach, to słynne średniowieczne mowy, na przykład świętego Tomasza, który w rekolekcjach przemawiał do ludu i to cieszyło się wielką, żywe słowo
1: ale
2: cieszyło
1: zaraz,
2: się
1: bo,
2: wielką
1: słowa. Zaraz do średniowiecza skakać, dojdziemy, natomiast ja bym się jeszcze na moment zatrzymał przy tym stwierdzeniu twoim, że gdy pojawia się temat w tej chwili debaty z wątkiem religijnym, to od razu w wszystkim włącza się taki agresor, że to musi być w jakiejś
2: albo obrona, albo
1: formie no, konfrontacji swoistej. Tak wyczułem z twojej wypowiedzi, że ty traktujesz to jako coś no, trochę negatywnego, że tego rodzaju debata jest. Ale czy to nie jest tak, że inaczej po prostu się nie da, że jeżeli włącza się temat religijny do rozmowy, to do tej konfrontacji zawsze będzie dochodziło. I takie dwie sprawy mi tu przychodzą na myśl. Wystąpienie świętego Pawła, znane z dziejów apostolskich, kiedy on właśnie wszedł na ten rynek na górę, w Atenach, tak. Na Agorę, czyli miejsce, no chyba oko cyklonu, jeśli można powiedzieć, tych debat na wszystkie tematy, jakie wtedy tylko ludzie mogli wymyśleć. I wszedł między ludzi, którzy się tym zajmowali i zawodowo, i z przyjemności, i dla rozrywki intelektualnej. I wszedł na ich warunkach, tak? Czyli coś zaczął głosić, no i został częściowo wyśmiany, częściowo wyszydzony, częściowo odnieśli się do niego z obrzydzeniem wręcz, a kilku posłuchało. Czyli była jakaś konfrontacja jednak. No nie wszyscy się na to zgadzają. To nie jest tak, że będziemy siedzieli przy jednym stole i tak słuchali, żeby nikogo nie urazić, to się ze wszystkimi zgadzali. No jestem za, a nawet przeciw, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, chyba się tak nie da po prostu. Druga rzecz, która, gdy o tym mówiłeś, z takim odcieniem pewnego dyskomfortu, o tym, że pojawia się myśl o konfrontacji przy temacie religijnej. W dawnych, XVIII-wiecznych jeszcze zapisach wolnomularzy, masonów, w konstytucjach masońskich było coś takiego, że na rozprawach lóż, w czasie spotkań lożowych, nie wolno poruszać dwóch tematów: polityki i religii, ponieważ budzi to tak wielkie spory, że natychmiast się rozpada wspólnota. Oczywiście zakaz ten był nagminnie łamany, to jest inna sprawa, ale że wyczuwano, że jeżeli będzie się rozmawiać o religii, to dochodzi do sytuacji konfrontacyjnej, więc w moim odczuciu to tak czy siak jest normalne. No Jezus powiedział, no, będę tym znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Znaczy to tak nie jest po prostu.
2: Odnotowujemy i tu się zgodzimy. Znaczy eksperyment myślowy zawsze, filozoficzny eksperyment myślowy zawsze, czy tak musi być, że wiara i wiedza, bo tak bym połączył, czyli sytuacja perswazji, przekonywania, mówienia językiem religijnym, gdzie bez kryterium wiary ciężko coś zrozumieć. Filozoficzny to jest to przekonywanie, ten typ mówienia, opowiadania, narracji, w którym argumenty racjonalne, no, znaczyłoby to, że opierające się nie na wierze, tylko na jakichś opiniach, przekonaniach, mniemaniach są ukazywane, to teraz te dwie sfery, jak się ze sobą spotkają, na ogół wchodzą mają, tak jak powiedziałeś, no, dużą szansę na spór konfrontacyjny, bo dla kogoś racjonalizm to jest wiedzieć, a dla kogoś perswazja, przekonywanie religijne to jest uruchomić strunę wiary, czyli wierzyć. Można by powiedzieć, że ci, którzy posługują się czystym rozumem, wierzą, że rozum coś wie, a inni wierzą, że jest w nich mechanizm, który, mimo że nie wiedzą, nastraja ich, żeby wierzyć, bo ten przekaz ma sens dla nich. No, jest to prawdopodobnie konfrontacyjne. Ja bym jeszcze się chciał odnieść do tej sytuacji ze świętym Pawłem na Agorze. No oczywiście znowu jest to zapis, jakaś scenopis.
1: No ale wysoce tak. Prawdopodobne, wysoce, że to tak mogło wyglądać.
2: Teraz, no, ze względu z tego zapisu jakby nie wyprostuje się. Jakie mogły być powody, że na przykład zostało to zapisane w ten sposób lub w inny sposób, coś zostało wyakcentowane? Jest pytanie, czy teraz, mówiąc do filozofów, oni nie zrozumieli, bo jakby trudno im było rozstrzygać problem wiary. Można by powiedzieć, że to spotkanie jest ciągle jakby archetypiczne, czyli jakiś ma praobraz wartości kulturowej sporu między filozofią i wiarą, chociaż istnieje takie zjawisko, no sam mam wpisane magister filozofii chrześcijańskiej, czyli połączenie, o którym jeden ze współczesnych filozofów, chyba Heidegger, mówił, że to jest kwadratura koła, jak to filozofia chrześcijańska. No, można by powiedzieć, że jednak może nie, bo istnieje, no ja jestem tutaj przykładem, no bo mam wpisane I bym powiedział, że moja refleksja, że filozofia, czyli refleksja tocząca się w duchu mojej wiary chrześcijańskiej, nie musi być gorsza. Ale no, pewien problem jest. Człowiek wierzący co do dogmatów już nie zadaje pytania, czym one są, tylko troszeczkę je przyjmuje. Filozof niestety taki, nazwijmy go, konsekwentny, powinien mieć niepokój nieokreśloności. Znaczy, o ile dogmat jest określony, dla niego ten duch nieokreśloności pozwala mu spytać.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o roli debaty, dyskusji w Kościele na przestrzeni wieków. Moim i Państwa gościem jest Mariusz Malinowski, historyk filozofii. Przed przerwą rozmawialiśmy, właściwie doszliśmy do takiego punktu, cały czas jeszcze poruszając się w tym obszarze na styku między filozofią i w ogóle kulturą antyczną, grecką głównie, a młodym, rodzącym się chrześcijaństwem. I doszliśmy do takiego momentu pewnego rozróżnienia tutaj na nasze potrzeby poczynionego przez ciebie, Mariuszu, między funkcjonowaniem filozofa, a funkcjonowaniem człowieka wiary. Choć jak powiedziałeś, te rzeczy nie muszą się wykluczać, ale człowiek wiary pewne, no choćby dogmaty, przyjmuje na wiarę, a filozof przynajmniej powinien pozostawać pewnej gotowości do zadawania pytań. Tak zrozumiałem twoją wypowiedź, co zresztą jedna i druga postawa się wzajemnie nie wykluczają. Nie. No i tutaj przechodzimy do średniowiecza i postaci dość charakterystycznej dla scholastyki średniowiecznej, czyli próby połączenia filozofii, czyli tej gotowości do stawiania pytań o wszystko, z postawą wiary. Święty Tomasz napisał bardzo dużo tekstów i trudno jest tu przytoczyć wszystkie, ale on był przekonany o tym, iż można te dwie postawy w harmonijny sposób połączyć. Można być filozofem, pytać o wszystko i być człowiekiem wiary.
2: Tak, no to jest chyba ta postać, znaczy już w statusie i świętego, i doktora Kościoła, no jakby, no wszystkie ma nobilitacje i właściwości. Ale przejdźmy od razu do tego, co jakby tego wycinka, który nas jest. Część jego pisma kwestie dyskutowane, znaczy, czyli on pokazuje, że on wypowiada swoje poglądy w otoczeniu, nawet suma, to jest zawsze, to autorytet powiedział to, ktoś przeciwny to, a zatem trzeba...
1: Zatrzymajmy się na moment suma, bo żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, o co chodzi.
2: Jako jeden z tekstów, ale też próba...
1: Jest to ogromny tekst, państwo w ogóle mają dostęp do niego, bo jest w całości w tłumaczeniu na język polski, dostępna w internecie, także...
2: A na katedra EDU UKSW prowadzona, świetnie strona przez profesora Artura Andrzejuka, który no, katedra filozofii chrześcijańskiej i tomizmu jest pod jego auspicjami, wydaje się, w sferze publicznej świetnie prowadzona. Ale i tu jest coś takiego, znaczy Tomasz rozważa wszystko, pisząc w kontekście dyskusji. Znaczy on ją zapisuje, on sięga po żywe i nieżywe autorytety, fragmenty pisma i dyskutuje.
1: Na chwilę ci, Mariuszu, przerwę, tak. Bo tutaj ciekawe to, co powiedziałeś, żywe i nieżywe autorytety, a nawet autorytety nieistniejące. O co chodzi? Tak. Kiedy gościłem w audycji naszej w Obrazach z Historii Kościoła ojca Krupę, on też, wspominając o świętym Tomaszu z Akwinu, mówił o tym, że często wymyślał pytania, tak, podważające jego jakiś tok dowodowy. Święty Tomasz z Akwinu wręcz sam stawiał się w roli własnego adwersarza i wymyślał pytania, które miały podważyć ten jego tok rozumowania, żeby go niejako sprawdzić ze wszystkich stron. Czyli tak jak mówisz, autorytety żywe, autorytety z przeszłości oraz sztuczne.
2: Tak,
1: wymyślał eksperymenty, jak podważyć to, co chciał dowieść.
2: I to jest niebywałe, bo często przypisuje się średniowieczu jakby taką właśnie, jednostronność, kwestie dyskutowane o prawdzie. Znowu opasłe dzieło, to mało kto dzisiaj chyba już jest w stanie przeczytać, ale jak się nie wniknie, ten klimat pro-kontra, za, przeciw, leży u fundamentu, a to jest od razu jakby też anegdotycznie, ale bardzo ważne, do czego ja troszeczkę się przykleiłem z punktu widzenia dzisiejszego żyjącego filozofa o zainteresowaniach teologicznych, bo można by powiedzieć, że kurs filozofii, który przyszedłem, jakby zawsze stawiał mnie, że pytania zarówno teologiczne w tym współczesnym, nowożytnym rozumieniu i klasycznym, i filozoficzne idą równolegle. Znaczy próba rozdzielenia zawsze niepokoi. To właśnie w tej klimacie dyskusji był taki zwyczaj bardzo fajny, ale też dla życia akademickiego, nie tylko dla życia kościoła, chociaż wtedy można by powiedzieć uczelnie w jakimś sensie były bardzo pod mocnym mecenatem, użyję tego słowa, kościoła, żeby nie powiedzieć.
1: No chyba wszystkie uniwersytety w średniowieczu zostały stworzone jako instytucje kościelne, tak naprawdę. Przy katedrach.
2: Przy katedrach właśnie, no. Ale użyjmy słowa mecenatu, żeby jakby pokazać tą rolę, a nie inną formę administrowania tymi przedsięwzięciami. To socjologicznie była duchowo, intelektualnie, myślę, może również ludycznie, taka potrzeba, żeby profesorowie, autorytety Sorbony raz do roku stanęły w takiej sytuacji, że można zadać takiemu profesorowi na mieście, w sytuacji poza murami akademii, nieformalnie pytanie, a to chyba było kwodlibetalne, czyli no takie, jakie się chce, jakie przyjdzie do głowy, z bardzo ważnym wymogiem, że profesor musi na nie poważnie odpowiedzieć. Nie może powiedzieć, że jest jakieś
1: głupie pytanie.
2: Głupie czy tam od rzeczy, ma na nie odpowiedzieć. Oczywiście chyba poważne, pytań było bardzo jakby poważnych, ale trafiały się też takie, dzisiaj to by zaraz powiedzieć, takie lanserskie, osobiste, prawda, tam chyba wtedy klimat do jednostki, osoby i takiego indywidualizmu nie był tak mocno na pierwszym froncie. Chodziło o sprawy, no można powiedzieć, ostateczne, poważne, ale dla mnie ważne, dyskutowano na mieście, chociaż raz w roku, jako pewien wentyl, pytania, które noszone, a może jest głupie, ale można zadać.
1: Mogę je zadać.
2: I formalnie broniono, to ważne, chroniono i można powiedzieć, w sytuacji świątecznej, formalnej, można było zadać nieformalne pytanie. Spytać się, dzisiaj tylko w kulturze gdzieś o Hyde Parku słychać, że jest trochę punkt, miejsce gdzieś na mapie globalnej, gdzie można tego
1: no w jakiejś mierze internet.
2: Radiowe, o, właśnie.
1: W jakiejś mierze internet, wszelkie fora dyskusyjne, uwaga, tak. Ale wydaje mi się, że akurat internet jest tego mocno zdegenerowana
2: formą.
1: No
2: ale ta wtedy Sorbona dbała o to. Można powiedzieć, że internet jakby na forum, Uniwersytetu Warszawskiego raz do roku można było zadać profesorom pytanie z obowiązaniem, żeby poważnie odpowiedzieli na pytanie kwodlibet, jakie tam się podoba, jakie chce zadać nie ma. Spójrzmy, że to średniowiecze miało socjologicznie patrząc bardzo wolność, bardzo ciekawe propozycje wolności. Zwłaszcza, że się mówi, że wtedy był jeden styl ortodoksyjnego myślenia.
1: I kaganiec, tak. I kaganiec cenzury kościelnej nałożony na wszystkich ludzi, którzy tylko odważyli się inaczej myśleć. Z tego, co mówisz, nie do końca tak było, bo rzeczywiście wykładanie filozofii w ogóle wszelkich nauk na uniwersytetach...
2: Już szacunek dla autorytetu, ale...
1: Natomiast istniał, dobrze, podoba mi się to określenie, wentyl pewien. I to zarazem była też próba dla tych profesorów, którzy, no co tu dużo mówić, w większości byli przedstawicielami stanu duchownego,
2: tak,
1: prawda? W
2: tamtym, hierarchii.
1: I hierarchii wręcz, często nawet piastowali od razu funkcję biskupie. Tak. Zdarzali się i profesorowie zarazem, i biskupi w jednej postaci. Starali się łączyć te dwie funkcje. I tutaj raz w roku wychodzili przed lud i musieli tak. Na te pytania, o których mówisz, questiones quodlibet, odpowiadać. Czyli ta forma debaty publicznej, choć w mocno ograniczonej formie, ale w kościele funkcjonowała. I to w tym kościele...
2: Jest odnotowane takie zdarzenie. Mhm. Ma swoją...
1: Święty Tomasz również brał udział w takich rozmowach.
2: Ale bym powiedział, że słyszeliśmy o nim, profesor Gogacz nam o tym opowiadał. Myślę, że profesor Andrzejew, jakby tu był, to mógłby z erudycji przytoczyć, jakie kwestie dyskutowano. No, ja jako już z perspektywy amator w tej dziedzinie nie mogę przywołać. Bardziej interesuje mnie to ważne kulturowo zdarzenie. Dysput poza murami, można by powiedzieć, miejsca sakralnego, jakim jest sam Kościół, miejsca świeckiego sformalizowanego, jaką jest uczelnia, wyjście w infrastrukturę, jak to się dzisiaj mówi, miasta i w powadze, ale i ludyczności, zabawie prawdopodobnie, dyskusja. No, bym powiedział, które studio telewizyjne na to sobie pozwolić by mogło. Znaczy oczywiście chyba pozoruje, że tak wygląda, ale no, byłbym ciekawy. Znaczy no nie chciałbym tutaj, chociaż mówię, przenoszenie tamtego na dzisiaj jest ciekawym eksperymentem, bo wszystko, co dzisiaj wydaje się bardzo wolnościowe, tylko w swojej wolnościowej perspektywie jest bardzo mocno uwarunkowane. No i myślę, że no nie chciałbym wejść w dyskusję znowu nad mediami, ich pewną wolnością, ale pewien podest dla mówcy, znaczy bym powiedział tak, ostatnio w Warszawie zauważyłem, że zostały instrumenty wystawione gdzieś na miasto, na przykład na Placu Politechniki postawiło się pianino i wydawałoby się, że to społeczeństwo rano biegnąc do pracy w ogóle już nie potrafi grać, nie gra. Postawione pianino wykazało coś takiego, że siadali młodzi ludzie, starsi i zobaczyłem, że pełno ludzi ma umiejętność grania na pianinie. I przechodzili, ludzie się zatrzymywali, mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Było to miłe. Ludzie potrafią grać, muzykują i na mieście takie przedmioty powodują zatrzymanie się na chwilę w biegu do pracy, na uczelnię, żeby no zagrać dla Elizy, no nie wiem, Ragtime z słynnego filmu Żądło Scotta. Joplina, tak sobie pomyślałem, jakby gdzieś w kilku miejscach Warszawy postawić podesty, ja jestem bardzo jakby związany z miastem i jego autentycznym życiem, postawić pewne podesty, gdzie, no podest, pewne podwyższenie jest atrybutem mówcy przemawiającego, żeby wejść można przemówić i przezwyciężyć, nie wiem, studia radiowe, studia telewizyjne, bo miasto też jest obszarem, gdzie no właśnie, no ten krzyk na stadionach, prawda, no to też jest jakiś, no tam może się nie debatuje, ale nazwijmy takie miejsce stadion do dyskusji. Znaczy nie ma czegoś takiego w mieście. Może ktoś wymyślny mógłby się...
1: No tak jak powiedziałeś, Hyde Park.
2: Ambona. Nawet bym powiedział jedno.
1: W Warszawie.
2: Zniknęła Ambona. Jest, należy do pokolenia, chociaż no chyba wprawdzie 50+, nie wiem, jedni, że to wiek średni, niż już starcie, ale ja pamiętam kazania z Ambony dla mnie i one zniknęły. Dzisiaj kazanie no jakby no nie ma podestu, znaczy nie to, że jestem, żeby Ambona wróciła, nie o to mi chodzi, tylko jakby ta sytuacja, że się, może jest potrzebna, czy nie, ale można by powiedzieć, wyjście przed mur kościoła, małe podwyższenie i nawet osoba duchowna dla tych, którzy nie wchodzą do kościoła, przemijają, czy mogłaby mówić. Ciągle mam przykład, że to Świadkowie Jehowi pukają częściej do drzwi, żeby porozmawiać.
1: Niezupełnie. Tutaj się z tobą nie zgodzę, dlatego,
2: ja mówię, że świeckich jakby to elementów. Jest moment, oczywiście moment kolędy zapowiadanej i to funkcjonuje, ale jest mniej.
1: Ale to jest bardziej to, o czym mówiliśmy na początku naszej właśnie rozmowy, tak? Kolęda jest raczej w czterech ścianach, jest tą bardziej intymną formą kontaktu. Rzeczywiście. Ja nie ukrywam, miałem kilka bardzo ciekawych kolęd w swoim życiu. Rzeczywiście udało się porozmawiać, ale porozmawiać, bo było nas tam kilka osób, w tym kapłan. Natomiast, tak jak sam powiedziałeś, debata jest czymś innym. I tutaj przykład, ja się nie zgodzę trochę z tobą z przywołaniem tego przykładu Świadków Jehowy, bo oni tak, a to ma być kontakt znowuż intymny, b, tu nie chodzi o żadną rozmowę. To jest przekaz jednokierunkowy wyłącznie, jeszcze z dużą ilością, w klimacie rozmowy, ale nie o rozmowę chodzi, tylko masę socjotechnicznych sztuczek. Natomiast cofnąłbym się do tych podestów, o których powiedziałeś, i do tego pianina, bo to tak wyczułem w tym, co mówisz, taką tęsknotę za takim ulicznym uprawianiem filozofii, za czasami greckimi, tak, i rozumiem, że pewnego rodzaju formą tego była...
2: Niesformalizowanego, a jednak tylko przez podest podniesionego z poziomu bruku.
1: Ale że jakimś elementem tego były właśnie te raz w roku odbywające się debaty, no też właśnie w mieście, każdy mógł pytanie zadać, że było w tym trochę zabawy, że nie było żadnej przestrzeni ograniczonej, tak, no rynek co najwyżej, sam się ogranicza, że tobie tego brakuje, czy uważasz, że ludziom też tego brakuje, czyli mieszkańcom miasta?
2: Ja myślę tak, że tu nie można powiedzieć, że brakuje. Znaczy, jest pełno profesorów filozofii, a nie ma Sokratesów. Znaczy, trzeba tej odwagi, żeby wyjść na miasto, zaczepić kogoś i zaproponować mu rozmowę. No, prawdopodobnie od razu potraktowaliby człowieka za... No i tak, no, jakby w kierunku zakładów psychiatrycznych. I można by powiedzieć, że no jednak, bycie profesorem katedra i monolog, czy nawet seminarium, dyskurs, ale ten wymaga odwagi. Chociaż może uda nam się słowo powiedzieć, są osoby, które podejmują pałeczkę, tą, jak to się, pochodnię olimpijską od Sokratesa i nabierają odwagi i próbują, może nie tyle zaczepiać, ale w pewnych punktach tworzyć klimat do rozmowy. Myślę, bo zastanawiałem się w biegu, tak to powiem, nad gdzie jest ta rozmowa w kościele taka tym intymnym. No myślę, że spowiedź, chociaż ona ma jakby specyfikę, no jakby innych celów, innych, no i ma status sakralnego zdarzenia, czy
1: no, sakramentu wręcz.
2: Sakramentu,
1: i
2: tak.
1: I tu trudno mówić o debacie, tak.
2: O rozmowie, bo tak. Ciągle mówiliśmy, znaczy, bo, a teraz, no, debaty w kościele, no, wewnątrz poszczególnych kościołów wyglądają, brzmią chyba inaczej, są często mniej konfrontacyjne. Właściwie troszkę debat nie ma, programu, są seminaria, są wykłady, prelekcje, czyli ciągle ten monolog, znaczy ktoś słucha, potem ewentualnie jest dyskusja po wystąpieniu. Wiemy jak, znaczy wiemy, no różnie bywa. Dyskusje po wystąpieniach publicznych, znaczy ich klasa, często wartość i dynamika bywa bardzo różna. Można by powiedzieć, a może by sytuację odwrócić. Najpierw dyskusja, potem wreszcie ktoś na przykład wstaje i mówi z autorytetu, z wiedzy czy doświadczenia, wiedząc co myślą inni.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do rozmowy o roli debaty w Kościele. Kiedyś, teraz moimi Państwa gościem jest Mariusz Malinowski, historyk filozofii. Zatrzymałbym się przy słowie, które wypowiedziałeś przed przerwą. Ono zresztą padało już w czasie naszej rozmowy. Autorytety. Mamy takie wyobrażenie, ono często jest utrwalane poprzez literaturę, poprzez filmy też, że w kościele rola autorytetu była szalenie ważna i że w tej debacie, która się no, zdarzała w kościele, czy tej debacie toczonej w murach Sorbony między profesorami, czy między mędrcami, czy w debacie publicznej tych questiones quod libet, gdzie prostaczkowie tak zwani mogli zapytać profesora teologii o cokolwiek, czy w pismach pisarzy chrześcijańskich, rola tego autorytetu była duża. Do tego stopnia, że czasem wydaje się, iż powołanie się na autorytet właściwie było koroną dowodu. Czy rzeczywiście tak było? Czy ta rola autorytetu rzeczywiście była tak ogromna? I czy dalej tak jest? Czy może nie?
2: Jakby nie z głębokich studiów tu nad tym tematem, a mojej opinii, poglądów, z którym żyję. Wydaje się, że wszystko jakby, no, przez to słynny umiar Arystotelesa, ten złoty środek, znaczy wszystko ma albo niedomiar, albo nadmiar. Znaczy szafowanie autorytetem miało miejsce, ale znowu niedomiar, znaczy jak są propozycje, gdzie w ogóle odrzuca się wszelkie autorytety, no nie prowadzi w tej linii umiaru, równowagi, złotego środka. W kościele, no powiedzmy średniowiecze, no różne etapy, również bywało różnie. Przez to zarazem były ekskomuniki, klątwy, jak i wyświęcenia. No, na początku święty Tomasz przez urzędnika hierarchii kościelnej, biskupa Tempie, no prawie zahaczył o potępienie równolegle.
1: A późniejszy ojciec kościoła. Tak.
2: Staje się osobą wyświęconą. To powstawało w dyskursie. Wróćmy do autorytetu. Wspomniałeś, święty Tomasz, jak odwołuje się do autorytetu, to nie to, że, jak to się mówi, pada na kolana, albo na czworaka, tylko z nim dyskutuje. Przywołuje go, bo go ceni, za wiele zdań, ale jak pada zdanie o rzeczywistości czy o Bogu, to z tym zdaniem tegoż autorytetu on dyskutuje.
1: Co więcej, on, co możemy przeczytać właśnie w sumie teologicznej, on często przytacza dwa zdania, dwóch autorytetów wzajemnie sprzeczne.
2: Sprzeczne i czyli no, nawet można by powiedzieć, czytanie sumy teologicznej świętego Tomasza pokazuje, że najpierw właśnie są te propozycje, co autorytety, set contra, czyli co myśleli inni, obok siebie jest przegląd. Można by powiedzieć, to jest to, co mówi się, że w debacie publicznej jest bardzo ważne, żeby padały głosy za i przeciw. Można się było tym sprawom przejrzeć. I teraz można by powiedzieć, często współczesna debata pozoruje te za i przeciw, często będąc z jednego punktu widzenia jest proponowane za i przeciw, żeby się w jednym nurcie zmieściło, bo krytyczny nurt jakby nie pasuje. Myślę, że wtedy też mogło tak bywać. Niemniej powaga sięgania do autorytetu, ale i powaga dla rozumu, który potrafi, umie dyskutować. Nawet ten zapis, kwestie dyskutowane o prawdzie. Nie to, że to jest prawda i już. Znaczy dyskutuje się o prawdzie, zwłaszcza, że po części no, jest pojęcie pogan, no trzeba z nimi umieć rozmawiać. To nie było takie wpaść szablą, wyciąć. Tylko oni też coś mówią o Bogu, też mają jakieś pojęcia, mają jakieś światobrazy, jakieś światopoglądy, jakieś ideologie i musimy potrafić z nimi rozmawiać. Myślę, że zawsze są osobniki, które no, chcą ładu i porządku i administracyjnie coś rozstrzygnąć i nie chcą dyskutować. Klimat tego, no ma mało, mówiąc do tej rozmowy prywatnej, mało jest jakby zapisów nawet, w ogóle jest mało biograficznych, na przykład jak Tomasz dyskutował. No są przykłady, jak dyskutował na przyjęciach, bo już był króla, potężną osobą, się opowiada, że na tam miejscu przy stole, ale te zapisy są zawsze takie właśnie trochę bomoty, anegdoty, tego jest bardzo mało. Czyli można powiedzieć, że w kościele rozmowy intymne, wąskie, mają bardzo mało zapisu i mogą są ciekawą może sferą dla badaczy do eksploracji, sprawdzenia, jak wyglądają poważne rozmowy mniej publiczne, bo te publiczne często są podyktowane chwilą. No można by powiedzieć, reformacja była ważną rozmową w kościele, bo ona spowodowała no, chęć sanacji, czyli uzdrowienia i reformacji i dokonała wielu podziałów. Znaczy te dyskuty, no nie
1: wiem. No właśnie, to co mówisz, to jest właśnie ubiegłeś moje pytanie, bo miałem o to pytać. Niedawno obchodzony był Dzień Reformacji, a warto pamiętać, że u korzenia tego całego ruchu leżała chęć uzdrowienia Kościoła. Ani Luter, ani znaczna część jego współpracowników pierwotnie wcale nie mieli zadanie znaczy, dzielenie secesji, Kościoła, secesję, tworzenie następnych kościołów. I tak jak powiedziałeś, zaczęło się po prostu od debaty. Tak. Zaczęło się od debaty, gdzie profesor teologii zaczął z innymi profesorami teologii i z papieżem debatować. Skończyło się na chwytaniu za miecze dosłownie i stosach, trupach, czyli...
2: No, historia Kościoła...
1: To był błąd poprowadzenia debaty z obu stron, z jednej strony, czy to, że o pewnych rzeczach może lepiej nie debatować, tylko załatwiać je inaczej?
2: Też nie na tyle nie, to dużo najwięcej informacji, jak coś dyskutujemy właśnie z profesorem Arturem Andrzejukiem, on wcześniej jeszcze no, jest dobrym znawcą historii Kościoła, zresztą trochę lektur historii Kościoła, chyba autora Danielu, pokazuje, że synody nawet te pierwsze, to kończyły się często bijatykami w trakcie, znaczy te audytoria, czy nawet no, sami uczestnicy, czyli można powiedzieć rękoczyn, nie słowoczyn, a rękoczyn.
1: Mieścił się w formule debaty.
2: Mieścił się, albo wywoływał te emocje, że w końcu jak już argument słowoczynu nie działał, no to dobrze było tam blagą. Można by było tak jak czy Luta, znaczy przybicie jakiś test do tej drzwi katedry, czy to był już klimat do debaty. No to i dzisiaj chyba debata chętnie by wywołała spór. Podobno, tu profesor Gogacz opowiadał, że na przykład tematy religijne sporów na przykład o Trójce Świętą, czyli spory trynitarne, rodziły takie napięcia, że dyskutowano, albo w rozmowach, nawet przy trunkach, w tawernach, rozmawiano i są odnotowane, że marynarze w tawernach na temat sporu o Trójcę Świętą i tych różnych ujęć teologicznych potrafili się bić i dochodziło do nożoczynów, znaczy używano też noży, żeby uzyskać jakąś punktację za i przeciw. Czy dzisiaj, znaczy, tak jak się mówi, w jakimś sensie powstał klimat, że jak się mówi o religii na spotkaniach towarzyskich i rozmowa się to, że to ktoś właśnie mówi, no nie rozmawiajmy, bo się zaraz pokłócimy. Tak jakby spór nie mógł być prowadzony bez rękoczynów tłuczenia talerzy na przyjęciu przyjaciela, przyjaciół, prawda? Tylko, czyli coś się zdarzyło, że smak dobrego argumentu, dobrego przytoczenia, czyli ten fechtunek słowny, ten, czy dobra riposta, ring riposty, czy całe te zdarzenia, do czegoś nie prowadzą, do perswazji, bardzo ważny element. Nie są perswadujące, przekonywujące. Tu mówię o sile perswazji, proszę sobie wyobrazić dla człowieka, który na przykład został wychowany w klimacie rasistowskim i uważa, że, no nie wiem, pewna rasa, no to jest gorsza, no przykład, no powiedzmy amerykański, i teraz padają argumenty, to dla człowieka, to często argumenty przekonywujące go, że jednak Murzyn czarny, czy tam jak to się, żeby nie obrazić, bo to te słowa są poprawne.
1: Afroamerykanin
2: jest pełnoprawnym człowiekiem, to część odbierało tak, że jeżeli on zmieni pogląd, zmieni opinię, zmieni zdanie, to dałaby mu, no nie wiem, rękę odpadła, albo że coś mu się stanie fizycznie.
1: No kawałek stanie, jego odpadnie, tak?
2: No profesor Gogacz zawsze nas uczył, że nic się w mojej strukturze, jak zmienię opinię, pogląd, czy dam się przekonać, to nic, mały palec na przykład u ręki mi nie odpadnie.
1: Bo to nie będzie moja strata. Bytowe,
2: bo to jest tylko myślenie się zmieni. Może się zmienić nastrój mojego organizmu może, ale nic mi się nie stanie. Ale tak głęboko jakieś przekonanie jest związane. Więc
1: że poniosę jakąś stratę. Zmienię zdanie, to poniosę stratę.
2: I teraz dyskusja w kościele, no jeżeli, no nie wiem, zacznę wierzyć inaczej, to nie wiem, no stracę życie wieczne coś. Znaczy,
1: no to byłby jakiś argument sensowny akurat.
2: Tak, zgoda, tylko mówię, jakby znowu nie w atmosferze straszaka. No, ja bym powiedział, że debaty między, czy rozmowy pro-kontra między wierzącym i zdeklarowanym ateistą są jakby o tyle paradoksalnie ciekawe, że w sumie jest to poważna rozmowa o Bogu, tylko że jeden mówi, że go nie ma, drugi, że jest i w niego wierzy. I bym powiedział, że tak naprawdę to najbardziej sądzniste rozmowy są właśnie między, bo wierzący przyjmują, że są i no jakby milczą nad tym.
1: No, co najwyżej rozważają
2: jeżeli
1: inne
2: to nie jest
1: kwestie
2: konfrontacyjne, jeżeli to nie jest konfrontacyjne, można by powiedzieć, że są spory. Edward de Bono, taki twórca kreatywnego myślenia współcześnie, mówi, że przezwyciężmy spory konfrontacyjne na rzecz sporów konstruktywnych. I to na Kaido, ale konfrontacja, a konstrukcja to są dwie różne rzeczy. Można by powiedzieć, czy spory, rozmowy wewnątrz Kościoła i Kościół, świat zewnętrzny, nie są jakby przyzwyczajone do jednak konfrontacyjnego formułowania wypowiedzi po wszystkich stronach. Znaczy tu, żeby nie mówić tam ci widnicy coś, tylko obydwie strony dyskusji. I jest pytanie, czy budujemy klimat rozmów konstruktywnych wewnątrz Kościoła i Kościoła jako wspólnoty tu w tych najnowszych, czy nowożytnych uczestnięciach zewnętrznych. Bo żeby była ta radość dyskutowania, radość rozmawiania, powinno być celem, że coś chcemy zbudować, bo jak chcemy się
1: obić.
2: No, znaczy, no, to
1: ktoś zostanie obity, ktoś będzie miał satysfakcję, że kogoś obił. Mariuszu, bo przeszliśmy z czasów cokolwiek zamierzchłych do teraźniejszości i no powoli nasz program ku końcowi zmierza. Gdzie są takie miejsca w Polsce, w Warszawie, gdzie można pokusić się o uprawianie filozofii, czy jakąkolwiek przygodę z debatą w ogóle, które mógłbyś polecić?
2: Powiedział, że tak, no nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jak troszeczkę śledziłem ten temat, to trochę jest tak, znaczy oczywiście bywają otwarte debaty, organizowane przez środowiska akademickie. Wiem, że akademickie stowarzyszenia, czy na przykład filozoficzne, nazywa to seminariami. No seminaria właśnie, no niby dyskusja, niby rozmowa, ale nieraz mówił, nie prowadźmy rozmowy seminaryjnej, czy tam dyskusji seminaryjnej, czy debaty jak na studium doktoranckim. W kulturze na mieście, bym powiedział tak, no, na pewno pamiętam i odnotowuję to, co troszkę sam próbowałem zrobić, bo tak bywa. Z profesorem Andrzejukiem i ze Stowarzyszeniem Civitas Christiana prowadziliśmy panel otwartych debat. Zapraszali, staraliśmy się poinformować o tym i w jednym z klubów tego stowarzyszenia w Warszawie, ani klubu nie ma, ani już tych panelu otwartych debat, ale przez rok ciągnęliśmy tematy, gdzie najpierw była właśnie prelekcja, czyli jakby jakieś wprowadzenie do idei i potem audytorium przede wszystkim mogło pospierać się między sobą albo z osobą, która dokonywała prelekcji. Myślę, że najciekawszym, a śledzę też na świecie, nie jest lepiej. Ciekawym przedsięwzięciem jest idea Christophera Phillipsa, który stworzył, napisał książkę, ale sam stworzył taką sytuację, że przejął się Sokratesem, jego rozmowami na mieście i troszkę może w duchu filozofii egzystencjalnej, o której się mówi, że działa się często po kawiarniach, no, pomina się ciągle Sartre, prawda, przesiadywał w kawiarniach i dyskutował.
1: I wypalał trzy paczki papierosów dziennie.
2: Duluazów kultowych, jak to użyć tego, spotkania w kawiarniach, albo w różnych miejscach, gdzie na mieście, podkreślam mocno to jakby ten kontekst na mieście, bo chciałbym jakby wyjąć w te myślenia z murów uczelni, akademii, ale też znaw kościoła, czy wprost sytuacji miejsc sakralnych, żeby troszeczkę, ja ciągle, bo tak jeszcze żeśmy mówili, ja ciągle żałuję, że jednak zakon żebraczy i kaznodziejski dominikanie nie ma jednak obowiązku chodzenia po mieście, pukania do kolejnych kamieni budynków z ochotą porozmawiania o Panu Bogu, tylko troszeczkę są za murami. To można być nad tą strategią jednak obowiązkiem wpisanym w regułę porozmawiać. Ale wróćmy do świeckich. Tutaj przygoda. Christopher Phillips, w Polsce wydawnictwo Szafa, lat kilka i nieżyjący już przyjaciel Jacek Dziaczkowski doprowadził do przetłumaczenia książki Sokrates Café, czyli taki świeży smak filozofii, dyskutowanie na mieście, po kawiarniach, gdzie w prostej metodyce możliwości zgłoszenia pytań, bo Sokrates przede wszystkim miał estymę dla pytań, i któreś pytanie, które dana wspólnota w danej chwili, gdy się spotka, uznaje, że je będzie dyskutować, w wyniku głosowania. Po prostu spisuje się pytania, najbardziej ciekawe, energetyczne, ważkie, zostaje wybrane.

0: metrów takich kawiarni. Znaczy, to są te zjawiska na mieście. Więcej jest właśnie tych seminariów, paneli, ale chodzi, że taki jakby pomysł trochę na te zaczepienie świata na mieście jest mało, albo w ogóle nie ma. Sokrates Cafe, no spróbowałem również ja wyjść i obecnie w klubokawiarni, ten ruch klubokawiarni, który trochę może wraca, eksperyment na takiej starożytnej ulicy Warszawy, jaką jest Woska, Lwowska 17. W każdy wtorek jakby nałożyłem na siebie taki społeczny obowiązek, jako, nazwijmy, chcący porozmawiać. Nawet to lubię jazz, mówię w takim stylu jam session, znaczy każdy może się podłączyć do rozmowy wokół tematu, który będzie wiodący. Chcemy dyskutować i już przyjęłem na siebie zobowiązanie. W każdy wtorek miesiąca, od godziny 20 do 22 w kawiarni. Eksperyment filozoficzny, właśnie rozmowy w stylu Sokrates Cafe. Jakąś postacią jest również Witkacy, bo zacząłem robić przegląd filozofów Warszawy. Jest ich bardzo mało. Witkacy mieszkał w Warszawie, ale też w Zakopanem. Nie ma jakby takiego miejsca, który by...
1: Franz Fischer przychodzi mi na głowę.
0: Wielka postać Franz Fischer.
1: On by pasował do tego twojego obrazu ulicznego filozofa.
0: Kawiarnianego, ulicznego. Franz Fischer oczywiście jakby ta postać. Zresztą jakby są pomysły, żeby może wyjść z takim projektem, żeby wskazać i zrobić taką grę miejską, jak to się mówi, dla szkół, gdzie uczniowie na przykład gimnazjum poszukaliby tych kilku albo uznaczyłoby się, odkryło te miejsca, w których tyśże filozofowie bywali, coś tam wypowiedzieli. Poszukiwanie takiego formalnego miejsca nie jest łatwe. Na ogół szuka się kawiarni dnia takiego mniej, to nie piątek, kiedy one są oblegane przez ludzi, którzy chcą z tego korzystać. Więc wtorek i próbujemy tam, i jest zobowiązanie cały ten rok, można powiedzieć szkolny, bo tak ja u mnie się to jako nauczyciel konstruktor Ośrodka Rozwoju Edukacji myślę rokiem szkolnym, to ten sezon, nazwijmy, roku szkolnego 2014-15, te spotkania, jeżeli nic nie zmieni sytuacji, filozof oczekujący i ciekawy rozmowy. Bym powiedział tak, że jakby wyglądały te rozmowy w sytuacjach gmachów sakralnych. Zabawne, że często przy kościołach anonimowi alkoholicy spotkają się i ich mityngi są mocnymi mityngami rozmów. Znaczy, tu mam pewne spotkania za sobą i doświadczenia. Tam dużo się rozmawia, bardzo o uzależnieniach. Można by powiedzieć, żeby może to nie był tylko ta forma. Oczywiście są spotkania różnych ruchów religijnych przy kościele i tam toczą się rozmowy. One są na tyle energetyzujące, że mają swoich fanów. Niemniej jednak w ciekawości, czy ktoś z laikatu, czy osoby duchowne, jakby troszeczkę wyszły za mury kościoła i wrócę do tego archetypu podestu na małym podniesieniu, często może blisko kościoła, wróciły do tej roli przepowiadania pewnych rzeczy. Ale może kazania tego, który ma tą takie, że no, nie mów kazania, no ale zrozumienie kazania od razu w duchu pejoratywnym nie jest dobre, bo można powiedzieć, tych monologów prowadzi się wiele i nie wszystkie nazywamy kazaniami. Wykład też można nazwać, być w duchu kazania, w sensie, że ktoś coś każe, nakazuje albo nie zachęca do dyskusji, bądź zachęca do dyskusji. Ta zachęta do dyskusji. Tak jak mówi się o zachęcie do filozofii, tak bym chciał powiedzieć, że chciałbym nakierować do zachęty do dyskusji. Również profesorów uczelni, którzy wyjdźcie może nieraz, no właśnie, do kawiarni, żeby nie powiedzieć na ulicę, bo ma to też pewne takie skojarzenie, ale gdzieś na miasto. Znajdźcie sobie jakieś miejsce i ogłoście światu, że świadczycie usługę bycia obecnym i gotowym do rozmowy, do dyskusji. Może nie tak odważnie jak Sokrates, że zaczepiam cię i zadaję ci pytanie i trochę przymuszam cię do dialogu, dyskursu, tylko, że poświęcam swój czas, jestem gotowy na rozmowę.
1: No myślę, że właśnie z tym zdaniem na koniec warto się rozstać, z zachętą do dyskusji. Ja tu jeszcze przypominam Państwu, namawiam do sięgnięcia do dzieł świętego Tomasza, żeby przyjrzeć się, jak on właśnie pisząc, to prowadzi dyskusję. Bardzo ciekawa rzecz, a tak jak już żeśmy mówili, do całej sumy teologicznej, która została przetłumaczona na język polski, Państwo mają dostęp całkowicie darmowo za pośrednictwem

0: zasadami internetu. Czyli zachęcamy do najpierw zaznajomienia się w ogóle z zasadami debaty, dyskusji, a potem podejmowania jednak tych dyskusji. Bo, no, jakiś rozwój, tak? Oznaka rozwoju naszego intelektualnego i duchowego także. Moim i Państwa gościem w Obrazach z Historii Kościoła był dzisiaj historyk filozofii Mariusz Malinowski, któremu bardzo dziękuję za wizytę. A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z Historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
1: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i oczywiście bardzo cieszę się, że najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Taką przynajmniej mam nadzieję. Człowiek ma niezbywalne prawo do doświadczania miłości, bliskości i obecności swojego zwierzęcia, także w trakcie choroby i odchodzenia, bez barier administracyjnych i regulaminowych. Tak brzmi artykuł 7 Karty Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym. To wydaje mi się, że jest inicjatywa bardzo warta uwagi, dlatego że to jest karta, której przyjęcie będzie uprawniało pacjentów, osoby w trakcie leczenia paliatywnego do kontaktu ze swoim zwierzęciem towarzyszącym. Warto tutaj dodać, że nie mamy tutaj na myśli zooterapii, dogoterapii, zajęć z zwierzętami, które przychodzą na oddział wraz ze swoimi opiekunami i treserami, tylko mówimy o kontakcie z naszymi zwierzętami domowymi. Mam taką szczerą nadzieję, że wielu z Was i wiele z Was przychyli się do mojej opinii, która jest taka, że zwierzęta domowe są w dzisiaj członkami rodziny, są przyjaciółmi, są istotami, bez których nie wyobrażamy sobie już swoich domów i dlatego taki kontakt również w bardzo trudnych momentach, być może także ostatnich momentach, mógłby być ogromną wartością, ale czy tak jest naprawdę, w jaki sposób jest to uzasadniane także z punktu widzenia medycyny, o tym będzie mówił twórca tej inicjatywy, autor Karty Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym, doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam w Drogowskazach.
2: Witam serdecznie. Panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
1: W jednym z wywiadów, których udzielał pan, szczególnie intensywnie, kiedy ten temat zyskał rozgłosu, tam powiedział pan, że największym problemem osób terminalnie chorych jest samotność. Oczywiście problemy natury medycznej, nikt ich nie bagatelizuje, natomiast pan zwracał uwagę na to, że te osoby często są już pogodzone ze swoją sytuacją zdrowotną, ze swoją chorobą. Natomiast samotność to jest coś, z czym najtrudniej jest się pogodzić.
2: Sama samotność nie jest czymś złym. W naszym życiu ona czasami się zdarza. Powinniśmy od czasu do czasu też być samotni po to, żeby uporządkować myśli, mieć taką własną szkatułkę na własne skarby. Nawet jeżeli mamy najlepsze w życiu relacje, na świecie relacje partnera, partnerkę, to potrzebujemy miejsca na taką prywatność, na skarby, których nikomu nie pokażemy. Samotność jest potrzebna, ale tu mówimy o samotności patologicznej, o opuszczeniu. Opuszczeniu osób, które właśnie w tym momencie potrzebują najbardziej drugiego człowieka. Mówimy o tym kontakcie ze zwierzęciem, ale trzeba postawić jasno, że nic nie zastąpi pełnej miłości, ludzkiej obecności. Tylko człowiek. Nie ma takiej tabletki. Nie ma takiego innego sposobu, ale nie zawsze ten człowiek jest. Osoby, które są śmiertelnie chore, te, które mają przed sobą raptem tygodnie, może miesiące życia, ale najczęściej są to dni życia. One są wielokrotnie bardziej nieszczęśliwe, bo i sam fakt, że umierają i że się kończy to jedyne życie, ta jedyna wartość, jaką znamy, która jest dla nas najpiękniejsza, najlepsza, jakim jest nasze życie, to jest już powodem cierpienia tego egzystencjalnego. Dlaczego? Wtedy właśnie to pytanie dlaczego nam się jakby jawi kapitalikami. I ono rozbrzmiewa, dlaczego mnie to dotyka? Człowiek szuka sensu, znaczenia, nadania sensu. Do tego nakładają się objawy choroby, bardzo ciężkie, takie jak ból, duszność, znużenie, osłabienie. Szereg tych objawów fizycznych, które nie pozwalają człowiekowi przeżywać godnie tego odchodzenia. Na to nakłada się samotność, opuszczenie. Jest wiele potrzeb natury psychicznej, emocjonalnej, natury społecznej i duchowej, które człowiek potrzebuje, żeby były zaspokojone, ale nic w zasadzie nie jest gorsze od samotności. Elizabeth Kübler-Ross, amerykańska psychiatra, która Szwajcarka z pochodzenia, która przez kilkadziesiąt lat badała potrzeby osób umierających i to empirycznie, która jeszcze w latach 60., 70. ubiegłego wieku stosowała niezwykle nowoczesne na tamte czasy metody, takie jak lustra weneckie, grupy fokusowe, zbierała wywiady z osobami, które 5 godzin później już nie żyły. Ona rozpoznała empirycznie etapy adaptacji do sytuacji nieuleczalnej choroby i umierania. Ona powiedziała jedną bardzo ważną obserwację, że człowiek nie tyle boi się śmierci, co umierania oraz towarzyszącej mu bezsilności, beznadziejności i izolacji. I ta izolacja, rozumienie samotności jako izolacja od najbliższych, od innych osób, to jest najgorsze. Człowiek jest stworzeniem stadnym, społecznym, potrzebuje relacji. Jakież moje było niesamowite zaskoczenie, mimo że widziałem to przez tyle lat, ale dotarło do mnie stosunkowo niedawno, kilka lat temu, kiedy obserwowałem osoby odwiedzające chorych w klinice medycyny paliatywnej. To było w kontekście eksperymentu, jaki postanowiłem uczynić, mianowicie w ramach studenckiego koła naukowego założyłem sekcję wolontariatu, żeby studenci, którzy może nie mają ochoty pisać prac naukowych, prowadzić tego typu rzeczy, pisać artykułów naukowych i tak dalej, ale chcieliby poprzychodzić i po prostu nauczyć się być. To jest najtrudniejsza umiejętność, to jest być przy chorym. Nie chodzi tutaj o naukę zawodu, naukę tego rzemiosła lekarskiego czy sztuki lekarskiej, tylko chodziło mi o to, żeby najpierw nauczyli się być. Bo żeby być lekarzem, to najpierw trzeba być człowiekiem. Ale żeby być lekarzem pisanym dużą literą L, trzeba być człowiekiem pisanym dużą literą C. Chciałem, żeby oni się nauczyli. To jest taka jakby formacja, no bo oni są na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, studenci są fantastycznie przygotowani. Mają ogromną wiedzę, umiejętności, kompetencje, ale dla mnie brakowało tej czwartej nogi w kształceniu, mianowicie formacji, duchowości, postawy. Tak pomyślałem, że oni by przyszli. Myślałem, że przyjdą 4 osoby, a przyszło 146 w pierwszym roku. W drugim roku było blisko 200 osób. Więc oni chcą, studenci chcą przychodzić, chcą się uczyć być. I właśnie kiedy oni przychodzili, to ja kierowałem ich do tych osób, które były nieodwiedzane przez nikogo. Ale zaskoczeniem moim było to, że osoby, które były odwiedzane przez swoich najbliższych, przez syna, córkę, dorosłych, często też już w wieku starczym, oni też poprosili, żeby byli odwiedzani. Dlaczego? No bo oni się wbrew pozorom czuli jeszcze bardziej samotni, bo oni odczuwali, że jestem odwiedzany tylko przez syna. Nikt mnie więcej nie odwiedza. Jestem opuszczona. Człowiek potrzebuje wielu relacji. Tak jak pszczółka, która zbiera nektar z wielu różnych kwiatów i wtedy ten miód jest najlepszy. No właśnie nasze życie wtedy jest najsmaczniejsze, jeżeli mamy wiele relacji, nie tylko tą jedną, jesteśmy ograniczeni. I wie pani co? I wtedy właśnie postanowiłem wysyłać studentów do wszystkich. I zaskoczenie moje było ogromne. Nie ma podziału, jeżeli nawet ktoś jest odwiedzany z pacjentów przez syna czy przez córkę, dalej jest osobą samotną w szpitalu. Kim jest otoczony chory człowiek w szpitalu? Czym jest otoczony? To często jest klatka białych ścian, z której ciężko wyrwać. Na to też mam sposób, ale to na pewno nie jest środowisko człowieka. Środowisko szpitalne nie jest naturalnym środowiskiem. To jest środowisko tak jak więzienne troszeczkę.
1: Słuchając pana, nie mam wątpliwości, że jest pan bardzo zdeterminowany, żeby czas czy te chwile, które pacjenci muszą spędzać w szpitalu, jakoś im, nie chcę powiedzieć umilić, no bo nie przychodzimy do szpitala po to, żeby było miło, ale żeby było im po prostu łatwiej, co z tej perspektywy, o której rozmawiamy, wydaje mi się kluczowe. Opowiadał pan do tej pory o istocie czy o znaczeniu kontaktu z drugim człowiekiem i wydaje mi się, że co do tego nikt nie ma wątpliwości. Natomiast ta inicjatywa, która sprawiła, że dzisiaj się spotkaliśmy, dotyczy zwierząt i jesteśmy w takim momencie, w którym pojawiają się zarzuty, że my z tymi zwierzętami za bardzo się zżywamy, że jesteśmy z nimi za blisko. Natomiast z jakiegoś powodu pan, lekarz, osoba z ogromnym doświadczeniem uznała, że ten kontakt także jest potrzebny.
2: Przede wszystkim warto uzmysłowić sobie, że medycyna paliatywna, opieka paliatywna polega na tym, żeby te ostatnie tygodnie, dni czy godziny, nieważne ile ich będzie, uczynić najlepszymi możliwymi, żeby przede wszystkim to były dni czy godziny bez cierpienia. Ale drugie, żeby to był czas, mimo że ograniczony, spełnienia być może ostatnich życzeń, być może zrobienie czegoś głupiego nawet, o czym człowiek całe życie marzył, a bał się zrobić, nie wiem, skok z bungee na przykład, czy coś innego, przecież takie rzeczy bywają. Jedna z moich pacjentek w ostatnich tygodniach życia bardzo chciała, żeby zrobił cokolwiek, żeby ona mogła pójść do Teatru Roma, bo uwielbiała przedstawienia muzyczne i zawsze ze swoją koleżanką czy partnerką bardziej, bardzo tam lubiła chodzić. No, ale przeszkodą był kaszel i ból i duszność. Oczywiście bardzo łatwo można to wszystko opanować. I była. I to było jej spełnienie marzenia. Bardzo chciała też nad morze pojechać, tylko zapytałem, nad które? Nad bałtyckie? Jak najbardziej. To wszystko jest do zrobienia. A dla innych takim marzeniem jest spotkanie ze swoim, pożegnanie się ze swoim najbliższym stworzeniem. Dla wielu osób, zwłaszcza tych osamotnionych w domu, to zwierzę jest jedynym domownikiem, najbliższą istotą. A nawet nasze doświadczenia, nawet własne doświadczenia, bo ja też mam koty, trudno powiedzieć, że to ja mam, bo to... Koty mają nas, oczywiście, tak. No a ja jestem jeszcze w dodatku na końcu szeregu pokarmowego, jeszcze przede mną jest żona i córka, więc to one rządzą. Tutaj moje obserwacje są takie, że my się litujemy nad kotami. Jak coś się dzieje, to biegniemy do weterynarza. Przecież jakie pieniądze są wydawane wtedy na zwierzęcie? To jest troszeczkę...
1: No bo niestety nie ma zwierzęcego NFZ.
2: To prawda. Chodzi o to, że my kochamy te zwierzęta i odczuwamy tą miłość. Zaczęło się od jednego pacjenta, Waldemara, który wiedział, że jego być może miesiące są policzone, przynajmniej wtedy tak wyglądało. Później okazało się, że w naszej klinice nie zawsze się kończy życie. 20% osób wypisujemy, a pan Waldemar po 9 czy 11 miesiącach, już nie pamiętam, pobytu u nas, udało nam się ustabilizować jego stan ogólny. Nauczył się nawet chodzić po schodach i wypisaliśmy go i sobie żyje do dzisiaj dnia, mimo że na samym początku wyglądało, że to będą tylko dni. Tak też się zdarza. Ale on nie martwił się, co się z nim stanie, tylko co będzie z jego dwoma kotami. Martwił się, czy że będą na pewno rozłączone, a to jest matka i dziecko, chciał, żeby były razem. Na pewno już zdziczały, bo już 4 miesiące nie widziały go, były zamknięte w mieszkaniu. Sąsiad jakoś tam zmieniał kuwetę, czyścił kuwetę, dawał jedzenie, ale one całe dnie były same, zdziczałe w domu. Więc zapytałem, czy pan nie chciałby zobaczyć się ze swoimi kotkami? No chciałbym oczywiście, no ale przecież nie wolno. A kto panu powiedział, że nie wolno? Przecież w Polsce nie ma przepisu, który by zabraniał szpitale przy braku jakiejkolwiek regulacji prawnej tego aspektu. Owszem, w swoich regulaminach szpitalnych mogą zawrzeć zakaz odwiedzin, a ten zakaz nie jest bezwzględny przede wszystkim dlatego, że on narusza prawo wyższe, które jest gwarantowane i to aktem prawnym najwyższej rangi, czyli ustawą. A taką ustawą jest ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. I w artykule 20 tej ustawy czytamy w punkcie pierwszym, że każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które są wykonywane z poszanowaniem godności. A w punkcie drugim, że każdy ma prawo do umierania w warunkach spokoju i godności. Trudno mówić o warunkach godności, jeżeli się by zabraniało pożegnania z osobami najbliższymi, istotami najbliższymi. Proszę zauważyć, co się stało w czasie COVID-u, jak wiele osób umierało osamotnionych, jak zwykłym rozporządzeniem, które nie miało prawa naruszyć ustawy, zabraniano pożegnania. Więc tutaj dokonano oczywiście naruszenia w moim przekonaniu i to istotnego prawa. I to przez niewiedzę w sumie tak naprawdę. A jeżeli chodzi o zwierzęta, no to przecież dla wielu to jest to jedyna bliska istota, która kocha bezwarunkowo, bo pies się nigdy nie obraża. I nieważne, czy właściciel jest mądry, czy głupi, czy jest wykształcony, czy jest sławny, on go kocha bezgranicznie, całościowo. I jest ten najfajniejszy człowiek, to jest jego człowiek i koniec. Dla kotów też my jesteśmy tymi człowiekami najukochańszymi, chociaż one troszeczkę inaczej to. Tak, inaczej to oczywiście przyjmują. Nie tylko dla tych zwierząt. Przecież to moglibyśmy dużo różnych gatunków wymieniać. Ja jeździłem konno, jak przyjaźń i miłość konia do człowieka jest. To nie jest zooterapia, nie o tym mówimy. My mówimy o wizytach zwierząt, które są własnością człowieka i pożegnaniu się na takich samych prawach, odwiedzinach, jak odwiedziny człowieka.
1: Wydaje mi się, że w materiałach, które dotyczyły karty, pojawiały się nawet zdjęcia. Na szpitalnej pościeli leżał kot zwinięty w kłębek. I oczywiście ja nie znam tych osób, które pojawiają się na zdjęciach, ale jest taki charakterystyczny spokój. Spokój, który może mieć na twarzy właściwie wyłącznie człowiek, którego grzeje ta najbliższa istota. Bo myślę, że słowo istota jest tutaj bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, że nie tylko osoba może być najbliższa, nie tylko kontakt z drugą osobą może być dla nas kluczowy. Tym bardziej cieszę się, że zaproszenie do dzisiejszego programu przyjął autor karty praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym, pan doktor habilitowany nauk medycznych, pan Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do rozmowy wracamy już za kilka minut. W dalszym ciągu będziemy przyglądać się zapisom karty. Będziemy zastanawiać się nad tym, a tak naprawdę ja będę pytała o to, w jaki sposób bliskość zwierząt w taki widzialny i może nawet mierzalny sposób może wpłynąć na pacjentów. Jestem też bardzo ciekawa, czy mimo braku oficjalnego przepisu zakazującego takich odwiedzin i takich wizyt, szpitale w Polsce są na to gotowe i jak się na to zapatrują. Jeżeli też chcielibyście poznać odpowiedzi na te pytania, to radę mam jedną. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za chwilę w SC Rock. Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. To już jest druga część naszego dzisiejszego spotkania. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Tomasza Dzierżanowskiego, specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownika Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydaje mi się, że pierwsza część naszego spotkania nie mogła pozostawić wątpliwości, że możliwość kontaktu z własnym zwierzęciem domowym ma ogromną wartość, ogromne znaczenie dla chorych objętych opieką paliatywną. Pan doktor tłumaczył, w jaki sposób to wpływa także na takie przeżycie duchowe, wewnętrzne, kwestia bliskości, kwestia spokoju związanego z tym, że my tę bliską istotę mamy obok siebie i wiemy, że nie jest zamknięta w czterech ścianach. To, co mnie zaciekawiło, kiedy czytałam o karcie praw pacjenta, którą pan stworzył, tam są też takie dane stricte medyczne, powiedziałabym twarde medyczne. Bliskość zwierzaków może wpłynąć chociażby na zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.
2: Tak, jest wiele fizjologicznych skutków kontaktu ze zwierzęciem i mimo, że nie są to zwierzęta nasze własne, tylko to są zwierzęta tak zwane terapeutyczne. Najczęściej są to psy, ale mogą to być koty, to mogą być kuce. Często to są alpaki w Polsce.
1: To niezwykłe. Alpakoterapia bardzo zyskała chyba na popularności w ostatnich latach.
2: Oczywiście. Jest nawet dostępna w wielu miastach, także w Warszawie. W hospicjach alpaki są częstym gościem. To mogą być konie, oczywiście. To mogą być mniejsze zwierzęta, króliczki, jak najbardziej są. Zwłaszcza, jeżeli jest to opieka nad dziećmi. Ale takie bardzo częste objawy czy efekty terapii zwierzętami to, jak pani wspomniała, jest obniżenie ciśnienia tętniczego, ale generalnie obniżenie napięcia emocjonalnego, a jak napięcia, to także rozluźnienie mięśni. Przecież na tym polega hipoterapia, kładzenie dziecka z porażeniem mózgowym i dziecko się rozluźnia na zwierzęciu, właśnie na kucu. Także mój synek dwulatek po kontakcie z takim kucem zaczął mówić, chociaż się zaciął i nie chciał w ogóle mówić. Myśmy wiedzieli, że potrafi, ale absolutnie. Dopiero po krótkim kontakcie, gdzie rwał trawkę, podawał kucowi do pyszczka. No i to dopiero się zaczęło. Ale także to jest ulga w bólu, ustąpienie duszności. To są bardzo poważne objawy i tutaj stosowanie tych metod pozafarmakologicznych, które uzupełniają farmakoterapię, jest niezwykle ważne. Moim zaskoczeniem na przykład było to, że na co nie liczyłem nigdy, że kontakt ze zwierzętami nawet potrafi doprowadzić do poprawy stanu ogólnego. Pacjentka, która w piątek była w tak ciężkim stanie z nowotworem, widać było, że wchodziła w okres umierania, agonii. Zwykle trwa on 2-3 dni i liczyłem się z tym, że w poniedziałek ja już jej nie zobaczę. Moim zaskoczeniem był jej stan ogólny w poniedziałek, a jedynym powodem nie była jakaś zmiana leczenia farmakologicznego. To oczywiście było robione na najwyższym poziomie, tak jak potrafimy, tylko to, że odwiedzały ją psy w soboty, w niedzielę. No i uśmiechnięta siedziała na łóżku, więc jak najbardziej. A teraz wyobraźmy sobie, że odwiedza chorego pies czy kot, który jest jego przyjacielem,
1: domownikiem,
2: członkiem rodziny, to do tych efektów jeszcze dochodzi bardzo wiele różnych innych. Przede wszystkim to spełnienie bezpieczeństwa, to, że nic się jemu nie dzieje. Pamiętam łzy w oczach tego wielkiego mężczyzny, nie jednego zresztą, bo wizyty zwierząt, domowników, to jest norma w mojej klinice. I łzy szczęścia, wzruszenia w jego oczach, ale także w oczach pacjentów obok. Ręce się zawsze wyciągają do tych zwierząt. Wprawdzie pilnujemy, żeby tak nie było. Wspomniała pani, że widziała pani zdjęcie, jak kot leżał na pościeli. Nie, to nie do końca na pościeli, bo my zabezpieczamy tą pościel. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to oczywiście nic się nie stanie, po prostu zmienimy pościel. Także to staram się, żeby zwierzę nie wchodziło do łóżka pacjenta. Jeżeli naruszy, bo nie wie, nie zna przepisów przecież, to też się nic nie stanie. Ale są sposoby, żeby nałożyć dodatkowe prześcieradło, zabezpieczyć zobaczyć wprawdzie transmisję jakiejkolwiek choroby zakaźnej z takiego zwierzęcia domownika na chorego jest znikome, co zresztą podkreślają zalecenia praktyki klinicznej amerykańskie z 2016 roku, to jednak my przestrzegamy tych zasad, chociażby dlatego, że to są warunki szpitalne. Ktoś przychodzi, odwiedza sąsiadka i też nie wchodzi do łóżka pacjenta, prawda? Tylko siada obok, bo to się z zewnątrz chociażby przynosi, czy na łapach zwierzę może coś przynieść, nawet poruszając się po korytarzu szpitalnym. No i oczywiście zadała pani pytanie, jak szpitale się na to zapatrują.
1: To przyszło mi do głowy właściwie od razu, dlatego że sama niedawno odwiedzałam bardzo bliską mi osobę w szpitalu. Muszę powiedzieć, że te szpitale się też bardzo zmieniły. One są często już wyremontowane, bardzo nowoczesne. Natomiast no nadal ten reżim sanitarny, który tam panuje, jakoś trochę gryzie mi się z obecnością zwierząt, nad którymi oczywiście można zapanować. No ale akurat w trakcie tej wizyty pani pielęgniarka zwracała komuś uwagę, że wszedł w kurtce, że nie zostawił jej w szatni, że to się wiąże z jakąś właśnie transmisją zarazków. Tak sobie pomyślałam, jak taka pani by zareagowała, gdyby tutaj wparował pies?
2: Postawy pracowników ochrony zdrowia zmieniają się wraz ze wzrostem świadomości. Pierwszą osobą, która podziękowała mi, pogratulowała drogą mailową po ogłoszeniu w telewizji, jak się rozniosło Karta Praw Pacjenta, którą ogłosiłem, to był rzecznik głównego inspektora sanitarnego, ponieważ to właśnie główny inspektor sanitarny dużo wcześniej ode mnie napisał do szpitali pismo, w których wskazał, że nie ma przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych do odwiedzin zwierząt, które są własnością pacjentów. Bo proszę zwrócić uwagę, że my żyjemy z tymi zwierzętami. A więc jeżeli jakakolwiek by była tam patologiczna, no nie flora bakteryjna, tylko w ogóle jakieś tam zarazki, to już byśmy byli chorzy. Więc to tak nie jest. My jesteśmy większym zagrożeniem być może dla zwierząt, chociaż też nie aż tak dużym. Więc to trzeba pamiętać, że zwierzę może od nas coś złapać. Pamiętam, jak ogłosiłem Kartę Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi i już tydzień później szpital bodajże w Legnicy widziałem, doniesienia były, że już też wpuszcza. Teraz ostatnio też widziałem inne szpitale i to po rozum do głowy. Owszem, boimy się różnych epidemii, chorób zakaźnych. Przeszliśmy przez epidemię COVID-u. Są dużo straszniejsze epidemie, jak gruźlicy chociażby, gdzie pojawił się prątki gruźlicy wielolekooporne, czego wcześniej nie było. Więc tego się boimy, ale my mamy dużo gorszą jeszcze epidemię, mianowicie epidemię samotności. Problemem w Polsce nie jest sama samotność ludzi, tylko epidemia samotności ludzi, którzy mieszkają na trzecim, czwartym piętrze bez windy, mają lat 80-70, są uwięzieni w tych mieszkaniach, mieszkają często sami, gdzie sąsiedzi nie znają się wzajemnie, zwłaszcza mówimy tu o dużych miastach, gdzie mieszkania są kupowane na wynajem, więc tam nawet nie ma stałych lokatorów i część oczywiście są to mieszkańcy, którzy być może mieszkają tam od 40, 50, 60 lat, są już w wieku bardzo zaawansowanym, są samotni, mieszkają na przykład tylko ze zwierzęciem. A obok te wszystkie reszty mieszkania to już się posprzedawało, już to są mieszkania na wynajem, gdzie się wynajmuje lokatorom, czasami na krótki wynajem, czasami na dłuższy. No i nie ma tych więzi, więc mówimy to o samotności. A samotność to jest ogromna choroba naszego społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście ryzyka wybuchu konfliktu zbrojnego, wojny, ogarnięcia Polski, nawet wojną hybrydową. Potrzebujemy tej spoistości tkanki społecznej, potrzebujemy ofiarności jednego za drugiego. Tego nie będzie, jeżeli nie spojrzymy, nie rozejrzymy się wokół, nie zobaczymy, kto wokół mnie mieszka, czy jest samotny, czy potrzebuje mojej pomocy, bo kiedy będzie naprawdę prawdziwa bieda, żeby umieć sobie pomóc. My nie musimy być osobami patologicznie samotnymi. Oczywiście powinniśmy być samotnymi, jeżeli wybieramy tą samotność, jeżeli jest ona nam potrzebna do wyciszenia się, do rekolekcji, do medytacji, do rozwoju wewnętrznego. Ale to nie może być samotność z opuszczenia. To jest jeden z trzech, w moim rozumieniu, najgorszych aspektów, które godzą w godność człowieka, zwłaszcza człowieka chorego. Oczywiście pojawiły się głosy osób kompletnie nierozumiejących potrzeb drugiego człowieka, osób twardogłowych, często też nieżyczliwych, że chcą odwrócić uwagę od prawdziwych problemów systemu ochrony zdrowia. To ja się już za głowę złapałem.
1: Czy to nie jest właśnie trochę mieszanie pojęć, mieszanie rzeczywistości?
2: Oczywiście my mówimy tu o człowieku i o miłości. Tak naprawdę mówimy tu o miłości.
1: Wspominał pan, że kiedy ogłosił pan kartę, reakcja pojawiła się dosyć szybko. Wspomniał pan o szpitalu w Legnicy, więc czy tutaj są potrzebne rozwiązania systemowe, czy to są wewnętrzne decyzje szpitali, które rozważą problem, różne za i przeciw związane z logistyką? Tak jak pan powiedział, że jednak normy sanitarne, różne rzeczy trzeba pilnować, tych dodatkowych prześcieradeł i tak dalej. Słuchając pana, nie mam wątpliwości, że to jest do zrobienia i być może nie jakimś ogromnym nakładem sił i pracy, bo też wszyscy chyba mamy poczucie, że lekarze i pielęgniarki mają jej bardzo dużo. Czy to jest możliwe, żeby to się po prostu już działo, czy my musimy czekać na jakieś zgody wytyczne płynące chociażby z Sejmu, czy z Ministerstwa Zdrowia?
2: Nie musimy czekać. Możemy to robić. To jest organizacyjnie bardzo proste. Oczywiście oprócz karty na ścianie przy wejściu do mojej kliniki wisi także instrukcja, jak to się wszystko odbywa, że to musi być wcześniej taka wizyta zgłoszona, uzgodniona i musi być wyrażona zgoda kierownika kliniki albo osoby, która jest upoważniona, czyli zwykle lekarza dyżurnego lub pielęgniarki dyżurnej. Dalej, to nie każde zwierzę może być dopuszczone. Nie dopuszczamy wizyt zwierząt, które są uznane w powszechnym mniemaniu jako odrażające albo wzbudzające lęk. Więc tego nie robimy, to przykro.
1: Czyli na przykład groźne rasy psów?
2: Agresywne rasy psów albo wąż. Na przykład bardzo wiele osób ma pająka, ptasznika. Na to nie pozwalamy. Są zwierzęta, które wzbudzają odrazę na przykład. No nie u pacjenta, bo on kocha, jest zapatrzony, ale przykro mi, są także dobra wyższe i tutaj chronimy dobra wyższe. Poza tym nie może być wizyt więcej niż jednego zwierzęcia w tym samym czasie, bo jak są dwa psy, one mogą się nie zrozumieć i to różnie może być. Muszą być to zwierzęta czyste, zadbane.
1: Zaszczepione.
2: Można okazać kartę szczepień, chociaż nie trzeba robić czegoś specjalnego, jakiś tam mieć zaświadczeń, bo przecież jak odwiedza kogoś znajomy, to też go nie wysyłamy, że się zaszczepił i nie każemy mu iść tam do lekarza, chociażby po zaświadczeniu, że zdrowy jest. Więc nie, tego nie należy i takie zalecenia amerykańskie również według nich nie należy tego robić, bo to jest nadmierne. Co innego zwierzęta terapeutyczne, a tutaj rzeczywiście rygory są bardzo znaczne i tutaj te zaszczepienia, bardzo wiele badania przed, po. Poza tym to nie może chodzić zwierzę od chorego do chorego, bo to też może być przenoszenie zarazków, więc tutaj trzeba odpowiednio, obserwuje się też również takie zwierzęta. Więc my potrzebujemy takiej regulacji. Bardzo wiele mamy aspektów życia społecznego, które wprawdzie nie musiałyby być regulowane prawnie, ale my to robimy, ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, to ludzie znając naturę człowieka, gdzie człowiek idzie po linii najmniejszego oporu, gdzie człowiek najczęściej dba bardziej o swoje niż o cudze, no to po prostu by naruszał dobra innych. Dlatego też mamy prawo cywilne, mamy prawo również karne. Ale proszę zauważyć, że jak byłby taki zapis w ustawie, to nie byłoby tak łatwo wydawać po prostu regulamin zakaz wstępu zwierząt na terenie szpitala, bo wprawdzie można wyciągnąć i dokonać analizy prawnej i wskazać, że taki przepis jest nieważny co do zasady, bo on narusza prawo wyższego rzędu, prawo człowieka. Więc nie można tak robić. Istnieją jednakże oddziały szpitalne, gdzie nigdy nie będzie takich wizyt. To są oddziały intensywnej terapii. Te oddziały, gdzie jest obniżona istotnie odporność chorych i to obniżenie odporności jest istotnym czynnikiem, dla którego nie powinno się takich wizyt odbywać. W opiece paliatywnej pacjenci mają obniżoną odporność, ale nie jest to przeciwwskazanie do normalnego życia i do takich odwiedzin. Co innego jest oddział immunologii, to jest oddział hematologii czy tam onkologii, gdzie pacjenci mogą mieć stosowane terapie obniżające odporność, neutropenie, mogą mieć po prostu stosowane cytostatyki. To nie. Tu nie ma w ogóle mowy o tym, ale ja myślę przede wszystkim o trzech rodzajach pacjentów czy szpitali. Po pierwsze, to opieka paliatywna, czyli hospicja stacjonarne i oddziały medycyny paliatywnej. Po drugie, pacjenci, którzy są hospitalizowani w sposób długotrwały, czyli długotrwale przebywający na przykład na oddziałach internistycznych albo w opiece długoterminowej. To są zakłady opiekuńczo-lecznicze na przykład. Ja nie mówię o domach opieki, to nie są zakłady lecznicze, prawda? Ale zakłady opiekuńczo-lecznicze to już są ZOL-e, to już jest opieka długoterminowa. I trzecia grupa to są szpitale psychiatryczne, gdzie brak takiego kontaktu ze zwierzęciem może wręcz pogarszać stan psychiczny chorego. Więc tutaj żadna farmakologia wtedy nie będzie skuteczna.
1: Przyznam szczerze, że kiedy mówił pan o tych przepisach, ja uświadomiłam sobie, że często w sposób może nie tyle bezrefleksyjny, bo ja nie zarzucam nikomu bezrefleksyjności, sobie również bardziej chodzi o to, że tak się utarło, że w miejsca związane z leczeniem, medycyną, po prostu zwierzęta się nie pojawiają. Nie wiem, do apteki też nie można wejść z psem, są poprzyklejane naklejki z przekreślonym pieskiem i wydaje mi się, że wielu z nas i wiele z nas nawet nie pomyślałoby o tym, żeby z psem wejść do szpitala, tak odgórnie mając poczucie, że tego nie wolno robić. Ja pamiętam, że kiedy kilka lat temu byłam w szpitalu, ustaliłam z moim chłopakiem, na którą stronę wychodzą okna sali, w której przebywałam, i on z moim psem wędrował tam, bo ja bardzo za nią tęskniłam, naprawdę bardzo za nią tęskniłam.
2: A może pani powiedzieć, jak bardzo pani tęskniła?
1: Jeszcze wtedy to była moja, że tak powiem, jedyna miłość, bo nie było jeszcze mojego synka, no to ja wtedy za takie wciśnięcie nosa w to futerko, to bym wszystko oddała.
2: Właśnie, a dla wielu jest to właśnie takie jedyne.
1: Ja zupełnie rozumiem, że ta bliskość, tak jak mówił pan o miłości bezwarunkowej, że pies się nie obrazi, pies też nigdy nie oceni i nigdy nie zdradzi żadnej tajemnicy, dlatego bardzo wierzę w to, mimo że nie mam podstaw naukowych, nie znam podstaw naukowych, nie mam też takich narzędzi, natomiast bardzo wierzę w to, że obecność po prostu może bardzo pomóc. O wpływie z bliskości zwierząt, tych zwierząt towarzyszących, z którymi mieszkamy, które mieszkają z nami, rozmawiam dzisiaj z panem doktorem habilitowanym nauk medycznych Tomaszem Dzierżanowskim, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownikiem Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za moment trochę odejdziemy od głównego tematu rozmowy, mianowicie od zwierząt i wpływie ich bliskości na nasze samopoczucie, na nasz dobrostan, bo myślę, że to jest taka wyjątkowa, unikatowa okazja, żeby porozmawiać o medycynie paliatywnej. Umówmy się, to jest taki obszar, o którym niechętnie rozmawiamy, o którym boimy się rozmawiać, który przez to wydaje się obcy, nieprzystępny, trochę groźny. Być może dzięki tej rozmowie dowiemy się więcej, może przestaniemy się bać. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby pozostać z drogowskazami i z Eską Rok. I wierzę, że usłyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.
0: Eska Rok Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci. Po raz trzeci się przedstawię. Nazywam się Aleksandra Galant i dzisiaj w Drogowskazach goszczę pana doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Tomasza Dzierżanowskiego, który jest specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownikiem Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównym tematem, który był powodem, dla którego ja zaprosiłam mojego gościa dzisiaj do studia, to jest karta praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym. Wydaje mi się, że na ten temat powiedzieliśmy sporo. Oczywiście nie wszystko, więc zachęcam was do tego, żebyście sobie temat zgłębili już na własną rękę. Natomiast drugi wątek, który się wyłonił jako nieodzowny element obecności naszego gościa, dlatego że to jest jego specjalizacja i praca, to jest medycyna paliatywna. Trochę poszukałam informacji. W 2023 roku ponad 105 tysięcy pacjentów korzystało z opieki lub leczenia paliatywnego i w tamtym również roku, to są chyba najświeższe badania, przynajmniej najświeższe, do których udało mi się dotrzeć. W tym obszarze pracowało 7 tysięcy pielęgniarek, 2 tysiące fizjoterapeutów i 3 tysiące lekarzy. To jest pytanie, wydaje mi się, uruchamiające lawinę, ale pozwoli pan, że ja je zadam. Jeżeli mówimy o 100 tysiącach pacjentów, czy mamy wystarczającą liczbę specjalistów, i to zarówno mówię o lekarzach, jak i o fizjoterapeutach, pielęgniarkach, wszystkich osobach, które tę pomoc świadczą?
2: To jest trudne pytanie. Oczywiście w tej chwili myślę, największym problemem opieki paliatywnej w Polsce jest brak kadr. Wspomniała pani redaktor, że pracuje 3 tysiące lekarzy, ale trzeba pamiętać,

0: 50 lat, czyli wtedy, kiedy przychodzi podsumowanie połowy życia, ten kryzys, jak to się mówi, kryzys połowy życia, kryzys wieku średniego, gdzie człowiek zadaje sobie pytanie, no tak, jestem już specjalistą, wiem, że umiem, czuję się świetnie w swojej specjalizacji, ale czegoś mi brakuje. Mianowicie brakuje mi podzielenia się swoim człowieczeństwem, wypełnienia mojej misji, jaką jest moje życie. Ludzie, zwłaszcza lekarze, ale i też pielęgniarki, chcą nadać znaczenie swojemu życiu, swojej misji bycia lekarzem, bycia pielęgniarką, psychologiem, fizjoterapeutą. I dlatego też podejmują się wielkiego zadania. Opieka paliatywna może odstraszać. Jest bardzo wiele też mitów, ale też sam temat umierania i śmierci nie jest przyjemny. Jest czymś, co może przerażać. Natomiast jeżeli się nosi w sercu ten ładunek nuklearny, jakim jest zwykła, niepodszyta niczym miłość człowieka do człowieka, to choćby człowiek się bardzo bał, to zrobi to. I później okaże się, że to się da. Że oczywiście trzeba dbać o siebie, my wiemy jak robić, żeby odzyskiwać zasoby wewnętrzne, żeby pokonać swój lęk przed śmiercią. Ja też się bałem śmierci, boję się śmierci w sensie takim, że może nie samej śmierci mojej własnej, ale pewnych aspektów. Bardzo bałem się kiedyś, może nie tyle bałem, ale nie lubiłem wchodzić do pomieszczenia, do chłodni, gdzie musiałem stwierdzić śmierć już pacjenta, który od kilku godzin tam leżał. Bałem się dotknąć zimnego ciała. No bałem się, ale ja sobie to przede wszystkim zwerbalizowałem to, powiedziałem sobie to na głos. A więc jeżeli człowiek sobie uświadomi, następnie przyzna się przed sobą, że się czegoś boję, to jestem w stanie na tym zapanować. Osoby, które się zajmują opieką paliatywną, to są osoby wielkiego serca zwykle. To są wspaniałe pielęgniarki, to są opiekunki, to są prawdziwi bohaterowie. W mojej klinice medycyny paliatywnej, jak wchodzę, to jest uśmiech od ucha do ucha, od początku, od pierwszego dnia. Wszyscy są życzliwi względem siebie i względem chorych. Są opiekunki, których jedynym zadaniem jest pielęgnacja chorego i nic codziennie nie robią, tylko tą niewdzięczną pracę zmieniania pieluch, czyszczenia, przepraszam za kolokwia, szorowania tyłków. To jest może niewdzięczne, ale to są osoby, to są anioły. No robią coś, za co im prawie nikt nie podziękuje, oprócz może szefa, który to dostrzega, tak? I który zna wszystkie opiekunki po imieniu i z wszystkimi się przywita i podziękuje. A tak, nie mają co liczyć ani na wielkie zarobki, ani na wielką satysfakcję, a jednak to robią. Pielęgniarki, które poświęcają, mogą znaleźć pracę, bo pracy dla pielęgniarek jest wszędzie mnóstwo. Ale dlaczego idą do tej bardzo trudnej pracy? Bo właśnie wiedzą, że to jest moje miejsce, jak mówię, to jest moje miejsce, tutaj mogę naprawdę pomóc. Chociaż zarobki są takie same i tu, a często w opiece paliatywnej są mniejsze. Lekarze tak samo. W każdej innej specjalizacji zarobią więcej. W każdej innej, a nawet jeżeli nie mają specjalizacji, pójdą na SOR, zarobią w przypadku moich zarobków, od razu powiem, 4-5 razy więcej lekarz bez specjalizacji zarobi.
1: Ja od początku naszej rozmowy zresztą powiedziałam o tym, kiedy na moment pożegnaliśmy się z naszymi słuchaczkami i słuchaczami, że ja chyba jeszcze w swoim życiu nie spotkałam osoby, która z takim opanowaniem i niewysilonym spokojem opowiada o tym, czego wydaje mi się, że my wszyscy jako społeczeństwo, i to chyba mogę powiedzieć globalnie, po prostu się boimy. Temat odchodzenia, żegnania się, on nie jest w żaden sposób oswojony. To znaczy oswojone może jest melodramatyczne umieranie w filmach. Natomiast kiedy dotyczy to nas, osób naszych najbliższych, osób w ogóle w naszym otoczeniu, pamiętam jak kilka lat temu w innym miejscu pracy zmarł mój kolega. Ja nie pracowałam z nim jakoś bardzo blisko, ale go znałam. I sama świadomość tego, że ten człowiek był tutaj wczoraj, a dzisiaj już go nie ma, jest absolutnie obezwładniająca.
0: Nawet w filmach ten temat nie jest oswojony, bo śmierć w filmach bardzo często jest to taki licznik zabitych i to nie jest śmierć faktyczna. W większości filmów jest to po prostu element jakiejś takiej gry, którą zresztą bardzo często filmy te są przekładane na gry, gdzie się eliminuje przeciwnika. I ta śmierć jest nierzeczywista, gdzie nie ma wejścia w życie, kim był ten człowiek, który zmarł. Nie rozpatrujemy tego. To jest nikt bliski dla nas. Najczęściej właśnie w filmach giną ci, co nie są dla nas bardzo bliscy i nie musimy ich żałować. A wręcz odwrotnie, nie żałujemy ich. Natomiast w życiu człowieka śmierć w naszym społeczeństwie, nie tylko w naszym, jest tabuizowana. Jesteśmy społeczeństwem, które faworyzuje młodość, jest kult młodości, kult transakcji.

0: tak długo utrzymuję relacje i jak długo ty coś mi dasz, ja też tobie dam coś za coś. Utylitarności, utylitaryzmu, tak długo jestem wart, moje życie jest warte, dopóki mogę korzystać z życia. Przecież Viktor Frankl, ten wielki psychiatra i ten, który stworzył logoterapię i napisał książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu, on powiedział, że nawet życie pozbawione wszelkich przymiotów ludzkości ma sens. Takie, nawet takie życie ma sens, bo jeżeli życie ma mieć jakikolwiek sens, to musi go mieć także cierpienie i umieranie. Życie bez nich jest bowiem niekompletne. Dlatego też, jeżeli spojrzymy na nasze nawet życie, w którym umieranie jest po prostu częścią życia, to nie jest zaprzeczenie. Śmierć nie jest zaprzeczeniem życia. Śmierć jest elementem życia. Tylko człowiek, który żyje, umiera. Proszę zauważyć. I też śmierć nie jest momentem. Ona jest dysocjowana, jak mówimy. Ona trwa przez jakiś czas. Więc medycyna paliatywna, jak wspomniałem wcześniej, zmierza do tego, żeby uczynić życie człowieka jak najlepszym. Mówimy o tym, żeby jego jakość życia była optymalna. To jest takie suche, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby żył bez zbędnego cierpienia, bo my nie zabierzemy całego cierpienia. My możemy je sprowadzić tylko do stopnia dającego się znieść, ale przecież nie zabierzemy tego ostatecznego cierpienia wynikającego z pytania, dlaczego muszę umierać? Czy jak umrę, to jest już koniec? Czy coś po śmierci istnieje? A jeżeli istnieje, czy spotka mnie kara? W takich kategoriach rozmawiają, to rozmawiają nie z psychologiem czy z kapelanem, tylko z lekarzem czy z pielęgniarką czasami. A więc staramy się, żeby to życie było piękne, bo my przecież możemy być piękni. Pani redaktor, pokażę pani piękne zdjęcie, ale gdyby pani nawet zamknęła oczy, czy słuchacze będą to widzieli. To jest róża, czerwona, piękna róża. Na tle ściany porośniętej bluszczem. Ta piękna róża zakwitła w grudniu w moim ogrodzie. Potem przyszła burza śnieżna i pokryła tą różę płatkami śniegu. Wtedy zobaczymy, że jest jeszcze piękniejsza. I wtedy zrozumiałem, że to jest bardzo dobry symbol opieki paliatywnej, bo przecież nawet w grudniu życia możemy zakwitnąć. I co więcej, możemy być piękni, nawet w ostatnich dniach życia. Te ostatnie dni życia mogą być najpiękniejszymi dniami naszego życia, najlepiej spędzonymi być może nawet. Co więcej, w naszym życiu zdarzają się burze, burze śnieżne i one przemijają. Co z nami zrobią, w dużej mierze zależy od nas. I to, co my robimy, pomagając osobom śmiertelnie chorym, to staramy się, żeby by jak ta róża, którą nazywam różą śnieżną, która jest symbolem naszej kliniki, żeby była taka piękna. Nieważne, czy zostanie jeszcze tydzień życia, czy dwa tygodnie. Dlatego na przykład mamy akcję Beauty Day. Co miesiąc, w jeden dzień przychodzą prawdziwe specjalistki wizażystki, nie wiem jak to się nazywa, od makijażu, od stóp, od rąk, od paznokci. Prawdziwe, profesjonalne fryzjerki. No i oczywiście szykują te nasze pacjentki. No można by powiedzieć, ale dlaczego tak robić? No bo przecież kobieta, która nawet jeżeli jest chora, nawet jeżeli jest śmiertelnie chora, nawet jeżeli jej pozostało dalej dwa tygodnie życia, dalej jest kobietą, dalej chce być piękna, chce pięknie wyglądać, chce, że jeżeli ktoś się odwiedzi, żeby miała włosy zrobione, przecież bardzo wiele się, no jak ja wyglądam, no nie chcę, żeby ktoś mnie odwiedzał, bo jak ja się pokażę. Często bardzo ważnym powodem cierpienia jest utrata aparycji. Ciało często wygląda jak taki szkielet obciągnięty taką pergaminową, żółtą skórą. Kto chce się tak zobaczyć? Kto chce się pokazać właśnie z takimi niezrobionymi paznokciami czy włosami? No i jaki jest efekt tego? Oczywiście i pacjentki aż piszczą z radości, aż no, łzy wzruszenia, ale rodziny, które to zobaczyły, pamiętam taką sytuację, że się popłakali. No jak to możliwe, żeby coś takiego robić? A więc są tacy ludzie wspaniałego serca. Oczywiście i pacjenci mówią, dlaczego tylko kobiety? My też chcemy, więc oczywiście Beauty Day obejmuje absolutnie też facetów. Oczywiście, że tylko chcą, mają robione. A co? I właśnie na tym polega życie. Nieważne, ile nam zostało. Ważne, jak przeżyjemy to życie. I proszę zobaczyć, że osoby, które są śmiertelnie chore, one w pewnym sensie są bogatsze od nas o pewną wiedzę. Mianowicie one wiedzą już. One już wiedzą. Dla nich ta śmierć przychodzi i ona jest namacalna, a przede wszystkim wiedzą, że tych dni nie jest dużo i każdą chwilkę cenią, planują jak ją spędzić, nie będą trwonili, a my żyjemy przez całe życie bardzo często, jakbyśmy mieli nigdy nie umrzeć i nie cenimy tych chwil życia. To, co najpiękniejsze jesteśmy w stanie zrobić, to przede wszystkim się spotkać z drugą osobą, żebyśmy nie byli sami samotni, żebyśmy nie byli tłumem osób samotnych.
1: Chyba nie byłabym w stanie wymarzyć sobie piękniejszego zakończenia i piękniejszej puenty tej rozmowy, zwłaszcza, że w dalszym ciągu patrzę na tę śnieżną różę, którą nasz dzisiejszy gość wyświetlił w swoim telefonie. Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był dzisiaj waszym i moim gościem. Chciałam powiedzieć, że podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale myślę, że podzielił się czymś znacznie ważniejszym, mianowicie przeżyciem, refleksją, świadomością dotyczącym nie tylko procesu odchodzenia, a powiedziałabym przede wszystkim życia, które po prostu należy doceniać. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Jak słyszeliście, skończyłam naszą rozmowę dosyć nagle, ale to dlatego, że sama jestem bardzo poruszona tym, co padło w trakcie tego spotkania. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na nasze kanały na Spotify, na YouTubie i odsłuchać tej rozmowy raz jeszcze. Niezależnie od tego, czy temat medycyny paliatywnej was dotyczy lub nie, myślę, że te rozważania mają bardzo uniwersalny charakter i mogą pomóc w bardzo wielu życiowych sytuacjach. Zapraszam was także na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie znajdują się informacje o kolejnych planowanych przez nas wydaniach. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta rozmowa i wszystko, co w jej trakcie padło, zostaną z wami trochę dłużej. No i wierzę także, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Polska i kraje bałtyckie szykują się na rosyjską prowokację. Agencja Reutera donosi, że Moskwa może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów. Informacje o możliwym sabotażu mają służby wywiadowcze państw wschodniej flanki NATO. Czy Polska i kraje bałtyckie są gotowe na taki scenariusz? Na ten temat z ekspertami rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
2: Cytowany przez Reutersa minister obrony Litwy podkreśla, jeśli będzie to konieczne, będziemy się bronić. Litwa skierowała dodatkowe środki do ochrony terminali gazowych i naftowych oraz połączenia energetycznego z Polską. Zwiększoną ochroną objęta została też zapora wodna koło łotewskiej Rygi. Także Warszawa monitoruje z większą czujnością swoją infrastrukturę krytyczną. Generał Jarosław Kraszewski podkreśla, że w Polsce są też systemy zdolne zneutralizować takiego drona.
3: Mamy swoje systemy. Mamy systemy natowskie, w których my jesteśmy wpięci.
2: Źródła agencji Reutera wskazują, że zagrożenie takim sabotażem jest większe niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie ma pewności, czy Rosja na taki ruch się zdecyduje.
1: Eksperci wskazują, że głównym celem takiej operacji ze strony Moskwy może być testowanie reakcji NATO i krajów wschodniej flanki sojuszu na potencjalne zagrożenie. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Przekazał Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały dostać odszkodowanie, choć nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Decyzja dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
5: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
4: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
1: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została też zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. Czeka ją sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka. Coraz więcej stulatków w Polsce dostają oni dodatkowe wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co miesiąc prawie 7 tysięcy złotych brutto. Więcej o tym Wojciech Hańczuk.
6: W całym kraju ZUS wypłaca świadczenia honorowe ponad 4 tysiącom osób. W Lubuskim liczba osób systematycznie rośnie. Jak informuje Agata Muchowska, rzecznik wojewódzkiego oddziału, pieniądze pobiera 85 osób. To ponad 12% więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu. W czerwcu ZUS wypłacił tam 736 świadczeń. Na drugim miejscu jest Śląsk, 436 osób, a na trzecim region Dolnośląski, 412. Najmniej wiekowych seniorów jest w województwie opolskim, 75.
1: Świadczenie przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, skończyły 100 lat i mają prawo na przykład do emerytury albo renty. Przyznawane jest ono z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku. Bociany szykują się do drogi, przygotowują do jesiennej wędrówki. Na polach i na łąkach można zobaczyć coraz większe grupy tych majestatycznych ptaków. O tak zwanych bocianich sejmikach i kierunkach ich podróży z Angeliką Gackowską z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
7: Zacząć chciałabym od bocianich sejmików. Czym tak naprawdę są i czy faktycznie się dzieją?
8: Zdecydowanie faktycznie się dzieją. To jest taka przestrzeń, w której gromadzą się bociany przed odlotem. To jest taki moment w życiu bocianów, kiedy faktycznie te relacje społeczne są dla tych ptaków dosyć ważne. Ustalanie również pewnie jakiejś hierarchii.
7: Jakie destynacje są najpopularniejsze?
8: Zdecydowanie Afryka. Chociaż bociany mogą wybrać dwie drogi, czyli oblecenie basenu Morza Śródziemnego od wschodu lub zachodu. Niektóre odważniejsze wybierają taką drogę na wprost. To jest droga obarczona dużym ryzykiem, bo nie zawsze udaje się przelecieć w ciągu dnia tak dużej odległości.
1: Bociany mają przed sobą tysiące kilometrów. Do pokonania takiej trasy potrzebują kilku tygodni. W drogę ruszają głównie za dnia, wykorzystując ciepłe prądy powietrza do szybowania. Pełnią ważną funkcję naturalnych, cichych kosiarek. Teraz będzie okazja, żeby lepiej je poznać. Na krakowskim Zakrzówku pasą się owce. To sposób na utrzymanie trawy w okolicy, a dla mieszkańców przygotowano nawet specjalne warsztaty.
9: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę.
1: Tłumaczy Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań. Na warsztaty Owce bez tajemnic zapisać można się poprzez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. NATO potępia Rosję za naruszenia przestrzeni Polski i Rumunii. W specjalnym oświadczeniu pakt przekazał solidarność z zaatakowanymi państwami i potwierdził gotowość do wzmacniania wschodniej flanki sojuszu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Deklaracja, choć lakoniczna, to jest ważna dlatego, że NATO po raz pierwszy przyznało wprost, że za ostatnie incydenty odpowiada Rosja, mimo iż tamtejsza dyplomacja zaprzecza oskarżeniom. Chodzi m.in. o wtargnięcie rosyjskiej rakiety H-101 w polską przestrzeń powietrzną pod koniec lipca oraz o najnowsze incydenty z udziałem rosyjskich dronów w Rumunii. Jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań wzmacniających bezpieczeństwo m.in. na wschodniej flance NATO, skomentował decyzję szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rada Północnoatlantycka wskazuje wprost, że odpowiedzialność leży po stronie Moskwy, podkreśliło z kolei polskie MSZ.
1: Gorąco na poznańskim osiedlu Maltańskim. Pozostali mieszkańcy zostali eksmitowani, komornik wszedł na teren ogródków działkowych. Szczegóły sprawy zna Ari Habir. Powiedz, jak przebiegła ta akcja.
11: Mieszkańcy nie chcieli wpuścić komornika na teren osiedla. Potem jednak wraz ze służbami przedostał się przez zasieki i przystąpił do czynności.
12: Co pan robi? Proszę zobaczyć, co pan robi? Kościelni czyściciele!
11: Jak powiedział mi rzecznik Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, Marek Grzalak, działano na wniosek kurii i według wyroku sądu.
13: Czynnościom egzekucyjnym towarzyszyły duże emocje związane z obecnością osób trzecich, które próbowały zakłócić ich przebieg. Na miejscu obecna była policja.
11: Przypomnijmy, teren ogródków działkowych przy Jeziorze Maltańskim należał do kurii. Część osób była tam zameldowana i mieszkała na stałe od wielu lat. Kościół sprzedał tę ziemię deweloperowi za około 400 milionów złotych.
1: Historyczna chwila w gdyńskim porcie, chrzest fregaty ORP Wicher. Jest to pierwszy z trzech zamówionych okrętów, które w przyszłości będą podstawą siły bojowej polskiej floty. Jednostka powstała w ramach programu Miecznik, realizowanego przez Rodzimy Przemysł Stoczniowy we współpracy z brytyjskimi partnerami.
14: Ten projekt i program Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych, przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki, fregata Wicher będzie mogła zwalczać cele na wodzie, na lądzie, w powietrzu i pod wodą. Fałszywy radca prawny i dług, którego nie było, od mieszkanki Gorzowa oszust próbował wyłudzić kilka tysięcy złotych. Kobieta nie dała się nabrać i o wszystkim poinformowała policję. O szczegółach Wojciech Hańczuk.
6: Do 67-latki zgłosił się rzekomy radca prawny, który chciał nakłonić ją do pilnego uregulowania zadłużenia. Chodziło o 4,5 tysiąca złotych. Zastraszył ją skierowaniem sprawy do sądu. Kobieta szybko zorientowała się, że może mieć do czynienia z oszustem. Nie miała bowiem żadnego zadłużenia, o którym mowa była w rozmowie. Nie dała się przekonać i nie przekazała żadnych pieniędzy. Zamiast tego zgłosiła sprawę gorzowskim policjantom.
1: Mundrowi przypominają, wszelkie wątpliwości dotyczące zadłużenia należy zweryfikować bezpośrednio w instytucji, której sprawa miałaby dotyczyć. Nowoczesna opieka i bezpieczeństwo w jednym miejscu. Na warszawskich Bielanach powstaje nowoczesna placówka opiekuńczo-lecznicza. Będzie wyposażona w 153 łóżka dla osób przewlekle chorych, a oprócz tego ma pełnić funkcję miejsca doraźnego schronienia. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
15: Czterokondygnacyjny budynek będzie miał ponad 6000 m2 powierzchni, ogród i teren zielony. Znajdą się tu m.in. pokoje lekarskie, punkty pielęgniarskie oraz nowoczesne sale rehabilitacyjne. Rano dostępne dla podopiecznych, a po południu dla mieszkańców. Ale placówka ma też spełniać funkcję schronienia w razie zagrożenia.
16: Również budujemy tutaj miejsce schronienia dla warszawiaków, dla 350 osób.
15: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Miejsce schronienia pomieści 350 osób, a w sytuacji pilnej na całym poziomie podziemnym w budynku możliwe będzie przyjęcie nawet 600 osób. Miasto zapowiada, że podobne rozwiązania dotyczące miejsc schronienia będą uwzględnione także przy kolejnych dużych inwestycjach publicznych.
1: Placówka ma być oddana do użytku w lipcu przyszłego roku. Konie nad Morskim Okiem będą miały lżej. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało kilkukrotne skrócenie dotychczasowej trasy i zastąpienie ich na stromych odcinkach busami elektrycznymi. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
0: Zamiast 7 kilometrów, nieco ponad 2. Wynika to ze zmieniającego się klimatu i coraz silniejszych upałów. Od 1 września konie znikną z najbardziej stromej części trasy powyżej wodogrzmotów Mickiewicza.
17: Busy kursują na najdłuższej trasie nawet między Zakopanem a Morskim Okiem. W 2025 roku z tej usługi skorzystało ponad 26 tysięcy turystów.
0: Mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Busy cieszą się dużą popularnością również w tym roku. Do 31 lipca skorzystało z nich blisko 16 tysięcy osób. Zainteresowanie jest tak duże, że na niektóre kursy trzeba zapisywać się nawet z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
1: Na trasie do Morskiego Oka kursują obecnie 4 autobusy elektryczne. Docelowo Tatrzański Park Narodowy planuje zakup kolejnych 20 maszyn, które mają służyć do obsługi całego obszaru parku.

0: Reklama.
1: Kto pierwszy do wody?
0: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
2: Czas na wakacje!
0: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
3: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

ja ci nie wierzę.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Czym są dane osobowe? Gdzie i jak są zbierane i jak są przechowywane? Czy szef na przykład może czytać nasze prywatne wiadomości? Gdzie są granice kontroli pracownika? O danych osobowych porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie tak naprawdę o danych osobowych, ich ochronie i nie tylko. Dzisiaj moim gościem jest pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawnik i specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Droga pani Karolino, wpadły mi w ręce takie badania ostatnio dotyczące naszego numeru PESEL. Jak się okazuje, my o tym numerze PESEL niewiele wiemy. Ten PESEL, numer PESEL ma w Polsce już ponad 50 lat i ciągle nie wiemy, jakie informacje zawiera ten ciąg 11 cyfr. Co tam jest w tym numerze PESEL, bo wielu z nas uważa, że z numeru PESEL można odczytać Urząd Stanu Cywilnego, który wydał akt urodzenia, że z numeru PESEL można odczytać informacje o województwie zameldowania, że numer PESEL zawiera datę urodzenia, to akurat jest prawdą, ale zawiera też takie dane, tak nam się wydaje, których tak naprawdę nie zawiera. Zacznijmy od tego numeru PESEL. Co on zawiera? Jak bardzo jest ważne trzymanie go przy sobie? Gdzie mogę go okazywać, gdzie nie? Do wypożyczalnika, jaków jeszcze dojdziemy.
2: Tak, numer PESEL przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że jest naszym indywidualnym numerem, który dostajemy co do zasady na całe życie. Mamy jeden swój numer i on jest jeden i jedyny niepowtarzalny. To oznacza, że żaden nie będzie dwóch Janów Kowalskich z tym samym numerem PESEL. Więc to jest tak naprawdę jedna jedyna determinanta, jedna jedyna nasza dana, która się nie powieli nigdy z nikim innym. Więc dlatego ona jest tak wyjątkowa i dlatego ją powinniśmy tak bardzo szanować. Tak naprawdę numer PESEL jest nam potrzebny wszędzie, do każdej czynności, którą chcemy zawrzeć. Mhm. Mówię o czynnościach takich cywilnoprawnych. Oczywiście, no jak będziemy kupować chleb w sklepie, bo to też jest zawarcie oczywiście teoretycznie, znaczy praktycznie umowy, to tam tego numeru PESEL potrzebować nie będziemy. Ale jeżeli chcemy załatwić jakąkolwiek czynność bankową, jakąkolwiek czynność urzędową, jakąkolwiek czynność notarialną, to zawsze ten PESEL, to on nas wyróżnia. Nawet zapisanie się do lekarza to jest numer PESEL. Więc to jest ten jedna, jedyna cyfra. Teraz trochę nasza świadomość też wzrosła w momencie, kiedy weszło możliwość zastrzeżania PESEL-u. Mhm. I jeżeli to weszło i to się nagłośniło, to nagle wszyscy się rzuciliśmy na to, że będziemy go zastrzegać. I tak pewnie 20-30% tylko osób zastrzegło i nie ma tej świadomości. Natomiast posiadając numer PESEL, jesteśmy w stanie dorobić sobie inne dane, sfałszować dokumenty i podrabiać się pod tożsamość danej osoby. Więc dlatego to jest takie ważne, żeby na nasz indywidualny numer PESEL nie mieć długów innych osób, nie mieć zobowiązań, ani nie odpowiadać cywilnie czy karnie w zależności od danej sytuacji. Mhm.
1: Wypisałem sobie mądre rzeczy, no to przecież wykorzystam, prawda? PESEL składa się z 11 cyfr, o czym my mówiliśmy. Pierwsze 6 to jest data naszego urodzenia, to jest oczywista oczywistość. Te daty naszego urodzenia trochę się zmieniły a propos PESEL i tych osób młodszych, bo tam 12 zastąpiła, zdaje się, cyfra 32.
2: Dlatego, że tak jak mówiłam, jest...
1: Zabrakło.
2: Tak, zabrakło cyfr, żeby to było właśnie indywidualne, dlatego trzeba było nowy kod do tego zrobić i faktycznie nawet wczoraj próbowałam rozszyfrować kod, datę urodzenia właśnie z numeru PESEL i nie wiedziałam, gdzie się co dodaje, więc też to sprawdziłam i faktycznie tam do miesięcy się dodaje cyfry.
1: Kolejne 4 cyfry tworzą numer porządkowy, który pozwala odróżnić osoby urodzone tego samego dnia. 10 cyfra wskazuje płeć. To dla mnie była nowość, bo ja nie ukrywam, też nie wiedziałem. Wydawało mi się, że to jest 6 cyfr, które pokazują datę urodzenia, a reszta przypadkowo wybrany ciąg.
2: Nie, dlatego bardzo często się to sprawdza, czy dajemy, jeżeli są takie programy i aplikacje, gdzie podajemy czasami swój numer PESEL, albo swoje ostatnie numery PESEL, właśnie dlatego, żeby się dzieciaki też nie podszywały i dlatego, że jeżeli podaję, bo dzieci czasami sobie wymyślają datę urodzenia, żeby się zalogować w aplikacjach i potem ten program prosi nas o ostatnie 4 cyfry numeru PESEL, właśnie po to, żeby sprawdzić, czy aby na pewno ten Mikołaj, który tam się podał, to jest aby na pewno mężczyzna, czy to jednak była Kasia i ona po prostu założyła sobie ten profil po to, żeby przed rodzicami gdzieś ukryć dane rzeczy. Ale to oczywiście w różnych miejscach innych też jest wykorzystywane. Jak najbardziej płeć jest zaszyta. No tutaj też wychodzą nam nowe problemy, nowe rzeczy przy zmianach płci i przy różnych innych aspektach. Więc to są takie problemy nasze obecne, gdzie zmieniamy płeć, gdzie stajemy stajemy się inną płcią, inaczej wyglądamy, a potem się okazuje, że mamy ten numer PESEL jednak zaszyty pod właśnie tą inną, tą drugą płcią, którą byliśmy wcześniej, tak?
1: Parzysta cyfra oznacza kobietę, nieparzysta mężczyznę i jeszcze 11, ostatnia funkcję kontrolną pełni do sprawdzenia poprawności całego numeru i teraz mamy PESEL rozłożony na czynniki pierwsze.
2: Tak.
1: Jak bardzo ten PESEL powinienem chronić i teraz wracam na sekundę do tego kajaka, bo mamy przecież wakacje, za sekundę będziemy w wypożyczalniach kajaków, rowerów, gdziekolwiek. PESELE nasze, właściwie nasze dowody osobiste będą skanowane, będą zatrzymywane. Wiadomo, że nie wolno tego robić. Nie wolno tego robić tak naprawdę? Może ktoś zeskanować mój dowód osobisty?
2: Nie, absolutnie. Tak naprawdę nikt, to jest bardzo ważne i to jest temat, który się pojawia co roku i cyklicznie się nam przewija. Czy to będziemy mieli kajak, czy to zimą łyżwy, obojętnie. Oczywiście musimy o tym pamiętać, że tak naprawdę dowód osobisty możemy tylko i wyłącznie powinniśmy okazywać. I czy jest to pan na bramce pod szlabanem, który nas spisuje z numerów rejestracyjnych, czy to jest właśnie dowód szczelnia kajaków, tak naprawdę nawet ta osoba nie powinna się oddalić z naszym dowodem osobistym, nie mając tego naszego dowodu na naszych oczach. Więc pamiętajmy, że to jest nasze prawo. Ja osobiście oczywiście mogę się pochwalić taką historią, gdzie poszłam z turką na łyżwę i pan chciał ode mnie w zamian za wypożyczenie łyży dowód w zastaw. Powiedziałam, że go nie dam, więc pan oburzony, ale stwierdził jednak, że karteczkę mi wyciągnie i na karteczce już to jest słuszne. Więc okazałam mu ten dowód, mógł spokojnie spisać moje dane. Na karteczce się podpisałam, po czym wychodzę z łyżew i prosząc o zwrot karteczki z moimi danymi, to pan oczywiście już był oburzony, więc rzucił mi wszystkie inne karteczki. To
1: proszę
2: pan
1: sobie wybrać.
2: Dokładnie, więc no, tu mamy incydenty i to jakby dla firm jest bardzo ważne, żeby tak tego nie obsługiwać. Natomiast pamiętajmy, że Polska jest w miarę cywilizowana pod kątem właśnie danych osobowych, chociaż w miarę, to jest bardzo ważna
1: informacja.
2: Ale też
1: tych ataków na tą polską bazę przypuszczanych jest stosunkowo dużo, cyberataków.
2: Tak, ale to jest cyber kwestia. Ja mówię teraz o kwestii dowodów osobistych i o kwestii tego, że tutaj się wydukowaliśmy. Cyberataki to możemy do tego za chwilę, inna bajka. Mówię o tych wypożyczalniach, o tych kajakach i tym podobnych rzeczach. Dużo większy case pojawia się w momencie, kiedy podróżujemy po Europie, gdzie teoretycznie też RODO obowiązuje, gdzie mamy te same zasady i będzie to Grecja, Chorwacja, cokolwiek innego i tam już za wypożyczenie auta zabierają od nas te wypożyczalnie bardzo często dowody osobiste. No i to te zasady też nie powinni. Natomiast w obcym kraju trochę inaczej mamy te prawa skonstruowane, inaczej to wygląda i bardzo często my tam się godzimy na zasadzie, dobra, to nie będziemy sobie tych wakacji niszczyć, to ja dam ten dowód i wezmę w zamian za to to prawo jazdy. Czy to jest słuszne? Moja etyka zawodowa mówiłaby, poszukaj innej wypożyczalni bardziej, bo jednak możesz z tych wakacji wrócić z jakimś większym kredytem, z innymi rzeczami, z skanowanym tym dowodem osobistym, znaczy tak, ktoś może sobie zeskanować, ktoś może sobie to wziąć, skserować i naprawdę można sobie zrobić dużo więcej szkody niż pożytku, a my tak, dobra, no co kajaki mi zrobią, nie? No co mi zrobi wypożyczalnia? I tak sobie machamy tą ręką, a wystarczy, że jedna osoba nieuczciwa się zatrudni w tej firmie po to, żeby tylko robić zdjęcia tych dowodów i potem z nich korzystać.
1: To wszystko prawda. Potakuję, bo a propos wypożyczalni, wydaje mi się, że jestem osobą dość świadomą. Zdaję sobie sprawę z ryzyka zostawienia czy zeskanowania dowodu osobistego, ale teraz na podchale taki kamyczek tam sobie wyrzucę. Wszystkie albo zdecydowana większość wypożyczalni nart, w których byłem, również w tym roku, to się nie zmienia od lat. Tam dowody osobiste są skanowane na dzień dobry. Tam jest takie odpowiednie urządzenie, do którego pan wkłada dowód osobisty, robi szybciutki skan. Kiedy próbowałem dyskutować raz, drugi, trzeci, piąty, za kolejnym razem machnąłem ręką, to właściwie wybór był zero-jedynkowy. Nie wypożyczam nart, bo panu się nie podoba, że kwestionuje zeskanowanie mojego dowodu osobistego, albo skanuje dowód i wtedy dostaję narty.
2: To ciekawe, bo w takim wypadku chyba mój mąż częściej chodzi te narty wypożyczyć niż
1: i pani nie wie, jak to wygląda.
2: Tak, ja się nie zetknęłam z tym.
1: Za każdym razem, w tym roku również.
2: Też pod hale i wypożyczamy tam narty. Co do zasady, to jest niezgodne, naprawdę. I nie powinniśmy. Ja rozumiem, że nie mogą to tłumaczyć kwestią, że potrzebują danych, gdybyśmy tych nart nie oddali.
1: Otóż to.
2: I jak najbardziej to oni potrzebują naszych danych. Natomiast nie mają prawa skanować tego dowodu. I to powiedzmy sobie jasno. Oczywiście to jest mechanizm, który przyspiesza im pracę. I biznesowo ja jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast wyobraźmy sobie teraz, są aplikacje obecnie, jest ich bardzo dużo, gdzie wystarczy włożyć kartę kredytową, płatniczą, włożyć skan dowodu i tak naprawdę bardzo łatwo jest i szybko nam zeskanować tą kartę, szczególnie numer z tyłu i numer ten do płacenia, zrobić zdjęcie tego dowodu i mamy tyle aplikacji, gdzie możemy kupować rzeczy, wkładając te dane i biorąc na kredyt, a potem ich nie oddając na kredyt, nie w sensie bankowym, tylko na kredyt w kontekście danej aplikacji, po prostu te rzeczy wziąć. Ale potem właściciel, czyli ten, który był na dowodzie osobistym, będzie musiał pokrywać te rachunki, bo ten sklep do niego przyjdzie i każe te rachunki zapłacić. Więc to jest nasze bardzo duże i ogromne ryzyko. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Mają miejsce tylko dlatego, że po prostu jest szybciej. W tym okresie zimowym tych osób do wypożyczenia nart jest po prostu ogrom, te kolejki stoją i robi się to wyłącznie z powodu czasowego. Natomiast absolutnie nie myśli się o konsekwencjach, o zabezpieczeniu tego. I tutaj przechodzimy bardzo płynnie, moglibyśmy przejść do tych tematów cyberataków, bo to, że my mamy zeskanowane i to, że te osoby będą w tej wypożyczalni pracować, to jedno, ale drugie, gdzie one się znajdują, jak mamy zabezpieczony komputer, jak łatwo jest do niego włamać. Odkąd mamy wojnę na Ukrainie, tych cyberataków jest coraz więcej. Mamy teraz nowe przepisy, tak zwany NIS-2. Ja tutaj nie będę Państwa bardzo tak zamęczać kwestiami przepisów prawa, natomiast chodzi o to, że te dane pod kątem cyberbezpieczeństwa muszą być jeszcze bardziej rygorystycznie zabezpieczone, co oznacza, że państwo ma tego świadomość, daje nam coraz bardziej rygorystyczne przepisy, a to tak naprawdę jest kwestia do przedsiębiorców, żeby się wreszcie ocknęli i tak naprawdę coś z tym zrobili, bo to jest już ten moment.
1: Drodzy Państwo, powoli kończy się pierwsza część naszej dzisiejszej rozmowy, a ja nie zadałem jeszcze ani jednego z przygotowanych pytań, bo tak na razie to jest cały czas tytułem wstępu rozmowa nasza. Dopytam jeszcze tytułem wstępu. A propos pomysłu Unii Europejskiej, być może słusznego, chodzi o przeciwdziałanie grupom przestępczym, które piorą brudne pieniądze i tak dalej. Transakcje powyżej 10 tysięcy euro będzie trzeba okazać, no właśnie, swój numer PESEL albo inny dokument, który potwierdzi tożsamość danej osoby przy płatnościach powyżej 10 tysięcy euro. To jest dobry pomysł, dobry sposób, czy nie? Ha, już widzę, znaczy ja widziałem w oczach już, kiedy zacząłem zadawać pytanie. Pomidor, no właśnie, że to jest, znaczy, to permanentna inwigilacja?
2: Ja odpowiem bardzo... Oczywiście jest to jakieś wytłumaczenie tego, co nam Unia Europejska i przepisy prawa tutaj tłumaczą i osoby, które stanowią prawo. Ja uważam, że to jest inwigilacja. Oczywiście szukamy dziur podatkowych, tylko pytanie, czy szukamy ich w tym miejscu, w którym szukać powinniśmy. Z mojej dziedziny i to, co ja mogę powiedzieć, to oczywiście, jak jest to powiązane z numerem PESEL, to jest to jedna, jedyna dana, z którą możemy powiązać temat, żeby to było do konkretnej osoby. No, natomiast będzie pan teraz szedł kupić droższy pierścionek żonie, będzie pan już musiał mieć to wszystko zarejestrowane. I tak naprawdę to, że wszedł KSeF, to, że wchodzą te płatności, nie uciekniemy zaraz z żadną gotówką, z żadną inną formą. Pamiętajmy o tym, że jeżeli kupujemy coś z pieniędzy, na które nie mamy udowodnienia, jakie zarobiliśmy, to podatek karny z tego tytułu, powiem, to jest wersja robocza, którą powiedziałam, podatek karny, bo to nie jest sformułowanie prawne, jest 75% wartości rzeczy, którą kupiliśmy.
1: Innymi słowy, chce pani powiedzieć, że narzędzia do tego, żeby wykrywać te nielegalne płatności, pranie brudnych pieniędzy już dzisiaj mamy, a kolejne nie jest nam potrzebne albo nie bardzo jest nam potrzebne.
2: Mamy AI, to nam wystarczy. Sztuczna inteligencja, która wchodzi, która skanuje, ile tak naprawdę zadeklarowaliśmy zarobionych pieniędzy, ile wydajemy pieniędzy, jak nam skanują konta i jak wygląda to, ile wydajemy i gdzie my jesteśmy z tymi wydawanymi pieniędzmi, to wystarczy, że ten rachunek bilansu nie będzie się zgadzał, a urzędnik będzie miał od razu podsuniętą konkretną osobę, konkretnego Jana Kowalskiego. Oczywiście najłatwiej to po PESEL-u zidentyfikować, więc konkretny PESEL wyskoczy, że tu się w tabelkach nie zgadza, że pan zarabia 10 tysięcy, a wydaje miesięcznie 20. No i coś tu mamy nie tak.
1: Drodzy Państwo, przechodzimy do danych osobowych, tak naprawdę danych osobowych, które nie przez wszystkich nas są rozumiane, czym one są, te dane osobowe. Z racji wykonywanego zawodu zdarzało mi się oczywiście chodzić także z mikrofonem po mieście. Bardzo często słyszałem nie, bo ochrona danych osobowych, ja nie będę udzielała głosu, nie będę się nagrywała. Bardzo często słyszymy, że imię i nazwisko to już są dane osobowe. Czy tak jest, czy nie? Co to są dane osobowe?
2: A imię, nazwisko to nie zawsze dana osobowa. I mamy tutaj takiego ząka. Tak naprawdę bardzo zły PR nam zrobił 2018 rok, kiedy weszło sławetne RODO, kiedy tak naprawdę media bardzo głośno o tym krzyczały i bardzo o tym mówiły. I straszyły tak naprawdę karami i wszystkimi. Ja jestem osobą, która w ostatnim momencie postawi w ostatnim rzędzie, że RODO należy wdrażać w firmach albo jakkolwiek przestrzegać ze względu na kary finansowe. To w ogóle nie tędy droga. To ma na celu zrobienie porządku w firmie, żeby de facto dane były bezpieczne i żebyśmy my, jako osoby fizyczne, które dajemy dane, mieli pewność, że te dane po prostu nie idą do kolejnej firmy, która sprzedaje odkurzacze i o 8 rano ktoś nas będzie w sobotę budził, bo ma świetny komplet garnków nowy do kupienia, a w ogóle jeszcze lepszą wycieczkę i podgrzewaną kołdrę z skóry barana albo czegokolwiek innego. Więc oczywiście to prześmiewam, ale to miało na cel uporządkować firmy i zrobić im procesy. Natomiast zrobił się totalny chaos, osoby fizyczne zaczęły bardzo mocno to wykorzystywać i tak jak nie podoba nam się obsługa, albo nie chcemy za nią zapłacić, albo nie chcemy czegokolwiek innego zrobić i zrobiło się z tego tytułu bardzo dużo i powiem to wprost, pieniaczy, więc w momencie, kiedy kiedyś straszyliśmy firmę, że ja pana podam do urzędu skarbowego, a ja pana podam do PIP-u albo gdziekolwiek indziej, to teraz nam weszła następna instytucja, taka jak Urząd Ochrony Danych Osobowych i po prostu straszymy, bo RODO. Ale de facto nie zdajemy sobie sprawy, że to nie do końca jest tak, że my temu przedsiębiorcy czy osobie, która nam realizuje usługi, nie musimy podawać danych. Dlatego, że jeżeli on chce nam, weźmy salon samochodowy. Jeżeli chcemy wypożyczyć auto na jazdę testową, to nie ma tak, że my nie podamy danych. No i co, pomidor będzie sobie jeździł, że tak powiem, samochodem? No nie ma opcji, bo jeżeli ktoś dostanie mandat, to salon samochodowy musi wiedzieć, kto dostał ten mandat, do kogo skierować tę odpowiedzialność i jeżeli będzie stłuczka, to też kto za to ponosi odpowiedzialność. Więc jak najbardziej te dane, adekwatny zakres danych do celu, który chcemy osiągnąć, musimy podawać. A tak pięknie nie odpowiedziałam na pytanie, więc wracając do odpowiedzi na pytanie, daną osobową jest każda informacja, po której łatwo jesteśmy przy małym nakładzie finansowym i przy dużej łatwości zidentyfikować daną osobę. Mhm. Więc jeżeli ja dzisiaj mówię Karolina Praszek-Gołębiewska, to to będzie dana osobowa, dlatego że pan wpisze do internetu i są moje sociale, jest tak naprawdę moje nazwisko Praszek, jest dość rzadkie i tak naprawdę tylko moja rodzina je ma, więc mnie łatwo po tym nazwisku będzie w stanie zidentyfikować. No więc jeżeli bym powiedziała Karolina Gołębiewska, no to z tym szacunkiem do mojego męża i do jego rodziny, nazwiska. To jest jego nazwiska, uwielbiam je, ale mimo wszystko jest dość popularne, no to w tym momencie Karolin Gołębiewskich może wyskoczyć nam 20. Mm. I nie będziemy wiedzieli do końca, która. Ale jeżeli już dodamy Karolina Gołębiewska zajmująca się ochroną danych osobowych, a taka będzie już jedna, to wtedy imię i nazwisko w połączeniu z tą informacją, czym ja się zajmuję, już wtedy jest tą daną osobową. Tak samo jest z adresami mailowymi. Jeżeli mamy adresy mailowe na domenach służbowych, to one będą danymi osobowymi i normalnie przestrzegamy wtedy przepisów prawa. Ale jeżeli mamy dane na Gmailu, na WP, na O2, o czymkolwiek, gdzie tam się poczty zakłada, to wtedy już te adresy mailowe na tych komercyjnych pocztach do końca danymi osobowymi nie są.
1: A to można byłoby książkę o tym napisać i wszyscy, albo inaczej, i nie wszyscy byśmy zrozumieli, bo czasami imię i nazwisko to są dane osobowe, czasami imię i nazwisko nie. My też funkcjonujemy w mediach społecznościowych i dlaczego w pani przypadku to już dana osobowa, a w moim nie?
2: Tak.
1: Wie pani, tysiąc pytań.
2: Ale to tak jest. Dana osobowa, znaczy w ogóle temat ochrony danych osobowych i temat, dlatego jest tak ciekawy, bo ja w ogóle go uwielbiam, bo on jest tak niejasny i tak zawiły i dlatego jest tak niebezpieczny, bo tak naprawdę musimy bardzo dobrze poznać core funkcjonowania. W ogóle przepisy nam nie mówią tutaj, co my mamy robić. Przepisy nam mówią, szczególnie dla firm, zróbcie tak, aby było dobrze według analizy ryzyka. I dlatego bardzo często przedsiębiorcy tak bardzo mocno nie doceniają tych przepisów, bo nie wiedzą, co tam zrobić i tak bardzo mocno dostają po pupie w momencie, kiedy tego nie zrobią, bo nie robią sobie analiz ryzyka, nie robią sobie takiego przeglądu swojej firmy i nie wiedzą, co mają zrobić. Właśnie to jest jedna z nielicznych dziedzin prawa, która ma bardzo dużo, i tutaj takie piękne sformułowanie prawnicze, klauzul generalnych, czyli takich sformułowań, które są niedookreślone, które dzisiaj znaczą tak, jutro znaczą tak, a w pana przypadku znaczą tak, a w moim znaczą tak. Dlatego, że różnimy się niuansami.
1: To była pierwsza część, drodzy państwo. Ja już z niecierpliwością czekam na drugą. Dzisiaj naszym gościem pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka. Wracamy za parę chwil.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o danych osobowych, o ochronie danych osobowych. Dzisiaj moim gościem pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka, specjalistka w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
1: To te dane osobowe teraz, bo żyjemy w tych czasach, gdzie niemal każda nasza aktywność zostawia cyfrowy ślad. Mhm. Żyjemy w mediach społecznościowych, dokonujemy płatności za pomocą telefonu. Prawie nie chronimy tych naszych danych osobowych. Wszędzie je rozdajemy. Na każdą prośbę zaloguj się, rozdajemy. Powinniśmy się o nie bać, martwić, jakoś inaczej powinniśmy to robić?
2: To jest to, że my bardzo lubimy być zmanipulowani i wierzyć w manipulacje i w ogóle nie patrzeć na to, co jest istotne, bo z jednej strony będziemy się wykłócać z panią recepcjonistką wchodząc do budynku, że nie okażemy jej dowodu i nie pozwolimy jej się wpisać na listę ewakuacyjną. Gdyby się budynek palił, to ona przynajmniej by wiedziała, ile tam jest tych osób w środku. I tutaj mamy ogromne wątpliwości i jest afera przed recepcją. A z drugiej strony w momencie, kiedy przychodzi nam do płatności kartą wszędzie, gdzie podajemy zapisu wiemy jeszcze w naszych przeglądarkach nasze numery, żeby kartami móc płacić. Rozdajemy to na lewo i prawo. Publikujemy w czasie rzeczywistym informacje o naszych wycieczkach na social mediach. Publikujemy wizerunki naszych dzieci, naszych niemowlaków. W ogóle to, co teraz się dzieje, kids parenting, który nabijamy się, mówiąc bardzo brzydko, ale specjalnie, z naszych dzieci w internecie, prześmiewając je i uważamy, że to jest w porządku, a tak naprawdę wizerunek jest daną. Więc gdzie jest ta waga tak naprawdę, nie? I to jest znowu to, że my w mediach posłuchaliśmy i uważamy, że to imię i nazwisko jest największym naszym problemem i ten numer PESEL, a tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy na pozostałe inne rzeczy. Ja tutaj polecam bardzo mocno obejrzenie dokumentu dla wszystkich niedowiarków, który się nazywa Hakowanie świata. Nie wiem, czy mogę polecić, czy nie, najwyżej pan to, że tak powiem, mnie tutaj zgani. Natomiast pokazuje to pięknie, jak dane, które dajemy i wszędzie zostawiamy, pomogły Donaldowi Trumpowi chociażby wygrać wybory. I to jest tak, że my wiemy kto, jak pięknie nasze wszystkie cookiesy, wszystkie ciasteczka, informacje, które zostawiamy w internecie, śledzenie nas, całe profilowanie, pokazuje, co my chcemy kupić i jakie reklamy dostajemy, jak pięknie marketing wyrósł na naszych danych i jak my cudownie kupujemy, właśnie przez to, że my te dane daliśmy, albo sprzedaliśmy dane za minus 5 zł do rachunku telefonicznego, i przez to dostajemy i jeszcze więcej wydajemy, bo jakbyśmy to 5 zł wydali do rachunku, to nic by się nie stało, bo to byłoby tylko i aż 5 zł, 60 zł w skali roku, a de facto mielibyśmy zupełnie dużo mniej reklam i nie wydalibyśmy na zupełnie inne rzeczy, jak przypatrzymy swoje magazyny, spiżarnie i tym podobne rzeczy, których nie używamy. Więc to na tym tak naprawdę polega. Ja zawsze tłumaczę na szkoleniach swoich i osobom, że jeżeli chcemy mężowi, żonie, dziecku zrobić niespodziankę, to absolutnie nie korzystajmy ze wspólnego Wi-Fi albo ze stron incognito, bo nagle szukamy czerwonych szpilek i te czerwone szpilki się na wszystkich tabletach w domu wyświetlają i tutaj nie widzimy problemu, że daliśmy dane i informacje o nas i że daliśmy informacje, że jesteśmy w grupie wiekowej między 25 a 35, mieszkamy w Mazowieckim i preferujemy chodzenie w czerwonych szpilkach i algorytm zbiera te wszystkie dane i już dla tej grupy wiekowej będzie patrzył, jakie dane i jakie reklamy dostosowywać i to nas nie razi. Mimo tego, że tutaj wypływają nasze pieniądze w efekcie końcowym, kupujemy niepotrzebne rzeczy, jesteśmy zmanipulowani przez marketing. I to jest gorsza konsekwencja niż to, że okażemy dowód osobisty przy recepcji wchodząc do budynku.
1: To prawda, ja jako mądrala bardzo często pytam, przepraszam, a kto u Państwa zarządza danymi osobowymi, kto je zbiera i w jaki sposób są przetwarzane, a później akceptuję niezbędne ciasteczka albo w ogóle wszystkie, żeby dostać darmowy dostęp do czegoś, co jest mi potrzebne. Odpowiedziała Pani za jednym zamachem na 7 moich pytań i bardzo mnie to cieszy, ale muszę też dopytać, no bo jakie zbierają nas dane i jakie informacje? No na przykład media społecznościowe, o których już też parę chwil temu mówiliśmy, sklepy internetowe, aplikacje mobilne, wszystkie dane, bo tak naprawdę dzielimy się nimi bezrefleksyjnie.
2: Wszystkie. Pamiętajmy, że w ogóle od kilku lat, z takich małych kilku lat, mamy do czynienia z sztuczną inteligencją. Mhm. Mamy do czynienia z całym tak naprawdę sortowaniem internetu i wszystkich informacji. I to może być wyświechtany slogan, ale to jest taka prawda. Nic, co wrzucimy do internetu, nie zginie. Teraz przy erze AI i przy tym, jak jesteśmy w stanie bardzo szybko ustawić mechanizmy, które nam różne rzeczy robią. Wczoraj rozmawiałam z jednym z policjantów i po prostu to, co on mi powiedział, że są przestępcy, którzy popełniają naprawdę bardzo duże przestępstwa, są ścigani i wyjeżdżają na Majorkę, Teneryfę, Sri Lankę, gdziekolwiek i rzucają do social mediów po prostu swoje zdjęcia. AI wychwytuje to teraz chwilę, moment i już wiemy, wiemy, gdzie ta osoba przebywa, co robi i jak śledzić. Przestępcy, którzy trudnią się włamywaniem i różnymi rzeczami, bo tu trzeba napisać trudnią się, bardzo często sortują internet i patrzą, gdzie my jesteśmy i czy w rzeczywistym czasie wrzucamy informacje. Czy my na święta wyjechaliśmy, bo wrzucamy zdjęcia z Zakopanego albo od rodziny pod choinką, czyli znaczy, że nasz dom stoi pusty. Mhm. A potem przyjeżdżamy i jesteśmy zdziwieni, że nasze systemy alarmowe nie zadziałały i nie mamy biżuterii w domu albo pieniędzy, albo czegokolwiek, kosztowności innych rzeczy, tak? Więc dane to nie jest tylko Karolina Praszek-Gołębieska i mój PESEL, albo adres zamieszkania, którego bronimy jak niepodległości. Tak naprawdę dużo bardziej dla nas, jako dla osoby fizycznej, szkodliwą informacją jest sprzedawanie naszych preferencji. No, najbardziej takim informacją, która mnie powaliła, to jest to, że nawet z kupowania i z prześwietlenia wyciągów bankowych, w momencie, kiedy kupujemy artykuły higieniczne, w momencie, kiedy nawet kobieta ma okres, miesiączkę, jakkolwiek to nazwiemy, można wyłuskać, kiedy ona ma swoją menstruację, kiedy jest słabsza psychicznie, kiedy sobie nie radzi i wtedy do niej sortować reklamy. Naprawdę podchodzimy już do tego typu rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy. Albo jeżeli patrzymy, że ktoś, śledzimy rachunki, ktoś kupuje pieluchy, to znaczy, że ma dzieci, to znaczy, że dla bąbelka zrobi wszystko, czyli możemy teraz sortować go reklamami na temat karmienia, na temat artykułów dla dzieci, na temat nowych zabawek sensorycznych i tym podobnych rzeczy. I okej, te rzeczy są fajne, one ułatwiają nam świat i są nam potrzebne jak najbardziej, ale gdyby tych reklam nie było, gdybyśmy żyli w innym świecie i nie byli tak bombardowani, a jeszcze nam to influencerzy podkręcą, bo jeszcze zobaczymy to w marketingu socialowym i naprawdę jesteśmy już zakochani i uważamy, że jest to nam potrzebne, 40% pieniędzy wydajemy niepotrzebnie, tylko i wyłącznie przez to, że mamy, podajemy dane i sprzedajemy danymi.
1: Właśnie, bo ja też bardzo często słyszałem, że przecież aplikacje, one tak naprawdę są darmowe. To, że sobie zainstaluję coś na telefonie albo na tablecie, to jest darmowa
2: ale
1: aplikacja.
2: Oczywiście, darmowe tylko, pieniądze, płacę, tylko że płacę danymi.
1: Otóż to.
2: Nie, bo to darmowe, to się tak mówi. Darmowe to znaczy, że nie płacę złotówkami. Ale kto by chciał za darmo robić? Mhm. Teraz za darmo to trudno jest nawet czasami
1: w zęby dostać.
2: Dokładnie, szukałam ładnego określenia na to. Dokładnie tak to wygląda. Nic nie jest w świecie darmowe i musimy sobie to powiedzieć. Każdy wkłada po drugiej stronie czas, wysiłek, zaangażowanie w zrobienie, czy do tej aplikacji, czy do czegokolwiek innego. Jeżeli byłoby to darmowe, to naprawdę pro bono bardzo mało z nas kto pracuje i bardziej pracuje wtedy na rzecz zwierząt, dzieci albo kogokolwiek innego, czy medycznie. Wtedy możemy mówić o jakichkolwiek aspektach pro bono, bo ratujemy życie, zdrowie i różnego innego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o techniczne aspekty, pro bono nie pracujemy. Po prostu płacimy danymi, płacimy reklamami, płacimy marketingiem, sztuczne rabaty minus 10%, bo pani założy kartę. Przecież zakładanie kart zwykłych w sklepach to też jest sprzedaż danych. Mhm. Niby mamy tylko imię, nazwisko i adres mailowy.
1: Ale
2: oczywiście.
1: To 10% robi wrażenie na dzień dobry.
2: Ale to, że ono zrobi na dzień dobry, ale sklep od razu widzi, kiedy pan robi zakupy, w jakich momentach, czy to jest mężczyzna, który robi zakupy, czy to jest kobieta, do kogo, czy bardziej kupuje coś dla dzieci, czyli bardziej trzeba kierować marketing dziecięcy, no bo tutaj jest, więc od razu mamy profilowanie, na które co do zasady potrzebna jest zgoda. Mhm. Natomiast udzielając preferencji i robiąc ten research tego, co my mamy zapisane na tych kartach, de facto mamy zrobione profilowanie.
1: Wszystko to prawda. To jedną rzecz, o której pani już troszkę wspomniała, ja muszę dopytać, no bo mówiliśmy o sztucznej inteligencji i teraz zastanawiam się, czy ten rozwój nowoczesnych technologii, on bardziej zwiększa nasze bezpieczeństwo, czy wręcz odwrotnie?
2: Ja jestem za rozwojem i za generalnie pójściem do przodu, natomiast musimy pamiętać, że no, jeżeli byśmy nie poszli w internet, to dalej pisalibyśmy na maszynie, albo w komputery i tak dalej, więc wiadomo, jak popatrzymy nawet na czasy, w których my żyjemy i to jak się wszystko pięknie rozwija, no to oczywiście to nam ułatwia sprawy. Ja sama uwolniłam poprzez sztuczną inteligencję prawie 40% czasu pracy u nas w kancelarii. Więc jak najbardziej tak. Tylko jeszcze jest pytanie, jak my z tego korzystamy. Bo internet też nam służy do zbierania informacji, ale może nam służyć do hejtu i do namawiania do różnego tytułu złych rzeczy i do manipulowania ludźmi. Więc zawsze medal ma dwie strony. I teraz sztuczna inteligencja, o ile korzystamy z niej w poprawny sposób, jest w porządku. Natomiast my nie zdajemy sobie sprawy, że wrzucanie do otwartych zbiorników sztucznej inteligencji danych powoduje to, że te dane są w internecie. Mhm. I jeżeli my tam wrzucamy dane naszych pracodawców, jeżeli my tam wrzucamy nasze dane, jeżeli my tam karmimy tą sztuczną inteligencję informacjami konkretnymi, spotkałam się z takim czymś, że kadrowa wrzuciła tam, a zrób mi tabelkę i wrzuciła tam pensję, wysokość pensji wszystkich pracowników z imieniem i z nazwiskiem i z numerem PESEL. I to wszystko wylądowało w internecie. Jeżeli wrzucamy tam swoje biznesplany, jeżeli wrzucamy tam wszystkie informacje księgowe, poufne, jakiekolwiek, to nie dziwmy się, że sztuczna inteligencja wrzuca to do swojego magazynu i następnej osobie, która wpisze mu takiego prompta i zapyta o to, dokładnie te dane mu wyskoczą. Mhm. Więc jeżeli chcemy korzystać mądrze, szczególnie w firmach, to tylko i wyłącznie w zamkniętych środowiskach. Są takie programy, które możemy sobie kupić, w które możemy zainwestować, albo firmy informatyczne mogą nam te programy pięknie napisać, natomiast musi mieć na to procedury dla pracowników. Oni muszą wiedzieć, jak z tego korzystać, a nie macie czata i sobie korzystajcie i wrzucajcie tam wszystko, więc no, firma naprawdę może zbankrutować przez tego typu rzeczy, bo my po prostu wynosimy dane. Nie wynosimy ich pod pachą w segregatorze, tak jak nam się to kojarzy, tylko wrzucając do internetu dokładnie robimy to samo. Mhm.
1: Bardzo spodobało mi się to sformułowanie, którego pani użyła, że dzięki sztucznej inteligencji uwolniła pani 40% czasu u siebie w kancelarii. No i teraz oczywiście złośliwie zapytam, jak żeby inaczej, no bo AI straszy nas, że za momencik stracimy miejsca pracy. Ile osób przez to wyleciało z kancelarii?
2: Nikt. Ale też nikt nie został zatrudniony.
1: Okej. Ale mają więcej czasu na co? Na pracę, dodatkowe obowiązki, czy więcej czasu wolnego?
2: U nas polega to na obsłudze klienta, więc wtedy taki dany inspektor może więcej klientów obsłużyć po prostu i jest efektywniejszy. Gdy my pracujemy, ja w ogóle bardzo mocno łączę balans pracy z też rozwojem i z pracą, z jakością, więc klienci zyskali na jakości, bo mamy też więcej czasu na to, żeby to zobaczyć. I teraz na przykład, jeżeli raport pisaliśmy w tydzień wcześniej, bo trzeba było go ręcznie napisać, to w tym momencie raport za pomocą sztucznej inteligencji piszemy w jeden dzień, w drugi dzień szczytujemy. Mamy 3 dni wolnego dodatkowo do tego, że możemy wtedy po prostu więcej klientów obsłużyć. Ja nie jestem za tym, żeby zwalniać ludzi, bo oczywiście potrzebujemy pracy i potrzebujemy funkcjonować. Natomiast sztuczna inteligencja w pewnych momentach oczywiście może nas zastąpić. Natomiast weźmy też pod uwagę, że tak straszymy, ale też otworzyły się nowe zawody przez to. I AI też nie jest w stanie wszystkiego obsłużyć. On zrobi nam bardzo mocno techniczne aspekty i oczywiście tutaj nam sporo osób wypadnie, no ale tak samo nas straszono, że jeżeli wejdą kasy samoobsługowe do marketów, to kasjerzy zaczną tracić pracę. A zobaczmy, ile jest ogłoszeń o pracę właśnie na kasjerów i tych stanowisk jest wolnych, więc każdy medal ma dwa końce. Po prostu żyjemy w czasach, gdzie zmieniamy świat i ten świat po prostu będzie wyglądał inaczej. Czy lepiej, czy gorzej, to będziemy sobie mogli odpowiedzieć za te kilkanaście lat, kiedy to zweryfikujemy. Jedyną pewną w życiu jest zmiana, ja bym to tak nazwała. I po prostu żyjemy w czasie zmiany. I tak naprawdę musimy się przestawić. Ja myślę, że po prostu trudno w życiu mają osoby, które są bardzo mocno zacietrzewione w swoich poglądach i nie akceptują zmian, bo jest im ciężko i żyją przeszłością.
1: No, no dokładnie.
2: Przeszłość ciężko... już była, nie? Przyszłość dopiero to będzie. Prawda. Jesteśmy tu i teraz.
1: Ciężko się dostosować, a poza tym boimy się tych rzeczy, których nie znamy, boimy się tej sztucznej inteligencji. Pani Karolino, to żeby skończyć, to prawda, ten wątek danych osobowych, przetwarzania danych osobowych, przetrzymywania, przechowywania danych osobowych, którymi, jak państwo słyszeliście, dosłownie rozdajemy je, nie zdając sobie często nawet z tego sprawy.
2: My to dokładnie mówimy kupczymy.
1: Tak, kupczymy danymi.
2: Tak.
1: Są firmy, które dane zbierają, a potem nimi kupczą dalej, zarabiając na tym olbrzymie pieniądze.
2: Były, bardziej, są dalej, natomiast już coraz bardziej firmy, mądre, inteligentne firmy już nie będą takich baz kupować, bo wiedzą, czym to się je, czym to się wiąże, jakie są konsekwencje.
1: Ryzyka.
2: Ryzyka, więc coraz więcej przepisów weszło, tak zwane też cold call, cold mailingi, które są zabronione obecnie i naprawdę trzeba wiedzieć też, jak ten marketing stosować i jak się z tym klientem dostosowywać. Świat biznesu też się zmienił. Ten klientów też już poszukujemy w zupełnie innych miejscach. Zupełnie inaczej ta sprzedaż wygląda, więc inaczej już to wygląda. Coraz mniej tymi danymi kupczymy, bo jednak jest to niebezpieczeństwo w postaci biznesowej. Natomiast my bardzo często jako osoby fizyczne, jako ten przysłowiowy Jan Kowalski, nie zdając sobie sprawy, niewinnie wpisując dane do internetu, tak najbardziej to sprzedajemy.
1: Okej. Okay. To na koniec, pani Karolino, jeżeli mogę zapytać, dwa wątki. Na koniec drugiej części naszej rozmowy. Te dane osobowe są przez kogoś przetwarzane i przechowywane. I jak długo są przechowywane? Jak długo mogą być przetwarzane? I co ja mogę z nimi zrobić, kiedy już się nimi podzieliłem, a chciałbym dzisiaj wycofać zgody na przykład?
2: No to jest wątek na kolejne 15 minut. Ale postaram się jak najszybciej,
1: dam pani 3.
2: Żeby pan pod stoła mnie nie musiał kopać. Dobra, lecimy z tematem. Kwestia jest tego, że RODO nam wprowadziło coś takiego, jak państwo zauważyliście, gdzie idziemy i gdzie podajemy dane, musimy mieć każdy przedsiębiorca musi nas zapoznać z tak zwaną klauzulą informacyjną. Takie karteczki wiszą, to jest klauzula informacyjna. I tam mamy określone, ile te dane są przechowywane, bo są różne warianty, są różne terminy, w zależności, czy mamy to dane medyczne, czy to są dane na marketing, na co to są dane. I teraz my bardzo często chcemy wycofywać wszystkie dane. Już się obrazimy na firmę, to w ogóle to jest na amen i ja w ogóle absolutnie chcę wszystko wycofać. I przychodzę i żądam od przychodni medycznej, żeby całą moją dokumentację medyczną skasowała. No nie ma takiej opcji, proszę państwa, dlatego że przychodnia medyczna jest zobligowana przepisami prawa, musi przechowywać przez 20, 25, 30, w zależności od tego, jaka to jest dokumentacja medyczna, jak ona się klasyfikuje i tak dalej. Tego wątku nie będę rozwijać, bo to nieistotne.
1: Ale nie wolno, drodzy
2: tak,
1: państwo.
2: Możemy wycofywać zgody takie i dane takie, które są dobrowolne, nie te, które są fakultatywne. Nie mogę podpisać z panem umowę, na przykład teraz kupimy, ja kupię od pana auto, podpiszemy umowę, będą dane i za tydzień przyjdę i powiem, proszę wykasować moje dane. No nie, to jest umowa, która nas łączy. Gdyby coś się z tym samochodem stało, gdyby ktoś pieniędzy komuś nie zapłacił, to idziemy do sądu, mamy te dane. To są zgody, możemy wycofywać te dobrowolne. Na newsletter, na marketing, na coś gdzieś, na wizerunek, na coś, gdzie się zgodziliśmy, ale już nam się to odwidziało i tego nie chcemy. I firma musi nam z łatwością i najprawdopodobniej z tą samą drogą, którą możemy tę zgodę wyrazić, powinniśmy ją też móc odwołać. To powinno być łatwy, szybki sposób. Jeżeli nie, to możemy też taką najpierw proponuję napisać do tej firmy bezpośrednio o informacji, że nie wycofali tej zgody na marketing, dalej ten newsletter marketing otrzymujemy, a następnie, jeżeli ta firma będzie bardzo oporna i dalej będzie z nami chciała, no to wtedy taką skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych możemy poczynić.
1: Przecinek, bo wracamy w części trzeciej. Drodzy państwo, już teraz nie mogę się tej części trzeciej doczekać. Naszym gościem dzisiaj pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawnik i specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wracamy dosłownie za kilka minut.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o danych osobowych. Dzisiaj gościmy w naszym studio panią Karolinę Praszek-Gołębiewską, prawniczkę i specjalistkę w dziedzinie ochrony danych osobowych. Dzień dobry raz jeszcze pani Karolino.
2: Dzień dobry.
1: Część trzecia, ostatnia, już teraz nad tym ubolewam. Bardzo ważny dla mnie wątek, myślę, że dla naszych słuchaczy również. Ja go sobie nazywałem tak bardzo roboczo. Pracownik pod kontrolą. Co może mój pracodawca, a czego nie może? Kiedy on kontroluje mnie za bardzo i kiedy ja powinienem wiedzieć, że tak nie wolno?
2: To jest też bardzo szeroki temat.
1: No właśnie, maile, sprawdzanie, tak. Komputer służbowy, prywatny. Ja wiem, że to jest jedno pytanie i może pani 10 minut mówić, także proszę bardzo.
2: Zacznijmy od wstępu. To też musimy się rozróżnić w dzisiejszych czasach, bo tak naprawdę my się nazywamy trochę pracownikami w momencie, kiedy jesteśmy na zleceniu, kiedy mamy kontrakt B2B i tak naprawdę wykonujemy tą jedną fakturę dla naszego gdzieś głównego klienta. I to są trzy różne tak naprawdę wątki. Skupimy się na umowie o pracę i trochę poszczególnie umowie zlecenia, bo to jest gdzieś analogiczne, ale nie w każdym aspekcie. I tak naprawdę przy umowie o pracę mamy taką podkategorię danych jak dane służbowe. I do danych służbowych należy imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres mailowy i służbowy numer telefonu. Mhm. I teraz jest pytanie, czy my z naszym pracodawcą też się umawiamy na to, że faktycznie korzystamy ze służbowego numeru telefonu, czy jednak pracujemy na prywatnym numerze telefonu, który jest wydzierżawiony do firmy, bo to też jest bardzo duża różnica i musimy rozróżnić pewne wątki. Natomiast jeżeli mówimy o służbowym numerze telefonu, służbowym mailu, imieniu i nazwisku i stanowisku, to ja to zawsze trochę tak na szkoleniach mówię prześmiewczo, że pracodawca ma prawo stanąć na placu bankowym i krzyczeć, że Jan Kowalski jest lekarzem w moim szpitalu i ma taki i taki numer telefonu. Dlatego, że to są dane, którymi pracodawca może wszędzie operować. Mhm. Na stronie internetowej powiesić, przed gabinetem dać identyfikator, wpisać w internecie, gdzie potrzebujemy podać te dane, przekazać innej firmie, że taki Jan Kowalski u nas pracuje. Więc to są dane z kategorii służbowej, do których pracodawca ma pełny dostęp.
1: A wizerunek?
2: Wizerunek już nie. Wizerunek jest na zgodę. Więc wizerunek tutaj, jeżeli umieszczamy zdjęcie na stronie internetowej, jeżeli umieszczamy zdjęcie na identyfikatorze i w tym momencie, to jest dana już dodatkowa, na którą wyrażamy zgodę i też zawsze możemy ją gdzieś odwołać. Natomiast pamiętajmy z tym odwołaniem, że to nie jest tak, że my robimy na złość swojemu pracodawcy i nagle odwołamy zgodę i on będzie musiał wszystkie materiały gdzieś marketingowe wyrzucać do kosza i niszczyć. To tutaj też nie róbmy sobie tą drogą. Natomiast pozostałe dane, to są wszystkie dane wynikające z kodeksu pracy, gdzie mamy artykuł, gdzie konkretnie mamy enumeratywnie wyliczone dane i te dane też pracodawca może przetwarzać, typu adres, PESEL, właśnie te wszystkie dane, które są nam potrzebne do rozliczenia w urzędzie skarbowym, w ZUS-ie i w innych wszystkich urzędach. I to są dane, którymi już pracodawca nie może tak swobodnie rozporządzać, tak naprawdę może tylko w celu zatrudnienia i zawarcia umowy. Natomiast pewnie co nas i naszych słuchaczy najbardziej interesuje, to jest kwestia korzystania ze służbowej poczty, z telefonu i tym podobnych aspektów. Pamiętajmy, że po pierwsze pracodawca, to do pracodawców, jest zobligowany to wszystko sprocedurować. Czyli tak naprawdę czy w regulaminie pracy, czy w odrębnej procedurze powinna być informacja, jak korzystać ze służbowego laptopa, jak korzystać ze służbowego telefonu, jak on jest zabezpieczony, do czego możemy, jakie mamy prawa i z czego to wynika. I wtedy mamy dużo prościej, bo opieramy się na tym, co jest sprocedurowane, co mamy we własnych procedurach opisane i to nam funkcjonuje. Jeżeli mówimy o takim zagadnieniu jak monitoring poczty służbowej, to on jest dozwolony, natomiast również po tym, jak pracownik o tym wie. Bo jeżeli jest niepowiadomiony i nie został o tym poinformowany, to wtedy ten monitoring poczty pracowniczej jest nielegalny. I tutaj jest bardzo ważne to, że musi to zostać sprocedurowane. I to jest informacja dla pracodawców i dla pracowników, że jeżeli jesteśmy o tym poinformowani, to okej. Okay. Jeżeli nie, to jest błąd pracodawcy.
1: Okej, okay, ale to bardzo cieszy, przyznam bez bicia. Dla mnie to jest absolutnie nowa wiedza, że muszę zostać poinformowany. Dzisiaj do mojego służbowego laptopa dostęp mają tak naprawdę wszyscy informatycy w firmie, którzy go obsługują, którzy czasami są mi pomocni, czasami niepomocni. Każdy może przejrzeć moją pocztę mailową, każdy, kto ma oczywiście dostęp.
2: Tylko to jest trochę różnica, bo jeżeli mówimy o informatyku i o tym, że on musi zrobić konkretne, on nie jest w stanie, bo to mamy umowy poufności, po to mamy tak zwane NDA-ki i to jest właśnie to rozgraniczenie, bo jeżeli jestem informatykiem i panu się ten komputer zepsuje, poczta nie działa czy cokolwiek, to ja nie naprawię tego, nie wchodząc tam.
1: Okay.
2: Co do zasady taka osoba ma dostęp do tych danych, ale nie ma prawa jej wykorzystywać. To nie jest tak, my możemy wtedy w konkretnym celu to wykorzystać. Czyli biorę laptopa, biorę pocztę, biorę cokolwiek innego, czy pliki, które są gdzieś na dysku i ja w celu wykonania konkretnej usługi mam do nich dostęp, bo muszę to zrobić, bo inaczej tego nie zrobię.
1: Okay.
2: Natomiast ja nie mogę ich skopiować, pójść do pracodawcy, powiedzieć, o, a pan to sobie czatuje podczas godzin pracy, o, a pan to wysyła maile, albo dzisiaj to pan z Allegro zamówił zraszacz do trawnika.
1: Otóż to.
2: Nie?
1: No właśnie, prywatna korespondencja na przykład.
2: Tak.
1: W służbowym laptopie to jest do obronienia tak naprawdę.
2: A do czego służy służbowy adres mailowy?
1: No, nie do prywatnej korespondencji.
2: No właśnie.
1: Aha, dokładnie. Czyli odpowiedziałem sobie na pytanie. Ale z drugiej strony...
2: To jest to, co my sobie robimy sami. Czyli generalnie dostajemy służbowe narzędzia, musimy to rozróżnić, drodzy państwo, bo potem się tworzą niepotrzebne konflikty. Jeżeli mamy służbowego laptopa, służbową pocztę i to wszystko, to to jest do załatwiania spraw służbowych. To nie jest do pisania z nauczycielką na temat tego, jak się zachowuje mój synek w szkole. To nie jest do zamawiania karmy dla psa z sklepu internetowego, ani do różnych innych rzeczy. Od tego to ja mam swoją prywatną pocztę i to jest na mojej prywatnej poczcie powinno zostać załatwiane. I to należy rozróżnić, dlatego że oczywiście pracodawca może po poinformowaniu monitorować treści w skrzynce mailowej, natomiast to też może monitorować w sytuacjach służbowych. Te maile prywatne nie powinien tam zaglądać, nie powinien ich zostawić. Natomiast to jest tak, że jeżeli w regulaminie pracy, w regulaminie korzystania z poczty służbowej będzie napisane, że nie możemy prywatnych spraw załatwiać i prywatnej korespondencji w ramach korzystania ze służbowej poczty, a my będziemy to robić, to jest podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego.
1: To idźmy dalej. Niech poczta będzie prywatna, ale zainstalowana na służbowym komputerze. Komputera używam w tej sytuacji jako narzędzia. Załatwiam ze swojej prywatnej poczty swoje prywatne rzeczy. Zostawiam sobie to na pulpicie służbowego komputera. Mogę tak korzystać z tego narzędzia? Czy pracodawca może też powiedzieć, no nie stary, bo przez to ten komputer wyużywa się nie w 3 lata, tylko w 2.
2: I wracamy znowu do kwestii naszej pierwszej części, że to jest takie płynne, płodnie i to nie jest zawsze to samo. I właśnie dokładnie mamy tutaj kolejny case. To zależy, nie ma przepisów prawa na to, że odpowiem panu, nie możemy montować prywatnej poczty na służbowym komputerze, bo to nie jest nigdzie zabronione. To może indywidualnie uregulować pracodawca. I to zależy wszystko od pracodawcy. Ja co do zasady nie pozwalam na to, żeby prywatne rzeczy były na służbowym komputerze. Służbowy komputer jest do celów służbowych, tam mamy konkretne dane, konkretne informacje, nigdy nie wiemy, jak szybko go zawirusujemy, jakie rzeczy pościągamy i dla bezpieczeństwa firmy laptop służbowy i sprzęt służbowy powinien służyć do celów służbowych. Powiedziałam słowo służbowy chyba z 5 razy w ramach jednego zdania. Więc żeby to państwo dobrze zapamiętali. Potem mamy sprzęt prywatny, potem możemy korzystać sobie z tabletów, ze swoich prywatnych komputerów do korzystania właśnie w celach prywatnych. Natomiast to do zasady nie jest to zabronione. To jest też tak, jakich narzędzi my użyjemy jako pracodawca. Czy my poblokujemy te strony, na które nie chcemy, żeby pracownicy wchodzili? Czy my zostawimy wszystko otwarte? Czasami poblokujemy, a potem się okazuje, że do celów służbowych potrzebujemy wchodzić i robić research jakiś

0: umowy, o której pani powiedziała, to są warunki,
1: tak.
0: A ty możesz się zgodzić albo odejść.
1: No to jest takie brutalne bardzo to, co powiedzieliśmy, ale oczywiście tak do tego mówią przepisy prawa. To jeżeli jesteśmy informowani o tym, że mamy GPS w samochodzie i te kontrole, mamy to w dokumentacji, w procedurach, to tak jak najbardziej. To też nie jest tak, żeby teraz to wybrzmiało, że, o Boże, ci straszni pracodawcy nam nic nie pozwalają. Każdy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: No tak.
1: I jak siedzimy po tamtej stronie pracownika, no to oczywiście mamy jakiegoś swego rodzaju utrudnienia, dodatkowe procedury, trochę nam to czasu zżera i jesteśmy na to w jakiś sposób sfrustrowani.
0: Mhm.
1: Natomiast z perspektywy pracodawców to jest dbanie o firmę. Wystarczy jeden kierowca pod wpływem alkoholu, który nam wyjedzie, zniszczy towar, nie dojedzie, będą z tego tytułu konsekwencje, więc lepiej mieć te procedury bezpieczeństwa zachowane i zachować dobro firmy, czy to pod kątem danych, bo wystarczy jeden ściągnięty wirus, który nam zahakuje komputery, który nam zaszyfruje komputery i nie mamy danych w firmie. Bo my bardzo często myślimy, że jeżeli my jesteśmy firmą 10-osobową, to nam nikt nie zahakuje, nie zahakuje komputera, nie zaszyfruje danych i w ogóle jesteśmy bezpieczni, bo kto by chciał taką małą 10-osobową firmkę atakować. Nieprawda? Bo taki mały właśnie najczęściej nie ma zabezpieczeń, najczęściej o to nie dba i najczęściej jest atakiem tego typu ataków, bo najszybciej zapłaci okup, bo będzie mu zależało na tym, żeby jak najszybciej odzyskać firmę.
0: To gdzie się kończy taka uzasadniona kontrola, a zaczyna się naruszanie mojej prywatności? Czy jeżeli na mój prywatny telefon pracodawca dzwoni o godzinie 22, ja czytałeś, widziałeś, powiedzcie o tym jutro rano w poranku, to już jest wchodzenie z butami trochę za daleko w moje życie prywatne i to takie miksowanie, nie ma tego balansu, prawda? Praca, życie prywatne, tylko nam się to miksuje?
1: To jest właśnie kwestia granic i wyznaczenia ich, bo jeżeli jesteśmy, to też zależy od specyfiki pracy, bo jeżeli ja przychodzę do pracy i mam etat 8-16 i ja wyłączam laptopa i jestem już wolna i nic nie potrzebuję, to jest okej. Okay. Ale też nie dajmy się zwariować, że jeżeli to są nagminne telefony, jeżeli to zakrawa o mobbing, jeżeli to jest coś stresującego, no to oczywiście to jest jakkolwiek przesunięcie granic, naruszenie ich i absolutnie do tego są inne narzędzia. Natomiast jeżeli pracujemy w trybie bardzo mocno zadaniowym, tryb projektowy i po prostu raz na jakiś czas mamy spięcie i te projekty trzeba dopiąć, to są branże eventowe, to będą branże medialne, to będą, czasami jest u nas, że mamy termin i po prostu zapomnieliśmy o tym terminie i wiadomo, trzeba pismo napisać i widzimy się ze wszystkimi kolegami o 22:30 na poczcie 2-4, więc to wszystko zależy od bardzo mocno specyfiki branży i od tego, gdzie robimy. Jeżeli nieuzasadniony jest mobbing, dzwonienie i jest to tylko dlatego, żeby ego wysokie szefa zaspokoić, no to absolutnie to jest niedozwolone. No ale jeżeli to jest w ramach dobrego projektu i nie idzie to w przekroczenie granic, to dla mnie też czasami po prostu pewne rzeczy wymagają pewnych sytuacji.
0: Pani Karolino, czy możemy się tak umówić, że o mobbingu cyfrowym, cyberatakach i wycieku danych porozmawiamy podczas drugiego naszego spotkania?
1: Możemy. Jak dam słowo, to przyjdę.
0: Wierzymy szczerze, że odwiedzi nas pani ponownie. Pani Karolina Praszek-Gołębiewska, prawniczka i specjalistka w dziedzinie ochrony danych osobowych, była dzisiaj naszym gościem. Pięknie pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Rafał Sumowski.
2: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
3: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten. No. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jak jest, jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
1: Ale to teraz widzę, bo jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając tego z podcastu swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując.
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
1: Ale no
2: nie. Nie, tak nie jest.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama. Eska Rock.

0: Ostatnio Państwo widzieli Richiego Blackmora znów na scenie z Deep Purple. Razem po 33 latach. Łezka wokół się kręci. Jeśli nie, to polecam serdecznie skarok.pl. Tam to wideo w dużym fragmencie na naszej stronie i artykuł o tym, jak doszło do ponownego połączenia sił i wspólnego występu. A teraz Nirvana i rok 91, przełomowa piosenka i dla nich, i dla gatunku zwanego grunge. Za dwa dni będziemy wspominać, jak kręcili teledysk do Smells Like Teen Spirit, ale żeby zaprosić tam młodzież, trzeba było gdzieś tą młodzież znaleźć. No i zapraszali podczas koncertu, który miał miejsce dokładnie 35 lat temu w The Roxy Theater w Los Angeles. To właśnie wtedy padło ze sceny to zaproszenie, by ci, którzy chcą, pojawili się dwa dni później w filmowym studiu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To mój dom, to Ira w Esterok. A już za chwileczkę, proszę Państwa, kawałek, który swego czasu był albo zmorą, albo wręcz zbawieniem wszystkich sklepikarzy, którzy prowadzili swoje biznesy sprzedając części rowerowe. Bo był taki czas, kiedy fani grupy Queen, gdy odbywał się koncert tego zespołu, wykupywali w danym mieście wszystkie dzwonki do rowerów po to, żeby pod koniec utworu, który już za momencik dla Państwa zagram, dzwonić po prostu tymi dzwonkami. Co później się z tymi dzwonkami działo, trudno powiedzieć, ale na pewno taki koncert grupy Queen był sporym zastrzykiem dla wszystkich tych, którzy części rowerowe sprzedawali. Zastrzykiem finansowym, rzecz jasna. No to już za moment Westerok Queen i Bicycle Race.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Lepiej nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, czy jednak dać drugą szansę. Choć powroty po rozstaniach kojarzą nam się ze światem show biznesu, to są dość powszechnym zjawiskiem. Czy stara miłość naprawdę nie rdzewieje i warto dla niej ponownie zaryzykować?
3: Praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu.
2: Mówi psychoterapeuta integracyjny z Centrum Terapii Dialog Paweł Węcławiak.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: Arab?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
1: Reklama.
8: We are Måneskin.
9: I'm Youngblood.
10: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
11: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK Rock.

Limp Bizkit z Mission Impossible 2 Take a Look Around. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, ostatnio w jednym z wywiadów rozprawiał na temat tego, skąd wzięła się ponowna fala popularności tego zespołu, no i doszedł do wniosku, a w zasadzie to jego żona doszła do takiego wniosku, a on się tylko tym wnioskiem podzielił, że prawdopodobnie chodzi o to, że Limp Bizkit po latach w końcu doszli do takiego momentu w swojej twórczości, że mogą się nią po prostu bawić i nie muszą przejmować się niczym. Nabrali też do siebie bardzo dużego dystansu. Może to jest, proszę Państwa, przepis na to, żeby sukces muzyczny osiągnąć. Dystans albo wszyscy umrzemy. Tymczasem Westrock, Strachy na lachy i Żyje w kraju.

uliczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: You Could Be Mine i Guns N' Roses. Z tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego niedzielnego spotkania. Powolutku zbliża się dziesiąta. Po dziesiątej mam dla Państwa klasyk od grupy Kiss. I Was Made for Loving You. Już za momencik go dla Państwa zagram.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

0: Blondie i Call Me, Westerok, na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 16 dzień sierpnia 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze Ską Rock. Teraz mam dla Państwa piosenkę artystki, która w tym roku obchodzi 30-lecie działalności solowej. No i z okazji tego 30-lecia będzie płyta. 4 utwory z tej płyty już znamy. Kolejne 8 kawałków ma się pojawić jeszcze w 2 transzach po 4 sztuki. No a na jesień zaplanowana jest specjalna jubileuszowa trasa koncertowa. Jak sama artystka mówi, tą trasą koncertową i tą płytą chcę podziękować swoim fanom za te 30 lat wspólnej drogi, no i za trzymanie z nią przez te 30 lat sztamy. Ja już nie mogę się doczekać tego, co będzie się dziać na tych koncertach, bo skoro to trasa z okazji 30-lecia, no to spodziewać można się naprawdę ciekawych rzeczy. Katarzyna Nosowska w Esterok i Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: The Ace of Spades to Motorhead w Asterok. Kawałek, który jest absolutną wizytówką tego zespołu, ale kawałek, który też w jednej z reklam panowie z Motorhead wykonali w wersji akustycznej, w dodatku z Lemmym, który grał na harmonijce ustnej. Polecam poszukać, wystarczy wpisać w YouTubie Ace of Spades Acoustic i zobaczą Państwo, że naprawdę warto jest rzucić na to uchem. A już za chwileczkę Westerok Manam i nie rób tyle hałasu.
1: Reklama.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
4: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
5: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
6: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

fingers. Stairway to Heaven to klasyk od Led Zeppelin w Esterok. A teraz przed nami, proszę Państwa, zespół, którego frontman i wokalista, oprócz tego, że jest muzykiem, jest również aktorem. Jeśli oglądali Państwo Kochane Kłopoty, taki serial, albo serial Californication, albo Chłopaków z Baraków, albo chociażby taki film jak Rock of Ages, to na pewno Państwo twarz Sebastiana Bacha kojarzą. Głos na pewno też. Teraz będzie go jeszcze więcej, a to dlatego, że dostał bardzo fajną fuchę, mianowicie zajął miejsce Dee Snydera w Twisted Sister. Natomiast ja zdecydowałem się sięgnąć dziś po kawałek jego oryginalnej kapeli, tej, z której jest najbardziej znany, czyli Skid Row. Mam dla Państwa numer 18 and Life, czyli Sebastian Bach i koledzy Skid Row w Esterok.

0: To scenariusz dla moich sąsiadów, czyli grupa Myslowic Westerok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 11, a po 11 między innymi zagram dla Państwa numer The Killers Somebody Told Me. Będzie też grupa Queen.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Państwo trochę o tym dobrym podróżowaniu.
3: Dużo jeżdżę autem. Naprawdę mamy przepiękne mopy. Jest czyściutko, pachnąco, za darmo.
4: Prawda, no, będziecie się śmiać z mopów teraz?
2: No słuchaj, tak, mamy naprawdę mopy i dzięki temu jest czyściutko i pachnąco. Wszystko gra.
5: Tak się zastanawiam, co się stało z tą dziewczyną, gdzie ona się podziała, w której się zakochałem.
2: A ona pewnie zastanawia się, gdzie jest ten facet, którego poznałem, gdzie jest ten chłopak w krótkich portkach.
4: Może ile raz wodów było przez ten COVID?
2: To. Ale zobaczcie, są stacje radiowe czy stacje telewizyjne, które robią pierwszą randkę i wtedy ludzie się poznają. A Westerok można się rozwieść
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Reklama.

0: Thunderstruck to AC/DC w Esterok. Tym numerem zaczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w niedzielę 16 sierpnia 2026 roku. Zaglądamy do kalendarza. Imieniny obchodzą dziś Roch, Diomedes, Stefan, Emil, Tytus, Wawrzyniec, Saba, Ambroży, Laurencjusz, Laurenty, Ciechosław i Symplicjusz. Wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom składamy oczywiście, jak co niedziela, najserdeczniejsze życzenia. No i jak to co niedziela w koncercie życzeń bywało, do życzeń dołączamy muzyczny upominek. Tym razem jest to numer Emotionally Unavailable grupy Suede.
1: Ten kawałek

0: I Hate Everything About You to Three Days Grace w Esterok. Proszę nie mylić z Everything About You Ugly Kid Joe. Ten kawałek pojawił się na debiutanckim krążku Kanadyjczyków z Three Days Grace, zatytułowanym po prostu Three Days Grace w 2003 roku. A już za chwileczkę w SC Rock pojawi się grupa Hey. Wybrałem dla Państwa numer Kto tam, kto jest w środku.
1: Reklama.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: Oh.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Reklama.
11: Hi, I'm Todd from Kasabian.
12: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
13: Hi, this is Keith Richards.
14: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esca Rock.

Don't Cry to chyba najbardziej znany numer Guns N' Roses, ale to jest też, proszę Państwa, numer, którego historia wcale nie jest znana tak szerokiej publiczności. Pora zatem to naprawić. Panowie Axl Rose i Izzy Stradlin znali się na długo przed powstaniem Guns N' Roses. No i jak to często bywa wśród młodych chłopców, zdarzyło się tak, że panowie zakochali się w jednej dziewczynie, która to nie mogła podjąć decyzji, z którym chce chodzić. No i w końcu, kiedy Axl siedział w parku na ławce i rozmawiał z tą dziewczyną, w którymś momencie powiedziała mu "Don't cry". No i od tego wziął się tytuł, po czym razem z Izzy Stradlinem napisali panowie ten kawałek. Ich związek, w sensie muzyczny związek, przetrwał lata, a co się dzieje z tamtą dziewczyną? Chyba nie wiadomo. Być może gdzieś jakąś gromadkę dzieci wychowuje. I żałuje teraz, że wówczas powiedziała nie obydwu panom. No to teraz zupełnie inny gość, chociaż też zza oceanu, Jack White, Westeroki, What's the Rumpus?

To Perfekti, ale w koło jest wesoło, Westerok. Tym kawałkiem, proszę Państwa, przyszło mi się dzisiaj z Państwem pożegnać, no bo zbliża się 12, a to oznacza, że już za momencik moje miejsce Westerok zajmie Marcin Meller, czyli Melina Westerok. My natomiast słyszymy się jutro wyjątkowo

0: o 9 rano. Za dziś Państwu bardzo dziękuję, życzę pięknej reszty niedzieli. No i proszę zbierać energię, bo przed nami kolejny tydzień pracy. Łukasz Szaciłowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, aha, nawet klasyka.
4: A rap?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: To Lego Pikachu!
8: Nie.
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: To zamiast o stand-upie będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Miałem ponad 100 tysięcy złotych długów.
1: Jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach, że zarabiasz milion?
2: Po prostu mam szczęście. Jeden z znanych żartów trenerów, że dokąd idzie myszka? Do dziury. Tak, że tak prowadzisz tą grupę.
1: Takie szkolenie na wesoło.
2: Absolutnie na wesoło, wiesz, mógłbym uczyć wystąpień publicznych albo odstraszać ludzi od tradingu.
0: Melina Eskiro. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w SC Rock. Ze mną z Wami stand-uper, komik, człowiek z przeszłością, o której pogadamy, Rafał Sumowski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To ja od tej przeszłości zacznę. Powiem Ci tak, oczywiście, wiesz, zacząłem się przygotowywać do programu i wpisuję i wyskakuje mi w ogóle, wiesz, uśmiałem się, że taka zbieżność nazwisk, jakiś trader, spekulant tam sprzed 10 lat, co tam, wiesz, tu zrobił bańkę, w banku go zatrudnili. Myślałem, to będzie takie zabawne, powiedział, ja wiesz, że masz alterego. Po czym idę dalej w tą dokumentację, a tu nie ma dwóch obywateli, tylko jest jeden obywatel, dr Jekyll i Mr. Hyde. Więc chciałem zacząć oczywiście poczytałem, posłuchałem, ale uważam, to jest świetne, to zderzenie tych dwóch światów. Więc powiedz mi najpierw, dojdziemy oczywiście do ciebie, stand-upera, ale jak to się stało, że stałeś się spekulantem, traderem, a nawet taką gwiazdą chwilową, o której pisały gazety poważne, Forbes, jaki to jesteś utalentowany, jaką masz intuicję i szczęście i w ogóle. Opowiedz.
2: Więc to wszystko są lata 20. Ja uważam, że lata 20 są po to, żeby się starać dorobić.
1: I zresztą, znaczy lata 20 w sensie symbolicznym?
2: Lata 20 życia u mężczyzny są po to, żeby chcieć się dorobić, żeby zbudować jakiś kapitał, żeby w jakikolwiek sposób móc znaleźć samicę, z którą się będzie można związać. I ja próbowałem to zrobić. No i wtedy zaczynało się promowanie. Jest taka trzyliterowa firma, nie wiem, czy kojarzysz. Ja nie wiem, czy mogę ją wymieniać, ale
1: może
2: jest dosyć... Jest XTB, która wtedy zaczynała swoją działalność, która już wtedy miała dosyć mocny ten marketing, absolutnie nie tak mocny jak teraz. I oni zainspirowali mnie swoim marketingiem, żeby szybko dorobić się ogromnych pieniędzy. To jest...
1: No, słyszałem, że już zdając maturę nie widziałeś, co masz robić w życiu, że chcesz być bogaty.
2: Tak, chciałem być, ale ja się wychowywałem w latach 90. w biedzie. Absolutnie tak. To było totalnie moje marzenie, żeby być bogaty. I nawet się po części to udało osiągnąć. I jest tak, że nie mam żadnego kapitału, zapoznaję się z tym XTB, czy prawie żadnego kapitału.
1: Wtedy, mówisz o latach, to około 2010.
2: 2009-2010 to są mniej więcej te lata.
1: Jesteś rocznik 81, czyli masz tam wtedy...
2: Tak jak twoja żona, tak jest. Tak, tak jak
1: ale
2: moja żona.
1: Moja żona starsza, moja jest z marca, a ty jesteś Boże Narodzenie.
2: Nie, tak, tak. Moja żona jest pomiędzy.
1: Moja się urodziła jeszcze za wolności.
2: Tak, tak. Ja jestem dzieckiem stanu wojennego. To jest... Więc postanawiam się szybko dorobić, co jest marzeniem pewnie wielu mężczyzn w tym wieku. I to się źle kończy.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że tak jak XTB i wszystkie takie platformy informują o swoim marketingu, to się w większości przypadków nie udaje. Mniej więcej 4 na 5 osób traci pieniądze. W sensie cały model biznesowy generalnie na tym polega. To trochę tak działa jak bukmacherka. Więc mi się wydawało, będąc młodym gnojem, że ja będę mądrzejszy od ludzi, którzy od wielu lat są na rynku. Nie byłem, ale się nauczyłem, żeby nie robić promocji w żaden sposób tego, bo ja bym chciał odpędzić raczej ludzi od tej drogi, jaką ja przeszedłem, bo to było bardzo kosztowne emocjonalnie. Właśnie ten dołek. Ja wpadłem...
1: Mówmy po kolei, właśnie dla mnie to jest mega ciekawe, zwłaszcza, że nigdy nie tknąłem.
2: No ja wpadłem w... Nie tykaj. I ja wpadłem w długi po prostu. Ja wpadłem w taką spiralę zadłużenia. Dobra, przez to, że ja nie mam...
1: Cofnijmy się do punktu zero. To znaczy, w którym momencie studiujesz tam na SGGW zarządzanie?
2: Studiuję na SGGW, kończę SGGW, zakładam swoją firmę.
1: Jaką?
2: Która się zajmowała reklamą internetową.
1: Okej.
2: W AdWordsie. Mhm. Wtedy to były linki sponsorowane. To były dawne czasy przed sztuczną inteligencją jeszcze wtedy, ale to było bardzo innowacyjne. Ta firma zaczyna działać, mieć jakieś przychody, no ale ja chciałbym się dorobić szybciej. I poznaję właśnie XTB. Jezu, to oni się nie będą wyświetlali tutaj z reklamami. Poznaję XTB i zaczynam tam inwestować.
1: To nie jest odcinek sponsorowany.
2: To nie jest odcinek sponsorowany i to tak naprawdę między Bogiem a prawdą. Ja lubię sobie umować, ale prawda...
1: Oraz to nie jest odcinek hejterski.
2: To nie jest ten, to jest bliżej zarówno w tych czasach porażki, jak i potem sukcesu, który z tego wynika, to ja bym nie powiedział, że to jest inwestowanie, to jest bliżej spekulacji albo hazardu. To jest bliżej tego. Chociaż to jest filozoficzna rozmowa, czym jest inwestowanie, czym jest spekulacja, to już jest głęboko osadzone. To zamiast o stand-upie będziemy o inwestowaniu tutaj rozmawiali, to ciekawe. Więc popadam tak naprawdę w spirale zadłużenia. Mam jakieś długi w ZUS-ie, długi u rodziny.
1: A skąd wziąłeś te pierwsze pieniądze, żeby...
2: Z przychodów z działalności gospodarczej. Z przychodów, nie z dochodów. To tylko chciałbym to... I właśnie to jest ten problem, który potem się zaczyna pojawiać. Z moich sukcesów na przykład w tamtych czasach, to udaje mi się, to już przedawniło się, więc mogę teraz głośno o tym powiedzieć. Otrzymujemy około 50 tysięcy złotych na nasz ślub i wesele. Od czego?
1: Twojej żony.
2: Tak, i ja te pieniądze również udaje mi się je przegrać.
1: A kiedy się żona...
2: Kiedy mamy kupić, pojawia się dziecko i mamy kupić samochód, bo jeździmy w tym czasie Fiatem Seicento, więc nie mieści się... No to jest ten poziom zamożności też chciałbym.
1: Czyli ten Fiat Seicento to nie jest greb z programu? Nie, to jest naprawdę miałeś.
2: Fiat Seicento odziedziczony po moich rodzicach. To jest jakby... jeździmy Fiatem Seicento, nie mieścimy się do tego Fiata Seicento, więc mamy kupić nowy samochód, niewielki, Dacia, po prostu Dacia. Ale okazuje się, że nie mamy zupełnie na to pieniędzy i wtedy to wszystko wychodzi.
0: Melina Eski Rock.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski. A powiedz jeszcze, w którym roku bierzecie ślub?
2: 2009.
1: I ty, jak zaczynasz... właśnie jakie słowa użyć? Grać, spekulować?
2: Ja bym raczej szedł w takie rzeczy.
1: Tak. Co obstawiałeś? Znaczy w sensie, nie chodzi mi nawet o jakie trendy, bo okej, znowu gdzieś słyszałem, że jednak robiłeś tam jakąś makroanalizę.
2: Absolutnie robiłem analizę, natomiast ona była nieskuteczna. To po pierwsze, to jest granie z dźwignią. To ja nie chcę tutaj tego tłumaczyć, jak to dokładnie wygląda, natomiast to było inwestowanie...
1: Tłumacz humaniście,
2: proszę ciebie, to wygląda tak, że tak jakby ta instytucja, w której masz ten rachunek, pożyczała ci pieniądze. Czyli ty masz X, ale dzięki temu, że oni ci pożyczają te środki, masz tak naprawdę do zagospodarowania 100X. Czyli grasz z dźwignią 1 do 100. Czyli ruch, który normalnie by ci dał złotówkę zysku, w przypadku dźwigni daje ci 100 złotych zysku. I tak samo to działa w drugą stronę.
1: Okay,
2: jak się domyślasz, w tym momencie ja byłem...
1: Jak najniżej upadłeś, w sensie...
2: Miałem, to jest 2011-2010 rok, miałem ponad 100 tysięcy złotych długów. Który i wtedy jeszcze były wyższe stopy procentowe i to jest też taka spirala zadłużenia, która się pojawia.
1: A powiedz mi, a jak wyglądała ten moment, kiedy musisz się przyznać żonie?
2: Strasznie. To był jeden z największych kryzysów naszego małżeństwa. Dwóch kryzysów.
1: Świeżego małżeństwa.
2: Dosyć świeżego małżeństwa, ale już związek trwał parę lat. Tak.
1: No, gdzie to się odbyło?
2: Ja to trochę wyparłem. To jeszcze, zresztą to się bardzo ładnie łączy z tym momentem, że ja piję alkohol. Więc ja nie do końca pamiętam, gdzie to było. Gdzieś w domu pewnie to było.
1: A co, nadużywałeś wtedy?
2: Tak, takie mam wrażenie z dzisiejszej perspektywy, że piłem.
1: Nie powiem z programu, że się tam pożegnałeś.
2: Pożegnałem się z alkoholem i to zresztą jest element, który zmienił moje sukcesy tradingowe. W sensie paradoks mojego życia jest taki, że ja wytrzeźwiałem i wtedy ta karta, nie boję się użyć tego określenia, jeżeli chodzi o trading, mi się odwróciła. Ja zarobiłem potworne pieniądze, będąc trzeźwym.
1: Czyli do tego zaraz dojdziemy. Mhm. Na razie mamy tak, 100 tysięcy długu.
2: 100 tysięcy długu, dziecko. I ten, no to nie są potworne pieniądze, w sensie to są pieniądze, które nawet w tamtych czasach da się spłacić.
1: Tamte 100 tysięcy to na dzisiaj pewnie będzie
2: 200,
1: 300?
2: No 200 bym powiedział. Natomiast to jest wszystko z pozycji, wiesz, 28-29-latka gołodupca, tak? Człowieka, który nie ma żadnego majątku, nie ma nieruchomości, nie ma niczego tak naprawdę. Co jest pewnego rodzaju plusem, co można robić właśnie w tamtych czasach, bo nie miałem i tak nic do stracenia.
1: A jeszcze, wiesz, dobrze, jeśli chodzi o rozmowę z żoną, to znaczy... Czy chciała cię wtedy... Znaczy, mówisz, że jeden z dwóch największych kryzysów to... Co była? Wściekłość? Czy smutek? Czy wszystko po kolei?
2: Wydaje mi się, że...
1: Teraz jak na terapii jesteśmy, ty
2: tak,
1: wyparłeś,
2: absolutnie tak, ja się, wiesz, tutaj położę, tutaj, panie Marcinie, jak to wyglądało. Wydaje mi się, że z jej strony to jest, no, wkurzenie i też strach, tak, no, czy ona się nie związała z hazardzistą. Albo to, że się związała z hazardzistą, to ja mam wrażenie, że ona zawsze wiedziała, ale czy ten hazard da się w jakikolwiek sposób
1: skontrolować? A skąd wiedziała, że się związała z hazardem?
2: Nie wiem, nie jest ślepa, mam wrażenie.
1: A czym się mogło przejawiać wcześniej, zanim zacząłeś grać pieniędzmi sporymi?
2: Nie wiem, wydaje mi się, że ona to mogła czuć. Nie?
1: Kobiety czują. No to powiedzmy, to z tego dołka, tych 100 tysięcy...
2: Może dopaminowcem, nie hazardzistą. O tak bym powiedział, raczej takie określenie byłoby.
1: Trzeba silnych...
2: Tak, potrzeba silnych, tak. Co z tym wiekiem chyba też jest związane.
1: Tu słuchaczom, którzy nas słuchają, mówią, że tak teraz rozkładamy ręce, tak? Ja rozkładam, gość rozkłada. To jak to się dzieje, że z tych 100 tysięcy dołka przechodzi do tego, co wyczytałem właśnie w tych Forbesach i innych mediach, że zarabiasz milion?
2: No wiesz co, ponieważ to jest dźwignią, więc tutaj te zmiany mogą być dosyć szybkie. Ja trzeźwieję. Jakiś tam kapitalik mi się mały zaczyna, wiesz, pojawiać w tym wszystkim. To się zaczyna mówić, po prostu mam szczęście. No i, no, ja nie wiem.
1: Ale się szczęście, czy się nauczyłeś czegoś?
2: Wiesz co, ja się boję tego mówić, bo boję się, że będę inspiracją dla kogoś do tego, żeby to powtórzyć. A nie chcę za to brać jakiejkolwiek odpowiedzialności. Dlatego wolę sobie ujmować i raczej mówić, że miałem szczęście. Poza tym, na tyle, wiesz, jak ja się znam na rynkach finansowych, a trochę doświadczenia mam, to przeważnie przy tej skali inwestowania czy tam spekulacji na tym poziomie to są tylko etapy, kiedy ci się udaje. Warren Buffett, który jest bardzo spokojny, bardzo długofalowy w swoich inwestycjach, on może być skuteczny w zasadzie prawie, że w każdym roku przez tam okres 50 czy 60 lat. Przy takiej poziomie zmienności, jak ja to robiłem, to przeważnie ci, wiesz, spekulanci mają, wiesz, rok, dobre dwa lata, tylko to bardzo często są takie pieniądze zarabiają w rok, w dwa lata, że potem te trzy lata strat potrafią powtórzyć. I też to jest moje takie doświadczenie, że ja miałem kilka lat takich, że potrafiłem zarobić, a większość tych sezonów była nieudana. Natomiast po prostu różnica pomiędzy tymi zarobkami a stratami była na tyle większa, że...
1: A ten milion, na czym ustrzeliłeś?
2: Ja już teraz dokładnie nie pamiętam, ale na jakichś parach walutowych, pewnie na eurodolarze albo moim zdaniem na eurodolarze.
1: A jak to się stało, że trafiłeś do mediów, w sensie, że pisano o tobie?
2: Wiesz co, bo
1: o tobie i koledze.
2: Bo ja w pewnym momencie doszedłem do takiego... To jest bardzo dziwna praca. Dlatego, że jak jesteś traderem. Dlatego, że ona jest bardzo samotna. Nie bardzo jesteś w stanie z kimś... Teraz to środowisko się zwiększyło, XTB jest jeszcze bardziej popularne, jest więcej forów. Wtedy to było zdecydowanie niszowe. I dobra. I po pierwsze czułem się trochę samotny w tym wszystkim. Po drugie, cały marketing tych wszystkich platform, które się tym zajmują, wtedy polegał na tym, że promowali osoby, które odniosły sukces po to, żeby pokazać zwycięzcę i namówić innych do tego, żeby w tym partycypowali. Jednocześnie chcę podkreślić, że nie namawiam nikogo, żeby w tym partycypowali. Ja wiem, że panowie, może wam się wydawać, że jesteście lepsi, że co ten frajer będzie mi pieprzył. Róbcie jak uważacie. Nie warto. Moim zdaniem zupełnie nie warto. Więc ten marketing polegał na tym, że wyszukiwali osoby, które u nich miały sukces i te osoby promowały. Były spotkania, gdzie takie osoby jak ja mówiły.
0: Melina w S-Rock.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
9: Klasa, a nawet klasyka.
8: A rap?
9: Też klasa.
10: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
11: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
10: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Słuchacie Meliny w ESC Rock.
1: Ze mną, z wami, stand-uper, komik Rafał Sumowski. Sekwencja była taka, że zrobili z siebie gwiazdunię.
2: Zrobili ze mnie gwiazdunię, żeby przyciągać.
1: Zrobili bańkę, tak. Że jesteś tym wzorem właśnie, były jakieś pogadanki dla ludu finansowego.
2: Tak, żeby ściągać kolejne
1: pracę, tak?
2: Tak, ale ja jakby, to ja zaproponowałem to, żeby mnie tam zatrudnili i oni się na to zgodzili, co było bardzo fajne i bardzo otwarte. Ja grałem pieniędzmi domu maklerskiego, no, żeby zarobić tutaj na...
1: Dwa lata.
2: No tak. Dwa lata, uwaga, żeby pochwalić się sukcesem. Nieskutecznie. Więc straciłem pieniądze na rachunek domu maklerskiego, więc to też potwierdza to, że aż taki dobry w to nie jestem.
1: I kto komu podziękował?
2: Ja podziękowałem.
1: Tak?
2: Naprawdę, tak.
1: Dlaczego?
2: Tak. No dlatego, że okazało się, wiesz, to też miało przetestować to, czy to jest sposób na życie. Czy da się być konsekwentnie co roku w tej metodyce osobą, która regularnie będzie zarabiała na rynku, ewidentnie ja się do tego nie nadaję.
1: I
2: to wynika z tego, że ja jestem, nie wiem, jeżeli możemy użyć takiego podziału, raczej spekulantem niż inwestorem. Inwestor jest spokojniejszy, zdecydowanie lepiej potrafi kontrolować swoje emocje. Ja mam wrażenie,
1: Różnica też polega na tym, że inwestor ma swoją kasę?
2: Nie, absolutnie nie. Nie.
1: Okay.
2: Znaczy, wiesz, tak, definicyjnie. Szanowni Państwo, w SK Rock.
1: Wyrazy współczucia dla biednego stand-upera przyszedł. Myślał, że będzie
2: ale
1: rozmawiał.
2: Spoko, możemy rozmawiać o finansach, nie ma sprawy. Ale...
1: Nie, wiesz, dla mnie naprawdę uwielbiam takie zaskoczki, jak się przygotowuję.
2: Bardzo fajnie, może rozbijemy tą pieprzoną bańkę, rozumiesz, naciągania ludzi na to, żeby.
1: Nie.
2: Żeby...
1: Nie, myślę, że pokusa, wiesz, kasy jest. Doskonale to rozumiem. Na szczęście jakoś zawsze się bałem hazardu w jakiejkolwiek postaci, więc wiesz. Nie.
2: No,
1: ale rozumiem.
2: Ale ty nie jesteś w target grupie. W target grupie są mężczyźni od ciebie młodsi. Paradoksalnie, którzy nie.
1: Wiesz, no.
2: Oczywiście każdy ten, ale w tym momencie.
1: Zastanawiam się, dlaczego koledzy są bogaci, a ja nie, rozumiesz. No.
2: To jest promowane właśnie w ten sposób, że ty, młody człowieku, masz szansę, nie mając kapitału, szybko zarobić pieniądze. I.
1: Ale są przykłady, że się udaje.
2: No są przykłady,
1: jak
2: się
1: na
2: udaje,
1: przykład
2: tak jak
1: kolega Rafał ileś tam lat, 11 lat temu właśnie.
2: Absolutnie tak, absolutnie tak. Natomiast jestem swego rodzaju wyjątkiem. To też trzeba sobie szczerze
1: powiedzieć. W jakim sensie wyjątkiem?
2: No w sensie, że nie wiem, że ja pewnie byłem, wiesz, no... Załóżmy, że hipotetycznie.
1: Hipotetycznie, jest.
2: Że było,
1: w dobrym kryminale.
2: Że było 10 tysięcy osób, to ja byłem jedną z dwóch najlepszych. No. Mm. Takie są statystyki. Załóżmy.
1: A czy wtedy, kiedy zarobiłeś tę bańkę, to czy wtedy miałeś poczucie, że właśnie osiągnąłeś to, o czym marzyłeś, że jesteś bogaty?
2: Tak. Miałem takie poczucie. W sensie miałem takie poczucie... No bo wiesz, bogactwo można różnie...
1: Oczywiście.
2: Określać. Milion złotych to nie... Szczególnie dzisiaj, no mieszkając w Warszawie, to nie są duże pieniądze. To jest tak naprawdę mieszkanie bez kredytu. Ale na to mi pozwoliły te pieniądze. Że ja nie mam długów. W sensie, żyjąc dosyć skromnie, dalej jeżdżąc Dacią, pewnych rzeczy nie zmieniając, ale mam pewną wolność, która pozwala mi to...
1: Powiedz mi, po tych dwóch latach odchodzisz z Bosiu, z banku.
2: Tak.
1: I co?
2: No ja już w tym momencie, ja całe życie moje polega na tym, że w jakiś sposób siebie szukam. Też miałem jakieś epizody podróżowania, zakładania własnych biznesów różnych, które kończą gorzej niż moje...
1: Był biznes, że ze znajomymi pisanie tych gier na...
2: Komórki. Na urządzenia dotykowe, tak. Mieliśmy taką spółkę, która się nazywa Galante, która już jest chyba świętej pamięci spółką. Bardzo ciekawe doświadczenie w ogóle. I robiliśmy gry dla dzieci na urządzenia dotykowe. Też się bardzo wiele dzięki temu nauczyłem. To dzięki temu na przykład poznałem Bitcoina, więc to też jest kolejna inwestycja, która gdzieś się w tym wszystkim powiodła. Więc ja cały czas mam wrażenie, że moje życie polega na wiecznym szukaniu.
1: A czy zaraz wrócimy do odejścia z
2: banku? Mi chaotyczność tej rozmowy bardzo odpowiada, więc...
1: Ale to zawsze, w Melinie zawsze tak jest, wiesz. To naprawdę.
2: Czy ty też jesteś dopaminowcem?
1: Talk to me. Hold my beer. Słuchaj, czy w późniejszych latach i dzisiaj, oprócz tego, co robisz dzisiaj, jesteś głównie kojarzony, czyli stand-up, bawi się w jakieś finansowe rzeczy?
2: Nie bawię się w finansowe rzeczy. W sensie bawię się, jedyne co robię, to jestem... O, to ja mogę opowiadać o finansach dalej. Jedyne co robię, to mam konto IKE. To jest konto... Nie masz konta IKE? Szanowni Państwo, ja namawiam bardzo...
1: Co to jest konto IKE?
2: Ja jestem... Od 20 lat prowadzę działalność gospodarczą. Więc moja emerytura nie będzie specjalnie wysoka.
1: A indywidualne konto emerytalne,
2: tak? Tak, indywidualne. Jeszcze jest drugie IGZE konto, o którym też myślę, żeby założyć. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. I to jest jedyne miejsce, gdzie ja mam jakiekolwiek inwestycje czy spekulacje. Natomiast no tutaj ten... I to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze, bo tam nie ma dźwigni w przeciwieństwie do tego, co jest na tych platformach tradingowych. To się nazywa CFD, Contract for Difference, tak? Kontrakt na zmianę, że możesz obstawiać, że coś się zmieni. Przewidujesz przyszłość po prostu, tak? I możesz przewidywać kursy walutowe, możesz przewidywać surowce, możesz przewidywać kryptowaluty, czy możesz te właśnie pary walutowe przewidywać, więc tego absolutnie nie tykam. Do kasyna w tej dawnej formie nie wchodzę. Więc jestem zadowolony. W sensie cała ta moja przygoda inwestycyjna zakończyła się na plusie, ale nie zakończyła się na szczycie. To zakończenie było bardzo bolesne, jeżeli chodzi o moją dupę, więc...
1: Dlaczego bardzo bolesne? Mówisz o tych dwóch latach w banku, że jednak...
2: Nie, no ja też, wiesz, grałem na własny rachunek. To też jest
1: I tą bańkę roztrwoniłeś?
2: No, w sensie ja zarobiłem pewnie więcej niż bańkę, a potem gdzieś to się, wiesz... Nie skończyłem na szczycie, bo zawsze marzeniem każdego by było, wiesz, jak pokazujesz te wykresy, że wiesz, tutaj kupiłem, a tutaj sprzedałem, to ja taki nie jestem.
0: Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski. Więc wracamy. 6 lat open mic. No,
2: dłużej mi zajęło jakiekolwiek uzyskanie jakiegokolwiek poziomu w komedii niż w tradowaniu.
1: Długo, no tyle lat.
2: No to jest długo, wiesz, no braki w charyzmie, braki... braki... Znaczy, wiesz... To, że ja zawsze byłem niski, zawsze byłem śmieszkiem klasowym, to jest trochę taki rys psychologiczny w zasadzie wszystkich w mojej branży. To wszyscy gdzieś...
1: Zwłaszcza Rafał Rutkowski jest bardzo niski.
2: No dobra, ale wiesz, on wywodzi się z aktorstwa, tak?
1: Nie wiem, żartuję.
2: Ale z jakiegoś powodu on w to aktorstwo poszedł, tak? Chciał świecić, być w centrum zainteresowania, nie chcę diagnozować, ale
1: ja wiem, o co chodzi.
2: Miłości w rodzinie brakło trochę na pewno też tam. To ciepła, przytulania. Każdemu z nas, tak? To dlatego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, mam wrażenie. Więc absolutnie dla mnie, wiesz, to pierwsze wyjście na scenę to jest czas, kiedy ja nie mam żadnego doświadczenia scenicznego. Więc ja się tego uczę, to jest nowe, ja jestem przerażony, ja jestem taki też za bardzo biznesowy, za bardzo sztywny. No, uczę się tego wszystkiego, to też są inne czasy. Komedia się bardzo zmieniła od tego czasu. I na szczęście ja byłem tego świadkiem, bo zacząłem w ostatnim momencie, kiedy jeszcze to było stosunkowo małe środowisko i ja wszystkich miałem możliwość poznać i widziałem, jak to wybucha w tym kraju. Natomiast to też tyle trwało, dlatego że dzisiaj masz możliwość, jak masz samochód i jakieś tam pieniądze, żeby pojechać, to możesz występować codziennie, jeździć na open mic'i w różnych miastach. W aglomeracji warszawskiej w miarę codziennie są open mic'i, więc codziennie możesz wchodzić na scenę. Wtedy to było, wiesz, raczej raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu takie możliwości.
1: Ile wtedy ludzi przychodziło na te open mic'i?
2: Wiesz co, tych open mic'ów nie było tyle. Przychodzili ludzie, ale po prostu było mniej występujących. W sensie te sale dalej były pełne, natomiast było zdecydowanie mniej komików. Teraz jest ogrom stand-uperów. To się... Zresztą też ludzie z innych branż zaczynają przechodzić do komedii, bo to jest dobry sposób na monetyzowanie siebie, bo więcej zarobisz na biletach niż na AdSense. To taka jest brutalna prawda, tak? Że to sam Rutek na przykład mówi, że jego koledzy są zszokowani faktem, jakie są jego przychody z działalności stand-upowej w porównaniu z działalnością aktorską.
1: Dlaczego trwa to tyle lat? To twoje, wiesz...
2: Bo mam determinację i się nie poddałem, szukając pozytywów.
1: To pozytywne bardziej. A negatywna? Dlaczego?
2: Bo jestem nieśmieszny, bo jestem wystraszony, bo gdzieś jakieś stresy, lęki muszę w sobie przerobić, bo nie ma aż tyle przestrzeni, żeby to testować. Bo zobacz, stand-up generalnie, tak jak miał to podzielić, to składa się z trzech poziomów. Pierwszy poziom to jest poziom open mic'owy. Co kocham w stand-upie, jest w zasadzie dostępny dla każdego. Możesz napisać do komika, czy zgłosić się na open mic'a, wyjść na scenę na 5 minut, sprawdzić, jak jesteś śmieszny przed publicznością.
1: Albo nie jesteś.
2: Albo nie jesteś, tak. To jest pierwsza rzecz. I tam możesz tworzyć program. Drugi poziom to jest ten poziom supportowy, że jakiś komik ci mówi, słuchaj, może byś pojeździł ze mną. I to ci daje przestrzeń do regularnych występów i do...
1: Bez takiego strasznego stresu.
2: Bez stresu, ale też wiesz, nie robisz 5 minut, tylko robisz 20 minut, 30 minut. Wiele się uczysz, ale ta publiczność jest zimna, oni nie przyszli na ciebie. Ja tak naprawdę dopiero w 2019 roku dostaję propozycję supportów, więc to też dlatego tyle trwa.
1: Kogo?
2: Od Grzegorza Dolniaka, z nim jeździłem, z Kasią Piasecką jeździłem i jeździłem, proszę ciebie, z Sebastianem Rejentem.
1: Przepraszam, że się śmieję. Rejent tu był niedawno. Nikt mnie tak nie spocił, jak kolega Rejent. On był w fazie takiej ping-pongowej. Potem mi napisał, że aż go żona opierdoliła.
2: W sensie, że był bardzo chaotyczny.
1: Nie, wiesz, on... był świetny, tylko w tym sensie...
2: Nie dawał ci skończyć zdania.
1: Rozwalał kompletnie rozmowę. Znacie go poczucie humoru, nie? A był wtedy w szczycie swojej sarkastycznej formy, więc właśnie potem mi napisał, że żona do niego, wiesz, co ty tam dowaliłeś?
2: No, zważywszy, że to był taki medialny rejent, bo przeważnie rejent jest w słuchawkach, zamknięty i w swoim autystycznym świecie.
1: Nie, zupełnie nie był w swoim autystycznym świecie. Na żadnej rozmowie chyba się tak nie spociłem, jak w rozmowie z rejentem. Wracamy, więc do supportowania Rejenta.
2: Więc jeżdżę z Rejentem, jeżdżę z Kasią Piasecką i to jest o tyle dobre, że wiesz, no masz możliwość regularnych występów, jak coś robisz regularnie, to jest łatwiej się w tym rozwinąć.
1: A
2: wiesz,
1: wtedy jednocześnie z czego się utrzymywałeś?
2: Prowadziłem szkolenia chociażby biznesowe. Takie rzeczy robiłem, tak. Dla jakichś dużych instytucji finansowych na przykład, wiesz. To w sensie jako podwykonawca. No, ale to jest podobne w gruncie rzeczy. No, to, wiesz, no,
1: trzeba pojacować.
2: Prowadzenie szkolenia to jest Jezu, nie powinienem. Ale no, ty masz, dostajesz scenariusz, który masz zrealizować. No to trzy rzeczy są w szkoleniu ważne, czyli musisz przedstawić jakąś teorię, po czym, proszę ciebie, robimy praktykę i wyciągamy wnioski i tak naprawdę to się ciągle w tych dobrze skonstruowane szkolenie tak wygląda. Przedstawiasz część teoretyczną, organizujesz to, żeby w jakiś sposób ta grupa mogła to sobie sprawdzić i wyciągamy wnioski. Gorzej jak to są szkolenia, które bardzo często są dla polskiego biznesu robione, że te wnioski są z góry ustalone, czyli jeden z znanych

0: menadżerowie jak mówią, to jest potworne, to jest nudne, to jest czytane. Kurwa, ta prezentacja, ta na pewno państwo kojarzą, czcionką, dziesiątką, okropne to jest, nienawidzę tego, więc nie ma polotu w tym wszystkim, nie ma dystansu, takie to jest, no bardzo sztywne, nieporywające.
1: Melina w S-Rock.

0: autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Lepiej nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, czy jednak dać drugą szansę. Choć powroty po rozstaniach kojarzą nam się ze światem showbiznesu, to są dość powszechnym zjawiskiem. Czy stara miłość naprawdę nie rdzewieje i warto dla niej ponownie zaryzykować?
2: Praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu.
1: Mówi psychoterapeuta integracyjny z Centrum Terapii Dialog Paweł Węcławiak.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: na Eski Rok.
1: Ze mną, z wami, stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
3: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten. No. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
1: Ale swoją drogą teraz widzę, jak się przygotowałeś do tej rozmowy, właśnie się śmiałem słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w którymś momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
1: Ale no
2: nie, nie, tak nie jest.
0: Melina Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Słuchacie Meliny w Ester Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: A powiedz, mówisz o swojej determinacji, a w czasie tych kilku lat przed nagraniem pierwszego programu, przed wrzuceniem do YouTube'a, były momenty załamki?
3: No takiego bezradności, tak bym powiedział. Absolutnie tak, że wiesz, to jest ciekawy taki poznawczy dysonans, bo ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Ja, wiesz, to nie mi ocenia, czy jestem śmieszny, to dalej...
2: Magda uważa, że jesteś śmieszny.
3: To Magda to najważniejsze, tak. No, dzisiaj algorytmy tak naprawdę oceniają, czy jesteś śmieszny, ale brakowało, no nie wiem, przełożenia tego w jakikolwiek sposób. Też nauczenie się, umiejętności. To też są inne czasy komediowe. Teraz jest zdecydowanie łatwiej. Jest więcej świadomości, jest dostęp do literatury lepszy. Jest wiele podcastów, gdzie komicy opowiadają o tym, jak robią komedię, więc wątpię, że...
2: Jarek Dąbrowski robi...
3: Tak, chociażby te bity Antka. Więc wiesz, więc jest zdecydowanie łatwiej teraz nowym komikom zacząć.
2: I kiedy kliknęło?
3: Nie wiem, czy w ogóle jeszcze kliknęło.
2: To nie, no trochę kliknęło.
3: Trochę kliknęło, ale to...
2: Już nie, bez tej kokietery.
3: Powoli, proszę ciebie, wrzucam te programy do sieci i gdzieś to się...
2: A kto zdecydował, żeby...
3: Ja. Ja zdecydowałem, żeby wrzucić.
2: Wolne słowa, tak?
3: Tak. No już, wiesz, no to... W komedii to działa tak, że to my sobie organizujemy to nagranie. To nagranie kosztowne, żeby postawić te kamery, żeby to zrobić, więc to ty podejmujesz tą decyzję, czy to chcesz zrobić. Tak, ja już byłem, wiesz, gotowy na to. Wrzuciłem jedno nagranie, drugich, a przy trzecim zacząłem jeździć solowo z własnym programem. Czyli 3 lata niecałe jeżdżę solowo. Że już nie jeżdżę na supporty, tylko ludzie przychodzą mnie zobaczyć.
2: Na ciebie?
3: Tak. I dobrze się z tym czuję i mam nadzieję, że tak zostanie.
2: Pamiętasz pierwszy solowy...
3: O Jezu, oczywiście, że tak.
2: No, opowiedz.
3: To, wiesz, to jest zderzenie dwóch rzeczy. Z jednej strony ekscytacja, że marzysz, żeby to zrobić.
2: Przerażenie.
3: A z drugiej strony przerażenie i też takie, no ja tak mam zawsze, wiesz, no to słucha, większość komików tak ma, że Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
2: O. Gdzie był ten pierwszy występ za kasę solo?
3: O Jezu, nie pamiętam. No to ciężko jest tak, wiesz, dokładnie określić. No tak solowo, pierwszy mój występ z programem solowo to był we Wrocławiu. To jest wrzesień 2023. O tak. Że wiesz, zaczynam, już mam rozpisaną trasę, mam swój program, mam support i wiesz, i jeżdżę po Polsce. To wtedy są takie czasy. Tak, mniej więcej. Czyli to już prawie trwa 3 lata. No zobaczymy, jak długo będzie trwało. Jak wiesz, staram sobie powiedzieć, że wiesz, że już nie spadnę, tak, że jakbym musiał, jakby mi się przestały sprzedawać bilety, no to już nie chciałbym grać supportów. Ale prawda jest taka, że to jest na tyle ciekawe to życie stand-upowe, że wróciłbym na supporty jakby co i tyle.
2: To sobie co, cofnijmy się trochę. Słuchaj, na ile twoją, w cudzysłowie, twoją piosenką jest chomiczówka Sydneya Polaka?
3: No, w wielu aspektach jest moją piosenką, bo ja jestem chłopakiem z Bielokowiska, tak jak Sydney Piolak, jestem z Bielan tylko.
2: Słodowiec, bo Słodowiec to jest obok Chomiczówki.
3: Słodowiec jest blisko Chomiczówki, to jest dalej ta sama dzielnica jak Żoliborz i tak, no, to ten. Obie podobne ten też są, bo to, nie wiem na ile znają, nikogo to nie interesuje, ale geografia osiedli na Bielanach, tak, no bo Chomiczówka jest w miarę blokowiskiem, ale... W miarę intelektualni tam ludzie mieszkali. Słodowiec tak samo, to jest nauczycielska spółdzielnia, a są takie gorsze osiedla, bardziej blokowiskowe, jak na przykład Wrzeciono, gdzie raczej robotnicy z Huty mieszkali, więc nie wiem, dokąd to prowadzi, ale tak.
2: Nie, ja jestem bardzo ciekawy, wiesz, ja się wychowywałem z drugiej strony Warszawy.
3: Ty na Mokotowie mieszkasz, tak?
2: Mieszkam na Mokotowie, wychowywałem się na Nowym Mieście, mieszkałem w Śródmieściu, ale z kolei miałem znajomych na Żolu, na Żoliborzu, ale Bielany, tak patrzyłem na mapę, to ty byłeś tam w Słodowiec, ja tak bardziej na prawo od siebie patrząc na mapę, czyli bardziej w stronę Wisły.
3: Tam osiedle jest. Ruda. Jak ty chodzisz do liceum czy na studiach, to Żoliborz, Jezu, to absolutnie ludzi w Polsce to nie będzie interesowało. Żoliborz i Bielany to wtedy jest jedna dzielnica. To się potem rozdzieliło. W ogóle chodziliśmy do tego samego liceum, ciekawe.
2: Do Reja chodziłeś?
3: Absolutnie tak.
2: Kurczę, to tego nie doczytałem.
4: Ja, to nie jest tak, że ja mam profil na Wikipedii, gdzie takie rzeczy są.
2: Wiem, ale sprawdzałem cię na różne sposoby, bo próbowałem...
4: Chat GPT po prostu, Rafał Sumowski, na szczęście rzadkie nazwisko, dobrze się nazywam, Kamil Nowak na przykład. Tak. Jan Kowalski, tak.
2: Doreja.
4: Tak. Doreja, tak.
2: To ty jesteś 80, to ty jesteś 13 lat młodszy, tak. Czyli ty jesteś matura 2000, czyli tak?
4: Tak, tak, tak, nie, w zupełnie innych czasach chodzimy do szkoły, bo ty chodzisz, tak. Wiesz, komuna, bibuła.
2: A miałeś jeszcze te, czy dyrektor Gniadek jeszcze?
4: Dyrektor Gniadek, matematyk był.
2: Ach.
4: Był dyrektor Gniadek, ale no inne czasy zapewne, wiesz, pomimo tego, że to nie jest duża różnica, to jednak ty chodzisz w tej szarych latach 80., a ja chodzę, że wiesz, że ma się w szkole pojawić, nie pojawił się w końcu pułkownik Kukliński, jak wiesz, tuż przed wejściem do NATO on był wypierany.
2: Powiedz mi, w jakim profilu?
4: W matfizie ja jestem.
2: Matfizie, to ja byłem humanistyczny.
4: Humanistyczny.
2: Rej, ach, pozdrawiamy wszystkich absolwentów 11 LO imienia Mikołaja Reja w Warszawie.
0: Melina w SC Rock.
5: Teraz słyszę.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami, stand-uper, komik Rafał Sumowski. Mama pracowała w GUS-ie, tak?
2: Mama pracowała.
1: Główny urząd statystyczny, tak. Geograf z wykształcenia. Główny urząd statystyczny, zajmowała się inflacją.
2: Zajmowała się mama inflacją, proszę ciebie, tak. Tak, zajmowała się też badaniem gospodarstw, budżetów gospodarstw domowych. O tym ona się zajmowała, tak to jest.
1: A tata w Zrębie pracował.
2: Tata pracował.
1: Widłowe Zręb zawsze na czasie.
2: Tak, pamiętam, było, to... ale tata pracował, wiesz, w Zrębie, jak, bo Zręb był w Gliwicach w ogóle i tam mój ojciec mieszkał, natomiast to jest jego poprzednie życie, jakby poprzednia rodzina, okay. A potem się przeniósł do mojej mamy, bo ja pochodzę ze Zdrady i to rodzice się spotkali i proszę ciebie, przeniósł się do Warszawy i tam mieszkali razem. On już nie pracował. Pracował przez chwilę w MPO, jeszcze za komunę, a potem, tak wiesz, on był w takim wieku już, jak upadł ten komunizm, że on nie bardzo potrafił się
1: odnaleźć.
2: Tak, był za dekadę za stary, bo mój ojciec, ponieważ się przygotowałem, twój ojciec jest w wieku... Był twój ojciec.
1: 42 był.
2: Tak, jak moja matka, a mój ojciec był 7 lat starszy. 35 rocznik. Mój ojciec tak stary, że był na Syberii. No, więc ten...
1: Syberia, poczekaj, a skąd go wywieźli?
2: Z Wołynia. Więc mu życie uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten... No, w sensie Rosjanie uratowali życie.
1: Związek Radziecki. Całą rodziną wywieźli?
2: Tak, tak. Babcia tam, jego babcia tam umarła.
1: W 40?
2: Wydaje mi się, że w 40. Już go nie zapytam, ale tam jakoś byli we Lwowie... Tam był, wiesz, proces miał być mojego dziadka. Jakoś go uratowała lokalna społeczność. Okazało się, że tam nie był, wiesz, aż tak zły. I chyba byli w Lwowie w 40. ich wywieźli. W 46. oni wrócili. 6 lat był.
1: Ale to jest nieźle popieprzona historia, wiesz.
2: No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
1: Ale swoją drogą teraz widzę, bo, wiesz, jak się przygotowałeś do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w którymś momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
2: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
1: Ale no mnie to...
2: Nie. Nie, tak nie jest.
1: Nie, dobra, nie. Dobra. Ej, gadaj, nie. gadaj.
2: Nie, nie, nie.
1: Było to dobre. Okej. I mieszkacie na Słodowcu?
2: Mieszkamy na Słodowcu w 36 metrach kwadratowych. Moja mama tam nadal mieszka. Z ciemną kuchnią mieszkanie. Tylko ci pato deweloperzy zabudowali jej blok, bo moja mama mieszka Słodowiec 10 i został zabudowany takim ogromnym blokiem, zabrano jej widok w ogóle, więc ten ma tak okno w okno, może kogoś oglądać.
1: 36 metrów. I powiedz, na czym polega trauma w twoim wypadku lat 90? Znaczy, gdzieś to z jakiejś rozmowy z tobą wziąłem, bo...
2: No wiesz, po pierwsze, ja tej traumy...
1: Przemoc ówczesnych ulic, czy...
2: Przemoc ulic, takie, wiesz... Ja byłem bardzo mały. Byłem niskim, małym chłopcem, który dobrze grał w piłkę, więc ja poczułem się wystraszony, bo to było takie...
1: W Warszawie trenowałeś.
2: Ja trenowałem w Warszawie, ale ja się po prostu bałem. Bałem się podróżować po tym mieście. Nie było kamer tylu, co dzisiaj. No po prostu było niebezpiecznie i też ta agresja związana z biedą była taka przypadkowa. Ja pamiętam, jest taki liceum Sępołowskiej.
1: Jest.
2: I tam kiedyś poszliśmy na dyskotekę, nie pamiętam, czy to było w podstawówce, czy już w liceum. Ja dostałem w ryja od gościa. Tak po prostu, w sensie nie było żadnego powodu, że to się wydarzyło. Nie wiem, miał zły dzień i był ode mnie większy. Ja po prostu...
1: Słuchaj, no na, niedaleko od siebie, na Sadach Żoliborskich, czyli to był rok, pewnie jakiś, miałeś jakieś 8 latek, 9, wracałem z dwójką kolegów od kolegi, szliśmy na ten, na piechotę ulicą w nocy, szło dwóch takich mocno zbudowanych. Co pedały, my grzecznie chcieliśmy zejść, wiesz, dostałem tam kolanem w jajca, poprawili z pięści, wiesz, okulary rozbili na ziemi. Tak naprawdę chyba najgorszy łomot, jaki dostałem w życiu, to właśnie tak po prostu wieczorem na ulicy.
2: No tak, nawet ci nie ukradziono nic za bardzo.
1: Nie, nie.
2: No właśnie.
1: Nie, tylko nas pobili i wiesz, i zadowoleni odeszli.
2: No tak, taka była, bardzo takie te czasy były. Ja teraz z perspektywy, ja wtedy tego nie czułem, natomiast nie wiem, takiej niepewności mam wrażenie gdzieś i społecznie tą niepewność mam wrażenie, że wtedy odczuwałem, ale no właśnie tej przestępczości, takiego strachu gdziekolwiek pojechania, tej agresji właśnie, fizyczności, nie wspominam jakoś cudownie. Coś jak są teraz te wspomnienia, złote lata 80, nie chciałbym, żeby wróciło. W sensie można to ładnie sprzedać, marketingowo, że to były cudowne czasy, że życie wtedy było łatwiejsze, no nie moje życie nie było wtedy łatwiejsze.
1: Ale jeśli mówiłeś o tej biedzie swojej, bo to co, że to byliście na pensji mamy?
2: No byliśmy na pensji. Mamy tata gdzieś tam pracował, wiesz, u jakichś prywaciarzy. Ja nie, wiesz, no tak... powiedziałbym, że my byliśmy biedni w takim sensie, że, mhm. wiesz, że brakowało nam na jedzenie kiedykolwiek pieniędzy, no ale no, nie było wakacji zagranicznych, nie było wakacji w ogóle, wiesz, no to obozy harcerskie, obozy piłkarskie, to takie rzeczy były, ale to gdzieś było.
1: Ile lat trenowałeś?
2: Dofinansowany, do 14 roku życia trenowałem.
1: Dlaczego przestałeś?
2: Kontuzja kolana.
1: Ale taka...
2: Taka, że półtora roku miałem zwolnienia z UEF-u i skończyło to moje granie w piłkę, co jest dobre. Między innymi dlatego teraz ja się dostałem, bo to mniej więcej się przekłada, wiesz, jakoś w ósmej klasie. Mam tą kontuzję i miałem chyba więcej czasu, żeby się pouczyć i grać w piłkę. Poza tym ja jeszcze liznałem takiej wspaniałej, takiej idealistycznej piłki, że chłopaki, gramy, mamy zespół, wygrywamy, przegrywamy. Jeszcze nie było alkoholu, jeszcze nie było tej całego
1: takiej pozycji grałeś?
2: Środowiska na skrzydle, na prawym, lewym skrzydle. Szybko biegałem bardzo.
0: Słuchacie Meliny

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Naukowcy proponują, żeby do keczupu dodawać ekstrakty z glonów. Mniam. Dobre glony nie są złe.
2: Glon jest pyszny, tylko trzeba wszystko jest, może być dobre, tylko trzeba to dobrze wyprawić.
3: I z glona można wyciągnąć keczup, jak się okazuje. No. A kiedyś, jak długo keczup u mnie powstał w lodówce, to z keczupu wyciągnąłem glona.
4: Ale taki bocian musi być tak skołowany, jak ja na urlopie. Cały urlop, brzydka pogoda i nagle ostatniego dnia, kiedy wyjeżdżam, 30 stopni.
3: I bociania partnerka mówi tak, może byśmy przedłużyli o 2 dni. Nie stać nas już na to.
4: Przepraszam, chciała przedłużyć rezerwację w Gnieździe.
2: Wiesz, ile to kosztuje? Zwariowałaś.
3: No właśnie tak.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
6: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
7: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: Arab?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
9: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski.
2: Nie wiem, czy czytałeś, naprawdę bardzo ciekawa lektura, tu rozmawiałem z autorem, ta biografia ostatnio Lewandowskiego, autora Sebastiana Staszewskiego, dziennikarza sportowego. Naprawdę to jest ciekawe. Tam nawet krytycy mówili, że za dużo tam jest tego młodzieńczego etapu. Wiesz, ma chyba 700 stron, z tego ze 100 stron to jest właśnie o tych latach, na mega to jest ciekawe, właśnie te lata w Warszawie, w Delcie, bo on chyba w Delcie też grał.
3: Tak,
2: te jazdy z Pruszkowa. Nie mówiąc o tym, że tam jedna rzecz mnie strasznie rozśmieszyła, że on zawsze od młodego wiedział, jak trzeba w życiu funkcjonować, a mianowicie, że jak miał, sam kupił chyba pierwszy samochód i za podwózkę tam brał 5 zł czy 10 zł, wiesz.
3: Czyli już BlaBlaCar był uprawiany przez pana Roberta.
2: Tak, tak się robi, wiesz, żeby osiągnąć sukces. No więc wracając do tej Warszawy, została ci miłość do piłki? Czy...
3: Została miłość do piłki. Już ja nie gram w piłkę, bo nie potrafię znieść tego, jak słaby jestem. Między innymi Antoni Cyrek Dąbrowski zapraszał mnie na piłkę, żebym grał i ja nie jestem w stanie...
2: Cyrek gra?
3: Cyrek gra w piłkę, tak, tak. Oni co środy grają w piłkę i Antek w ogóle ma cały kalendarz pod to ustawiony, natomiast ja nie gram w piłkę, bo ja jestem sfrustrowany tym, że kiedyś w to byłem dobry, a teraz wiem, gdzie powinna być noga, już nie ma takiej możliwości, więc mówię, że na razie, ale nie będę...
2: Potrenował, nie?
3: Nie, ale mundial oglądałem.
2: No właśnie, to chciałem cię o to zapytać. I jak wrażenie?
3: Bardzo się cieszę z wyniku. Cieszę się, że wygrali z Hiszpanią. Uważam, że to jest zwycięstwo futbolu. Nie chcę tych przerw, żeby były...
2: Koszmar.
3: Liczę na to, że to zostanie wycofane. Chciałbym dożyć czasów jeszcze, chociaż jeden turniej właśnie. Tak zazdroszczę, nawet tobie, tak, bo ty pamiętasz ten 82 rok.
2: 82 pamiętam, jakby był wczoraj. Przyznaję, bez bicia nie pamiętam 74. Miałem 6 lat wtedy.
3: 6 lat, tak.
2: Ale wiesz, dlaczego pewnie nie pamiętam? Dlatego, że...
3: Byłeś pijany.
2: Nie, mój tata kompletnie się nie interesował piłką nożną. Kompletnie. On nie miał w ogóle pojęcia, nie interesowało go to. Więc wiesz, prawdopodobnie nieoglądaną u nas w domu...
3: Historią piłki nożnej się interesował.
2: No, ale 82 człowieku. No. Przecież ja nawet pamiętam, jak jest półfinał i Boniek siedzi na 0-2 z Włochami i Boniek siedzi na trybunach, bo dostał dwie żółte wcześniej. I pamiętam taką, chyba w okularach przeciwsłonecznych, przynajmniej tak to mam we wspomnieniach, i taka posągowa mina, wiesz, kiedy widzi, że no niestety bez niego nie będzie finału. No.
3: Ja mam, nawet teraz w tym programie o tym mówię, mam takie marzenia, to trochę widzę.
2: Prezydencie?
3: Tak, absolutnie mam o tym, co ja zrobię, żeby Polska grała w tym, ale to jest oczywiście komediowo. Natomiast marzy mi się to, żeby nasza reprezentacja...
2: Jeździsz z prezydentem, w sensie z programem...
3: Jeżdżę z programem Prezydent, tak, zapraszam.
2: Możesz zareklamować.
3: Zapraszam na stronę, moją stronę, rafalsumowski.pl, ale też na Kup Bilecik można wpisać.
2: A kiedy będziesz jeździł?
3: Nie wiem.
2: Jak to nie wiesz? Jak gadałem jeszcze ze stand-uperami, to oni wiedzą, do kiedy jeżdżą i kiedy wrzucą.
3: Ja jeszcze nie wiem, albo będę jeździł z tym, albo z kolejnym, ale na pewno będę jeździł ze stand-upem. Tego jeszcze po prostu nie wiem jak, bo nie mam jeszcze nagrania, które mógłbym wrzucić do sieci i nie wiem, kiedy będę miał takowe nagranie. Natomiast zapraszam, żeby przychodzić na mój stand-up, niezależnie jaki stand-up. Za każdym razem on przecież będzie śmieszny.
2: No, bardzo dobrze.
3: Przynajmniej tak będzie w założeniu. Więc marzy mi się to, żeby nasza reprezentacja... Właśnie, to może to jest też trochę nawiązanie do tych lat 90., że takie, wiesz, to poczucie godności, zwycięstwa, takiej pewności, żeby to nie było psim swędem, tylko żebyśmy tacy byli...
2: Jak Norwegowie teraz.
3: Tak.
2: Ja
3: tak.
2: Zresztą uważam, właśnie jakie jest twoje stanowisko, bo ja uważam, że Norwegowie zostali skrzywdzeni w meczu z Anglikami, no.
3: W sensie te kopnięcie, nie, no już bez przesady, no.
2: Jak nie?
3: No nie wiem, no aż tak ta piłka tam się nie ruszyła, to nie jest aż taka różnica.
2: A no dobrze, a numer kiedy...
3: Chodzi o to, o uderzenie piłki w ten...
2: Nie, mnie bardziej... A jakie jest twoje stanowisko w sprawie nieuznanego gola po domniemanym faulu?
3: Mam wrażenie, że oni mieli tyle tych sytuacji, że mogli je strzelić. Tak samo jak w finale Hiszpanie, gdyby przegrali ten mecz, to też tam naprawdę mieli sytuację, tylko cały czas walili w bramkarza. No. Więc nie wiem, no wydaje mi się, że dało się ten mecz z Anglikami wygrać.
2: Ach, cierpiałem, naprawdę, bo tak moje serduszko...
3: I tak bym chciał, żeby nasi, wiesz, z taką... No. No, może się to uda. No, ja nie potrafię zdiagnozować, o co chodzi.
2: Trzeba się zdrowie i długo żyć po prostu, żeby doczekać.
3: Nie wiem, no bo są te orliki, jest... Nie wiem, no nie potrafię tego zrozumieć, że ten... Jestem bardzo ciekaw, co się będzie w Niemczech teraz działo z nowym przywództwem pana Jergena.
2: A on tam, nie wiem, czy widziałeś jego konferencję prasową, o pierdolił wszystkich równo, zapowiedział dziennikarzom tam, że jak się będą czepiać, to wiesz...
3: Gostą się zwolni, tak.
2: Ustawił se na dzień dobry... Nie ma to tamto.
3: No ale może sobie na to pozwolić i zobaczymy, jak będzie, jak ten. Bo tam też nie ma wybitnych piłkarzy takich jak u nas, tak? No a może jemu się uda to stworzyć. Marzy mi się taki moment takiego turnieju, gdzie Polacy zachodzą naprawdę daleko. Tylko nie przegrywają w półfinale, tylko wygrywają w finale. Niech w końcu słowiański naród wygra ten turniej. O to mi chodzi. Czechosłowacja była w finale dwa razy, sprawdzałem historię, więc nie udało się liczyć.
2: To jest pytanie, czy traktujemy Chorwatów jako Słowian, czy
3: też
2: nie?
3: Byli, tak, są południowi przecież. To też byli w finale i też...
2: No nie wiem, ale wiesz, ten... W 18, to co Chorwacja wtedy odwalała. A wiesz, jeszcze my zbieg okoliczności, pojechaliśmy kamperem na wakacje do Chorwacji. Rodziną. Ja to oglądałem, mundial 18 roku, wiesz, w jakichś knajpach, w portach, na kempingach. Total.
3: To jest niesamowite, że 4-milionowy kraj tak potrafi.
0: Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Rafał Sumowski. Chciałem spytać się o twoją teorię, którą gdzieś wygłosiłeś, że...
2: Ja mam wiele głupich teorii.
1: Wiem.
2: Prawdopodobnie kilka z nich.
1: Nie przytaczam tych, gdzie na przykład coś przewidywałeś i się nie spełniłeś.
2: A to bardzo często. A propos inwestowania, jedno z moich ulubionych cytatów, a wiele takich jest, to jest, że przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości. To jest...
1: Oczywiście. Ale chodzi mi o rzecz, która mnie zaciekawiła, bo jakoś zbieżna jest z moją intuicją, a wcześniej tego tak nie sformułowałem, a mianowicie związek między polskim cwaniakowaniem i kombinowaniem, a talentami do programowania i się dziwisz i powodzenia w cyfryzacji rzeczywistości. Pamiętasz, że w ogóle coś takiego powiedziałeś?
2: Absolutnie nie pamiętam, że coś takiego powiedziałem, ale brzmi to sensownie, więc nie, no, sobie przy...
1: Naprawdę, że dlatego Polacy są tacy dobrzy w programowaniu i w ogóle, że Polska dobrze ogarnia cyfrową rzeczywistość, czy Polacy, bo mają korzenie w kombinowaniu i cwaniakowaniu.
2: W robieniu rzeczy na skróty, zgadzam się. Dlatego Niemcy dalej się rozliczają przez faksy, to jest...
1: To powiedziałeś. No także nie pamiętasz.
2: Absolutnie
1: tego...
2: nie wiem zupełnie, że no dobra, to... Ale brzmi to sensownie.
1: To zakończmy wątkiem osobistym, mianowicie jak to jest mieć urodziny w Boże Narodzenie?
2: To jest super mieć urodziny w Boże
1: Narodzenie. Dlaczego?
2: Dlatego, że niezależnie gdzie jesteś na świecie, a spędzałem te urodziny w różnych miejscach...
1: Wszyscy świętują.
2: Tak, wszyscy świętują. To jest tak, nawet kraje muzułmańskie świętują. W jakiś sposób to się przynajmniej, wiesz, w tych takich turystycznych miejscach zdarza. Więc to jest fajne, że wszyscy przygotowują się do jakiegoś wyjątkowego momentu i jest świętowane. Bardzo, bardzo to lubię. Lubiłem to przez to, że jestem w tej rodzinie jedynakiem, no bo ojciec miał córkę tam w tym poprzednim małżeństwie, ale też nie było nigdy czegoś takiego, że wiesz, że dostawałem tylko jeden prezent na Wigilię, a drugi na Boże Narodzenie. Zawsze kolejny, następny dzień jest wolny. Bardzo polecam. W sensie polecam seks tak mniej więcej w okolicach 20. Czekaj, kiedy będzie? Bo ciąża tak naprawdę trwa 10 miesięcy.
1: Czekaj, grudzień...
2: Końcówka lutego ja bym stawiał, że to jest ten.
1: A nie marzec?
2: No właśnie, bo nie trwa 9 miesięcy, bliżej 10 trwa ten. Nie.
1: 36. Dobra, nie idźmy tą drogą.
2: Ja wiem, jestem po SGGW, ciąża u świni trwa 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni, ale u człowieka nie wiem, czy to jest te 9 miesięcy, czy to nie jest dłużej. Te terminy są bardzo rozstrzelone, więc celowałbym w te dni płodne pod koniec lutego i wtedy jest szansa na Boże Narodzenie. Zadowolenie.
1: Wspaniała puenta tej rozmowy.
2: Jestem. Na pewno lepiej jest ten, a propos mojego, lepiej jest mieć urodziny 25 grudnia niż 23 października, to chcę powiedzieć. To...
1: Ha, ha, ha, ha.
2: Tak, to jest...
1: 23 października jest bardzo fajny, dlatego, że w czasach...
2: Bo następnego dnia są moje imieniny, to dlatego.
1: Ale ja też mam, jak to, też masz? Bo, no, też
2: Marcina i Rafała jest 24.
1: A, okej, okay, nie widziałem, że Rafała. Natomiast ten 23 października się w liceum dobrze sprawdzał, bo jak dziewczyny pytały, czy jestem waga, czy skorpion, a ja wiem, to zależy, bo w jednych horoskopach waga, w drugich skorpion. I to działało. Do nawiązania konwersacji. No. Dobra, a w ogóle chciałem ci podziękować, bo przygotowując się właśnie przeczytałem, czy usłyszałem, że jesteś fanem Farmy Clarksona i sobie przypomniałem, że nie zobaczyłem nowych odcinków, w sensie...
2: To jest genialne, ja chciałem państwu polecić. Amazon jest najtańszy z tych wszystkich platform, jeżeli...
1: A też podnieśli stawki.
2: Tak, podnieśli stawki, ale polecam też szukanie nie... Teraz hipotetycznie, krótka lekcja.
1: Zróbmy to na koniec.
2: Tak, że...
1: Mowa do ludu.
2: Bo można, zobacz, można szukać, niektórzy tak lubią, że szukają rzeczy piracko na przykład, jak chcą to zobaczyć. I na przykład nie robią tego, ja nie mówię, że ja tak robię w ogóle, ale nie
1: czy
2: robią...
1: Koledzy.
2: Koledzy, tak. Nie robią tego poprzez, wiesz, Google'a, tylko inne wyszukiwarki na przykład i tam można to też znaleźć, żeby nie płacić. Wydaje mi się, że Clarkson sobie poradzi. Genialna jest Farma Clarksona. Uwielbiam. Nie spodziewałem się, że można lepiej wyjść niż ten. Polecam bardzo, jako absolwent SGGW. I on jest uwielbiany w ogóle w Zjednoczonym Królestwie teraz. On jest głosem farmerów, nie wiem, czy ty wiesz.
1: Tak. To jest wspaniałe. Tam nawet były spekulacje, że on w ogóle pójdzie w politykę jako głos.
2: No na pewno by zwyciężył tam, natomiast on to monetyzuje w inny sposób. Tu akurat nie wspieram tego aż tak bardzo, bo to alkohol, ale ten polecam. Dwie rzeczy polecam. Własny stand-up, szanowni państwo? Trzy, przepraszam. Polecam Melinę na kanale SK Rock na YouTubie i w radiu SK Rock. To jest...
1: Polecaj gdzie indziej, u mnie nie musisz polecać Meliny. Ale... Jak ktoś cię tu ogląda i słucha, to już przyszedł.
2: To jest ten, ale to może być w rolce na Instagramie, proszę ciebie. Zacznę, żeby lepiej się wyświetlał tam w kontakt z dłubaniem w nosie, także, tak. Że ten, że... O, dlaczego on... To polecam. Polecam własny stand-up i polecam Farmę Clarksona.
1: Rafał Sumowski był gościem Meliny. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo
1: Państwu. Do zobaczenia.
2: Dziękuję.

0: Ach, zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Reklama.

0: Dzień dobry Państwu, witam w ten piękny dzień zwany niedzielą. Mamy już po 14, więc możemy śmiało zaczynać niedzielne kultowe historie. Pan Jaro przygotowany, kawa jest obok, no i lista tych rzeczy, o których mam do opowiedzenia do 18. Też wszystko już gotowe. No to zaczynamy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Niedawni goście w Warszawie, czyli grupa Garbage i I Think I'm Paranoid w Este Rock. A teraz pojawi się na antenie Jeski Rock zespół, który pojawia się bardzo rzadko. Ale dziś mamy bezapelacyjnie powód, by pojawili się DD. Ten, który jest w zasadzie jedynym stałym członkiem tego kolektywu, Matt Johnson, wokalista, multiinstrumentalista, miał wczoraj urodziny. Okrągłe 65. Państwo pamiętają, na przełomie lat 80. i 90. grupa DD osiągała spore sukcesy na listach przebojów, między innymi piosenką, którą za moment zagram. Dogs of Lust. A potem była długa przerwa, ponad 20-letnia i powrót zespołu w roku 2024. Pan Matt Johnson to człowiek, który poza działalnością w DD skupił się w pewnym momencie na tworzeniu muzyki filmowej w ramach własnego projektu o nazwie Cineola. Ale teraz tej filmowej muzyki nie będzie, tylko wspomniany największy hit zespołu DD.

0: Zamykam oczy i wciąż sobie wyobrażam to, co spotkało mnie niedawno na Narodowym, Stadionie Narodowym, gdy przyjechali i dwa razy koncertowali System of a Down. Ja byłem na pierwszym z koncertów, ale podejrzewam, że i na drugim działo się to samo, gdy wykonywali Lonely Day. Cały stadion śpiewał razem z Daronem. Przepiękny moment. No dobrze, System już zostawiamy. Przed nami spotkanie z Bryanem Adamsem.
1: Autopromocja. Melina. Este rok.
2: Tatiana Okupnik.
3: Pisali, o, bardzo sympatyczna, mu, no i tak dalej. A ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
2: I, to ty, tak?
3: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Reklama.
11: This is Alice Cooper.
12: This is Marilyn Manson.
13: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Lux Torpeda z ważnym przesłaniem, by się lubić, a potem już wszystko pójdzie z górki. Bo od lubienia siebie zaczynając, potem polubimy resztę świata. Lubię się, luksy za nami, a teraz pojawi się Leonard Cohen. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki moment w jego życiu, chyba nawet 5 lat, które Leonard spędził z dala, od zgiełku, od kariery, w odosobnieniu w klasztorze Mount Baldy Zen Center. Odpoczywał, jego głowa odpoczywała, ale w międzyczasie działał jego menedżer Kelly Lynch. Tak działał, że 15 sierpnia 2005 roku artysta wniósł pozew do sądu w Los Angeles, zarzucając swojemu byłemu już menedżerowi, bo zdążył go zwolnić, niewłaściwe zarządzanie jego funduszami emerytalnymi. Niewłaściwie to mało powiedziane. Został oszukany według artysty na kwotę 5 milionów dolarów.

0: piosenka o miłości. I to taka piosenka, którą Kazik może śpiewać nawet i teraz, po latach, bo ta Ania cały czas obok niego. I mam nadzieję, że cały czas tam będzie. 15. Pierwsza godzina naszych niedzielnych kultowych wspominek za nami. Drugą już za moment otworzy Metallica.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z

0: Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Reklama.

0: I Love You zespołu T-Love. A teraz pewien gitarzysta, który jednak nie tylko jest gitarzystą, bo odniósł sukces jako na przykład malarz, tworząc sztukę w stylu, no, coś w rodzaju punk pop artu oraz okazjonalnie spełnił się też jako aktor. A, i jeszcze był prezenterem radiowym w stacji Sirius XM, gdzie prowadził m.in. audycje i podcasty ze swoim bliskim przyjacielem Ozzym Osbornem. Billy Morrison, człowiek, który na swojej nowej płycie wykonuje bardzo piękne piosenki z różnymi gośćmi. W tej pojawia się z Dexterem Hollandem.
1: Ten kawałek

Czy państwo widzieli powrót Richiego Blackmora na scenę razem z chłopakami z Deep Purple, z dawnymi kumplami? Po 33 latach znów zagrali razem. Jeśli nie widzieli państwo, to polecamy skrock.pl, tam dłuższy fragment występu i do tego jeszcze historia, jak doszło do tego ponownego spotkania. A teraz rok 91 i przełomowa dla Nirwany piosenka, a także dla gatunku zwanego grunge. Za dwa dni będziemy wspominać, jak kręcili teledysk do Smells Like Teen Spirit, a dziś wspomnimy o tym, że młodzież zapraszali do tego, by się pojawili dwa dni później w studiu na koncercie w The Roxy Theater w Los Angeles. Rzecz działa się 15 sierpnia 91 roku.

0: Chrapanie to jedna z najgorszych przypadłości, jakie spotykają człowieka. Znaczy, nie dla chrapiącego, tylko dla tych, którzy z chrapiącymi śpią. Ale czasem chrapanie ma też swoje pozytywne skutki, to znaczy może niekoniecznie pozytywne, ale nie są szkodliwe. Keith Richards wspominał o tym już nieraz, że na kasecie, na której nagrał pomysł do I Can Get No Satisfaction, było słychać potem jego chrapanie, bo rzecz działa się w nocy, wybudzony nagle jakimś instynktem. Przyszło mu pewnie do głowy coś w czasie snu, postanowił ten sen zarejestrować, w sensie riff, który mu się przyśnił. A że potem mu się zasnęło, no to ponagrywał potem także swoje chrapanie. Chrapanie nie będzie, ale to I Can Get No Satisfaction zawsze z przyjemnością tutaj gramy. Za moment Myslowic.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
10: To Lego Pikachu!
9: Nie!
10: Ha? Jak to?
9: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Reklama.

Michael Stipe i Andrew Watts, I Played the Fool. A teraz wspomnimy dziewczynę, która nie słynęła ze śpiewania, ale z tym ze śpiewakami i nie tylko, z innymi muzykami także się lubiła wiązać. Wśród tych, z którymi jakiś czas była, był chociażby Alice Cooper, Rod Stewart czy David Bowie. Był także Iggy Pop, który nawet napisał o niej piosenkę, którą kiedyś Państwu grałem wieczorem we wtorkowej audycji autorskiej. To był dobry rok. Pani Sable Starr, gdyby żyła, miałaby dzisiaj urodziny. 69.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: załoga G zespół Hurt. Maciek, lider i twórca tej piosenki, w takiej piosence, która jest pewnego rodzaju nostalgicznym wspomnieniem młodości i taką, można powiedzieć, chęcią do tego, by do tych czasów takich niewinnych wrócić. Może niekoniecznie, by znów oglądać te kreskówki czy filmy, o których było w tej piosence. Półmetek niedzielnych kultowych historii. Jarosław Bierajewicz jeszcze z Państwem do 18:00, a razem ze mną między innymi już za moment Pink Floyd.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Reklama.

0: Best of You zespół Foo Fighters, który wspominałem nie tak dawno, bo w piątek w kontekście ich pierwszego telewizyjnego występu u Davida Lettermana w roku 95, który to występ tak naprawdę otworzył ich karierę na świecie. Foo Fighters za nami, a przed nami spotkanie z człowiekiem, który był kiedyś głosem Turbo i jest do dziś głosem Seti, ale od pewnego czasu jest też głosem, który chce podpisywać swoje dzieła swoim własnym imieniem i nazwiskiem. Nazywa się Grzegorz Kupczyk, a to jest piosenka z najnowszej solowej płyty.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Limp Bizkit i Rolling. Zespół, który od samego początku aż do teraz ma jeden głos należący do Freda Darsta. Bo na przykład inne zespoły miały różnie. Genesis, dajmy na to, trzy wokale w swojej historii. Tym ostatnim był Ray Wilson, jeszcze oczywiście Phil Collins. No i ten pierwszy, czyli głos należący do Petera Gabriela, który dokładnie 51 lat temu informował kumpli, że odchodzi z zespołu. A rzecz działa się krótko po tym, jak nagrali na przykład to The Carpet Scrollers.

0: piosenka, która wywołała spore poruszenie wśród fanów amerykańskiego punk rocka, bo zespół po raz pierwszy w tym numerze dość mocno wykorzystał syntezatory. I jeszcze był tam gość, ponieważ Dexter chciał poeksperymentować, to do zagrania na klawiszach zaprosił Roniego Kinga, swojego kumpla, który był cenionym muzykiem sesyjnym, który wcześniej współpracował na przykład z Tupakiem czy Snoop Dogiem. No i tak wyszło to Hit That. W ST Rock za moment Fabryka Małp, Lady Punk.
1: Autopromocja. Melina. ST Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
4: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
3: Z Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten... No, w sensie Rosjanie uratowali życie. No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
4: Ale teraz widzę, powiesz, jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując...
3: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
4: Ale
3: no nie. Nie, tak nie jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
11: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
12: Do Lego Pikachu!
11: Nie.
12: Ho? Jak to?
11: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
13: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Reklama.

Jen, zespół Muse. Chwilę temu wspominałem kłótnię Paula Simona z jego obecną żoną, Eddie Brickell. Kłótnię, przypominam, skończoną pobiciem męża przez żonę. Z tymi żonami to zawsze było u niego ciekawie. Nie pierwsza to jego partnerka, mimo że nie ostatnia. Różnie to bywa z panami. Poprzednio była na przykład Leia z Gwiezdnych Wojen. Poprzednią, ale też nie pierwszą, bo pierwszą właśnie dla niej rzucił. Para miała się poznać na planie Gwiezdnych Wojen i podobno od razu zaiskrzyło. Carrie Fisher, państwo pamiętają? Paul Simon brał z nią ślub dokładnie 16 sierpnia roku 83. Gdyby byli razem i gdyby Carrie Fisher żyła, to mogliby dzisiaj sobie świętować.

0: Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Piosenka, która wcale nie miała być hitem, bo producenci czy też wydawcy twierdzili, że 6-minutowe piosenki nie mają szans na listach przeboju. Ale Freddie i ekipa się uparli, no i jak się okazało, to oni mieli rację. Na szczęście dla nas, dla świata. 17, a więc przed nami ostatnia godzina kultowej niedzielnej historii. Za moment New Divide, Linkin Park.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
6: Wabia okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Reklama.

0: Dude Looks Like a Lady zespół Aerosmith. A pani Kasia w piątek ogłosiła, że nowa płyta solowa wydana z okazji 30-lecia jej działalności ukaże się w październiku, dokładnie 23 dnia tego miesiąca i będzie zatytułowana Nigreda. No i w piątek pojawiło się kilka nowych piosenek. Jak się państwu podobają? Powiem szczerze, że jest to dziewczyna, jest to pani, która po prostu nie schodzi poniżej pewnego poziomu. I bardzo dobrze.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Strange Love zespołu Depeche Mode. Poważnie zastanawiam się, czy we wtorkowy wieczór nie poświęcić audycji. To był dobry rok na wspominki z pierwszego Woodstocka. Nie tego polskiego, tylko tego najprawdziwszego, bo właśnie mamy rocznicę jego dziania się przed laty. Rzecz miała miejsce w sierpniu roku 69 i dziś na przykład jest rocznica dnia numer 2, w czasie którego na przykład występowali Santana, Janis Joplin, Grateful Dead, czy oni, Creedence, Clearwater Revival. Można sobie za każdym razem połamać język na nazwie tej kapeli.

0: Peggy Brown. Utwór oczywiście głównie kojarzony z zespołem Smysłowic, który teraz dla Państwa wystąpił, ale jego korzenie sięgają setek lat wstecz, bo przecież oryginałem jest irlandzka piosenka, tradycyjna pieśń ludowa z przełomu XVII i XVIII wieku. I rzecz podobno prawdziwa. Ta Peggy, a w zasadzie Margaret Brown, miała rzeczywiście różnego rodzaju sercowe rozterki na przełomie XVII i XVIII wieku. Do tego być może jeszcze kiedyś wrócimy. Teraz czekamy już na YouTube i Vertigo.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Lepiej nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, czy jednak dać drugą szansę. Choć powroty po rozstaniach kojarzą nam się ze światem showbiznesu, to są dość powszechnym zjawiskiem. Czy stara miłość naprawdę nie rdzewieje i warto dla niej ponownie zaryzykować?
3: Praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu.
2: Mówi psychoterapeuta integracyjny z Centrum Terapii Dialog Paweł Węcławiak.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest! Reklama.
11: Hi, this is Keith Richards.
12: My name is Gary Clark Jr.
13: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK.

Combs for the Crows, Nickelback. Równiuteńko 40 lat temu ludzkość wybierała się na koncert zespołu Def Leppard, zaciekawiona 4 razy bardziej niż pewnie wcześniej, bo to był dzień, te 40 lat temu, gdy Rick Allen, czyli perkusista, miał po raz pierwszy pojawić się na żywo z zespołem po tym, jak stracił rękę w wypadku samochodowym. No i rzeczywiście zagrał na Monsters of Rock Festival w Castle Donington w Anglii. No i okazało się, że nawet mając jedną rękę, można być całkiem sprawnym perkusistą. Do you wanna get-

0: sen o Wiktorii. A ja mam nadzieję, że Państwa nie uśpiłem tymi kultowymi historiami, które opowiadałem tu przez ostatnie 4 godziny. I jakby co, uspokajam. Po pierwsze, kończę i zaraz Ola Galant z gościem w drogowskazach. Po drugie, jutro tu do Państwa nie wlecę. Dopiero zrobię to we wtorek. Do usłyszenia.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL Move.
7: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Cieszę się, że się słyszymy i że, jak mam nadzieję, przed nami kolejna wspólna godzina. Ja się nazywam Aleksandra Galant i myślę, że gdybym zapytała Was, czym żyliśmy w lipcu, każdy mógłby udzielić innej odpowiedzi. Jedni powiedzieliby, że mundialem, bo z tego, co pamiętam, to on jeszcze w lipcu trwał w najlepsze. Inni powiedzieliby, że wydarzenia polityczne rozgrzewały ich do czerwoności. Ktoś inny powiedziałby, że w końcu były jagody, kurki, bób, było mnóstwo pysznych warzyw, na które czekał przez cały rok. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że jednak częściej zagląda do portali plotkarskich i to, czym bardzo mocno żyliśmy, to był medialny powrót po latach, wielka historia z początku tego stulecia, czyli powrót Michała Wiśniewskiego i mandaryny. No i oczywiście ktoś może złapać się za głowę i powiedzieć, o rany, ale ploty, te wszystkie portale plotkarskie, co za bzdury. Teoretycznie tak, natomiast tutaj trochę wygląda to tak, że płyniemy na fali nostalgii właśnie za tymi czasami sprzed 20 lat, kiedy co niektórzy mogli słuchać zespołu Ich Troje. Zresztą trudno było w tym czasie nie obić się o jakąś piosenkę tego zespołu. Ktoś inny mógł oglądać ich program w telewizji. Oni byli jednym słowem wszędzie. Ale jak się domyślacie, nie będziemy tutaj rozmawiać o relacji lidera Ich Troje, Michała Wiśniewskiego i jego jednej z byłych żon, ale mam wrażenie, że ich historia trochę ośmieliła nas, ośmieliła ludzi w takich rozważaniach na temat powrotów do swoich byłych partnerek i swoich byłych partnerów, dlatego, że wydaje mi się, że w momencie, kiedy relacja się kończy, nie do końca z naszej inicjatywy, to w wielu osobach tli się taka myśl, że może jednak, a może byśmy jeszcze wrócili, może ona jeszcze zadzwoni. Nie zawsze to się dzieje, ale czasem się dzieje. No i moje pytanie jest, dlaczego do siebie wracamy? Czy to oznacza, że mamy jakiś problem z tymi rozstaniami, że może nie jesteśmy ich pewni? Nie zdziwię się, jeżeli wiele osób zadaje sobie pytanie, czy takie relacje, które raz już się zakończyły, mają z jakiegoś powodu szansę udać się po latach, po miesiącach, po przerwie. Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale udało mi się zaprosić gościa, który zgodził się ze mną na ten temat pozastanawiać i jest to pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Proszę mi wybaczyć ten plotkarski wstęp, ale wydaje mi się, że historia show biznesowej pary, o której powiedziałam, naprawdę trochę różne osoby ośmieliła do rozważań, mnie również. I ja tutaj nie oczekuję od pana odpowiedzi rozstrzygających, bo rozumiem, że mówimy o takiej materii niezwykle ulotnej. Natomiast wyobrażam sobie, że pan w trakcie swojej pracy spotykał różne osoby, miał różnych pacjentów, klientów, klientki, pacjentki, którzy być może byli w takiej sytuacji, że zastanawiali się, czy ten powrót, że on prosi, że ona by chciała, że oni się zastanawiają. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, czy takich par jest w ogóle dużo.
2: Co prawda jakoś nie ma takich sztywnych danych, ale zaskoczyła mnie liczba, bo około 40% osób właśnie rozstaje się i wraca do siebie. Oczywiście to dotyczy szczególnie młodszych osób, między 17 a 25 rokiem życia, ale mimo wszystko jakby to też mnie jakoś tak zaskoczyło, że to jest naprawdę duża liczba. Tak, to prawda, ja też jakby w swojej pracy spotykam się z osobami, które rozstają się i wracają do siebie. Natomiast nie mam takiej odpowiedzi, jakby co jest przyczyną tego rozstania, jak i powrotu.
1: Trudniej jest mówić o tej grupie, o której pan powiedział na początku, 17-25, zwłaszcza, że tak powiem, pierwszej części tych widełek, dlatego, że kiedy mamy te 18, 19 lat, to nasze uczuciowe decyzje są trochę inne. Chyba można też powiedzieć, że młode osoby mają prawo do trochę innych przeżyć. Natomiast jeżeli para podejmuje decyzję o tym, żeby do siebie wrócić, to być może moment rozstania nie był do końca przepracowany. Być może nie było takiej pewności, może ta nadzieja na powrót się jednak tliła.
2: Przyczyny mogą być różne. Para może się rozstawać dlatego, że nie wiem, doszła do jakiegoś porozumienia i uznali oboje, że rzeczywiście będąc dalej w tym związku, raczej będą sobie, nie wiem, szkodzili niż jakoś służyli w tej relacji i będą dla siebie, nie wiem, wzajemnym oparciem, wsparciem. Natomiast są też pary, które rozstają się z powodu, ja bym powiedział, takich bardzo trudnych doświadczeń, na przykład związanych chociażby, nie wiem, z przemocą, z uzależnieniami, czy z tym kawałkiem, z którym ja też na co dzień pracuję, więc tam ten powód jest taki bardziej klarowny, wyraźny, ostry, można by nazwać, który utrudnia bycie ze sobą, no i na tamten moment nie pozwolił tej parze ze sobą po prostu być, zostać.
1: Kiedy ja wspominałam o powrocie mandaryny Michała Wiśniewskiego, wspomniałam o nostalgii, o tym, że wszystkie osoby, które śledziły tej historii, historie cofnęły się w czasie, zaczęły sobie przypominać, co się wtedy działo. Dla wielu osób, zwłaszcza tych osławionych milenialsów, to był czas wchodzenia w młodą dorosłość, więc oczywiście ten nostalgiczny uśmiech pojawił się na naszych twarzach. Czy ta nostalgia, jeżeli mówimy o parach, które rozważają powrót, też nie bierze góry? Jednak po czasie chyba bardziej wspominamy to, co było piękne, to, co było dobre, że gdzieś tam razem byliśmy, w jakiś sposób razem się bawiliśmy, dogadywaliśmy. I czy ta nostalgia jest dobrym doradcą?
2: Jakoś tak rezonuje ze mną to, co pani redaktor powiedziała, że ten czas też ma znaczenie, bo też ja to rozumiem w taki sposób, że w tym czasie my po prostu dojrzewamy poprzez doświadczanie różnych rzeczy w naszym życiu, jakichś doświadczeń, które wpływają na nas od początku do końca. To nie jest tak, że ten proces gdzieś się zatrzymuje i już po prostu jesteśmy raz na zawsze ukształtowanymi ludźmi. Każde jakieś doświadczenie, różnego rodzaju czynniki będą powodowały, że jakoś stajemy się właśnie i trochę innymi ludźmi. I rzeczywiście w tym kontekście możemy jakoś tak sobie myśleć, że możemy inaczej spojrzeć na tą relację z przeszłości. Na przykład, nie wiem, coś bardziej docenić, coś, co wcześniej, nie wiem, jakoś nam przeszkadzało w partnerze, w partnerce. Natomiast w danym momencie w życiu rzeczywiście może to przybierać jakieś inne kształty i możemy nawet patrzeć na to jako coś wartościowego i coś ważnego dla nas, czego wcześniej tak nie przeżywaliśmy.
1: Kiedy z kolei ja przygotowywałam się do naszej rozmowy, to zorientowałam się, że język polski ma dla nas cały katalog przysłów, powiedzeń i złotych myśli związanych właśnie z tym tematem. No i jednym z nich jest to osławione stara miłość nie rdzewieje. Bo ja do tej pory pytałam o nostalgię, pytałam o tęsknotę, być może emocje, które nam towarzyszą w sytuacji rozstania. No ale w wielu relacjach kluczowa jest jednak miłość. I czy kiedy pan obserwuje chociażby osoby w swoim gabinecie, ma wrażenie, że ta miłość, która lata temu miała swój początek, z tą osobą została?
2: Tak sobie pomyślałem, że mogę też trochę i panią, i słuchaczy, i może też trochę siebie rozczarować, bo w gabinecie posługuję się pewnymi prawdami o człowieku, na przykład takimi, że wchodzimy w relacje często na bazie, bym powiedział, zaspokajania potrzeb. Dlatego też wchodząc chociażby w relacje z drugą osobą, ogromne na przykład znaczenie będzie miało to, jaki posiadamy na chociażby styl przywiązania, który nabyliśmy podczas dzieciństwa, ale też który się kształtował z nami, kiedy dorastaliśmy jako młodzi ludzie. No i finalnie jakby cały czas jesteśmy w takim procesie budowania i przeżywania tego stylu.
1: Jeżeli ja się dobrze orientuję, to jest również wniosek na bazie rozmów, które odbywałam w drogowskazach. Styl przywiązania to jest coś, czego już nie zmienimy.
2: No właśnie to tak nie do końca. To nie jest takie jednoznaczne. Chociażby doktor Chrząstowski pisze w swojej książce, takim poradniku dla terapeutów par, że badania wskazują na to, iż ten styl właśnie może się zmieniać i przybierać inne kształty niż miał on na początku, czyli wniosek jest taki, że nie jesteśmy skazani, że tak powiem, na ten jeden styl przywiązania.
1: Pytałam pana sporo o rozstania, dlatego że wydaje mi się, że to, jak ludzie się w pewnym momencie żegnają, może mieć wpływ na to, jak w pewnym momencie znów się powitają. Dużo o rozstaniach już powiedziano, również o tym, że rozstanie dla wielu osób też ma swoje fazy. Jest to porównywane do faz żałoby, że my w jakiś sposób to rozstanie, jeżeli ono jest dla nas ważne, bolesne, jeżeli kończy istotną dla nas relację, no musimy sobie jakoś przepracować. I zastanawiam się, czy pana zdaniem to, w jaki sposób my wyjdziemy z tego rozstania, również może wpłynąć na naszą decyzję o ewentualnym powrocie, dlatego że pewne rzeczy sobie w głowie układamy. W pewien sposób jakoś tłumaczymy sobie to, co się wydarzyło, w pewien sposób też zapamiętujemy tę osobę i jednak potem pojawia się możliwość powrotu.
2: Mam wrażenie, że jakby kontynuujemy temat a propos tego, o co pani zapytała, czyli o te style przywiązania. One mogą się na przykład zmieniać pod wpływem relacji z drugim człowiekiem. Jak jesteśmy w relacji z partnerem, z partnerką, z mężem, z żoną, w takim sensie, to ta relacja też może być takim doświadczeniem korekcyjnym. My możemy, że tak powiem, w tej relacji jakoś uczyć się inaczej reagować, inaczej przeżywać drugą osobę i w związku z tym, odpowiadając trochę na pani pytanie, wychodząc z tego związku, myślę sobie, że wychodzimy z jakimś doświadczeniem, z jakąś kolejną umiejętnością przeżywania drugiej osoby, umiejętnością radzenia sobie chociażby z takim przeżywaniem emocji, kiedy zostajemy sami z tymi emocjami, tak? Inaczej sobie na przykład z tym radzimy. No i wiele jeszcze innych czynników, moglibyśmy tutaj je wymieniać.
1: Przyznam szczerze, że była byłam też bardzo zaskoczona, bo to w ogóle nie było trudne. Kiedy wpisałam sobie w popularną wyszukiwarkę jak krowa na rowie powrót po rozstaniu, wyskoczyło mi całe mnóstwo kursów, szkoleń kierowanych do osób, które chcą odzyskać partnera lub partnerkę. Ja nie zgłębiałam tego, co na tych stronach jest, bo mam wrażenie, że to nie są zbyt dobre miejsca, chociaż nie chcę być niesprawiedliwa. Odnalazłam też bardzo wiele zwykłych artykułów na portalach lifestyle'owych, jak odzyskać partnera w 5 prostych krokach. 5 zasad, bardzo proste poradniki. Wśród nich były także poradniki dotyczące rozstania. Nie wolno kontaktować się z byłym partnerem. 21 dni bez kontaktu. Czy pan myśli, że takie skrajne postawy w przypadku rozstań mogą się nam przysłużyć?
2: Trudno mi się tego słuchanie, jeżeli mówimy o takich właśnie restrykcyjnych, nie wiem, zasadach, wymaganiach. Dalekie mi są w ogóle pewnego rodzaju skrajności w różnych obszarach życia, szczególnie w takim, bym powiedział, obszarze bardzo delikatnym, wrażliwym. To szczególnie jakoś mi nie rezonuje. Ja sobie myślę, że jako ludzie, nie wiem co pani redaktor na to, ale my mamy w ogóle bardzo mało okazji w życiu, żeby jakoś dobrze się rozstawać z ludźmi, nie? Różnymi ludźmi, nie tylko w związkach romantycznych, takich stricte. Te rozstania na przykład nas zaskakują, potrafią być nieprzyjemne, urwane.
1: Czasami brakuje właśnie tego dokończenia, tego domknięcia.
2: Tak, dokładnie. Zaglądam w to, co pani powiedziała, czyli żeby to było coś takiego ostrego, wtedy tym bardziej by to potęgowało taką trudność, żeby dobrze się rozstać.
1: Myślę, że rozmowa o dobrych rozstaniach to jest temat na zupełnie inną rozmowę, dlatego, że to jest bardzo duży obszar. Być może jest to inspiracja i pomysł na kolejny odcinek Drogowskazów. My dzisiaj zajmujemy się rozstaniami, które przerodziły się po latach, być może latach, może miesiącach, w powroty. Czy to są powroty udane i w jaki sposób do tych powrotów trzeba podejść, żeby nie zrobić sobie i drugiej osobie krzywdy? O tym mam nadzieję, że będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Wtedy w dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami. Wracamy do naszej rozmowy już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo też druga odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, to tak gwoli ścisłości, a naprzeciwko mnie siedzi pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Dzisiaj rozmawiamy o powrotach po rozstaniach. Być może okaże się, że w bliskim otoczeniu również macie takie pary. Kiedy ja się przyjrzałam temat to utwierdziłam się w przekonaniu, że tak właśnie jest. Też znam osoby, które jakiś czas temu definitywnie powiedziały sobie do widzenia, rozstały się, minęło trochę czasu, upłynęło trochę przysłowiowej wody w Wiśle i okazało się, że dziś tworzą udane relacje, są szczęśliwi, być może minęło trochę czasu, być może oni zmienili się jako ludzie. To też pojawiło się w pierwszej części naszej rozmowy, że wszystkie te relacje, które później na naszej drodze się pojawiają, także nas budują, ale przychodzi moment powrotu. Ten moment, kiedy okazuje się, że te dwie osoby znów mają się ku sobie. Przy podejmowaniu takiej decyzji, bo ona może być przepełniona jakąś niepewnością czy strachem, wspomnieniem tego, co jakiś czas temu sprawiło, że została podjęta decyzja o rozstaniu, w jakiś sposób podjąć tę decyzję, żeby być jej pewnym, żeby nie działać pod wpływem impulsu. Chociaż czai się w tym założenie, że takie decyzje pod wpływem impulsu nie są dobre. Być może nie jestem tutaj sprawiedliwa. No ale jeżeli ktoś w dużej zgodzie ze sobą chciałby podjąć tę decyzję, w jaki sposób powinien działać?
2: Przysłuchiwałem się pytaniu, które pani zadała. To jakoś tak sobie myślałem, że o tych parach, które jakoś decydują się na powrót do siebie po latach, po jakimś czasie, że to raczej mniej mi się wiąże z tym impulsem. Chociaż pewnie też tak może być, że coś wpłynęło czy zadecydowało, ten impuls zadecydował, co by było pewnie gorszą opcją, natomiast raczej to tak przeżywam, że to jest coś już bardziej przepracowanego, przemyślanego, może nawet bym powiedział bardziej przepracowanego, bo dzisiaj rzeczywiście wiele osób korzysta z wielu takich możliwości pomocowych, chociażby psychoterapii własnej. Kto wie, może taka para wcześniej też jakoś zainwestowała w kontakt z psychoterapeutą par, chociażby w kilka spotkań, nie mówię o jakichś bardzo długich procesach terapeutycznych, ale takich kilku spotkaniach, które mogłyby pokazać, co na przykład ich łączy, a co dzieli, czy jest jakaś perspektywa, żeby mogli sobie w ogóle nazwać cel, jeżeli chodzi o ten ich związek. Więc myślę, że są to osoby, które podchodzą do tego z większą taką świadomością i z decyzją opartą na pewnym takim wkładzie, który robią w ten powrót.
1: Wydaje mi się, że tak jak w bardzo wielu innych kwestiach dotyczących relacji, duże znaczenie mają oczekiwania, z jakimi w nie wchodzimy, bo to chyba też wymaga jakiegoś ustalenia, porozmawiania, podjęcia decyzji, czego my od siebie oczekujemy. Kiedy rozmawiałam z bliską osobą i dzieliłam się z nią moimi refleksjami na temat zbliżającej się rozmowy w drogowskazach, to ktoś mi powiedział, ale dlaczego ty zakładasz, że te osoby od razu będą budować związek. Może one po prostu chcą się ze sobą dobrze bawić.
2: To jest też ciekawe, tak sobie pomyślałem, jak pani teraz podzieliła się tym swoim doświadczeniem z tej rozmowy, jak pani rozmawiała z jakąś osobą, to ona też coś wniosła, jakąś swoją myśl, jakiś pomysł i spojrzenie. Rozmowa to jest w ogóle kluczowy element. Nie, jak taki kluczowy element, jeżeli chodzi o tworzenie relacji, tworzenie związku, też szczególnie w kontekście powrotu, że te osoby być może na początek zdecydują się ze sobą rozmawiać i ustalić, dlaczego w ogóle chcą tworzyć tą relację i myślę, że to jest jakoś tak bardzo ważne.
1: Oczywiście. Oczywiście rozmawiamy dzisiaj w kontekście par, stawiając na pierwszym miejscu te dwie osoby, które ją tworzą. Natomiast chyba niesprawiedliwym byłoby też założenie, że ten temat dotyczy wyłącznie singli, osób, które nie mają czy wspólnych, czy osobnych zobowiązań. Bo przecież to może dotyczyć pary, która zanim się rozstała, miała wspólne dzieci. Na przykład. Dla nich to też jest rewolucja. Dlatego skłaniam się ku temu, że to jednak nie powinna być decyzja pod wpływem impulsu, no bo jednak konsekwencje tej sytuacji przeżywa cała rodzina, cały ten wspólnie zbudowany system.
2: Pomyślałem jeszcze o, ja bym powiedział, takiej czołowej postaci terapii EFT, czyli takiej skoncentrowanej na emocjach, która jakoś bardzo zajmuje się pracą z parami. I Susan Johnson powiedziała coś takiego, że bardzo ważnym elementem w relacji dwojga osób jest to, że występuje tam taka dynamika, zażyłość, taka energia. Mianowicie chodzi o to, że nawet jeżeli te pary, nie wiem, kłócą się, to właśnie to jest jakaś podstawa, żeby one były, żeby te osoby były ze sobą, że jakoś mogą być ze sobą. Nawet pomyślałem sobie, że jak one się rozstają na pewien czas, a później z jakiegoś powodu wracają, to dlatego, że ta energia nie wygasła do końca, nie? W takim sensie, że jest coś, o co możemy się zakotwiczyć, nie? Jeszcze złapać. Susan Johnson mówi o tym, że kiedy to wygaśnie i jest teoretycznie spokój, to znaczy nie ma kłótni, nie ma tych przepychanek, to w zasadzie nie ma nic. Czyli wtedy już jest małe prawdopodobieństwo, że te osoby będą mogły do siebie wrócić, czy raczej już ich nic nie połączy. Natomiast kiedy jeszcze mamy tą iskierkę, nawet jeżeli ona tak na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt konstruktywnie, tak przyjemnie, to jest to jakieś, bym powiedział, takie podparcie, na bazie którego możemy dalej rozbudowywać i tworzyć tą relację. I później, tak, takie elementy, ja bym powiedział, takie życiowe, racjonalne, tak jak dzieci. Myślę, że to jest bardzo ważne i trudno byłoby to jakoś pomijać, bo wcześniej w pierwszej części powiedzieliśmy sobie od pewnej dojrzałości. Każdy z nas wie, jak myśleliśmy mając, nie wiem, 15 lat, 20 lat, a ile jak będziemy mieć 40 lat na przykład. I myślę, że to jest też inny poziom myślenia, inny poziom postrzegania i samego siebie, własnego życia, ale też osób, które nas otaczają. Inaczej ich przeżywamy na pewnym etapie swojego życia. I myślę, to co pani dyrektor powiedziała, że rzeczywiście dzieci, relacje, rodzina, my razem, to też jest w pewnym momencie, może się okazać czymś bardzo ważnym, najważniejszym.
1: Kiedy mówimy o osobach, to większość z nas nie jest bytem zawieszonym w próżni, jednak funkcjonujemy w jakimś systemie, w jakimś otoczeniu, w gronie bliskich osób i oni także mogą przy nas się pojawić, być z nami, towarzyszyć nam w tym czasie rozważań nad ewentualnym powrotem. Podejrzewam, że wiele osób będzie chciało nas ustrzec, pamiętając, co się wydarzyło, chcąc dla nas pewnie także jak najlepiej i odradzać. Potrzebny to jest złe słowo, bo ono sugeruje, że to są jakieś nie do końca dobre intencje, że to nie do końca są słowa, w które warto wierzyć. Jak radzić sobie z tymi różnymi radami, które gdzieś z boku mogą się pojawiać?
2: No, dotyka pani bardzo ważnego tematu. Nadrzędną zasadą każdego systemu, nie tylko w perspektywie relacji dwojga osób czy rodziny, ale w ogóle systemu jest przetrwanie. Przetrwanie poprzez takie dążenie do równowagi. Nawet jeżeli ta równowaga jest osiągana nie zawsze w sposób taki, jakbyśmy chcieli, w ten najlepszy, taki, nie wiem, powiedział, konstruktywny sposób. I każda zmiana w systemie powoduje jego zachwianie, czyli jakąś taką trudność, dezorganizację, ale też na poziomie emocjonalnym lęk, taką niestabilność. W związku z tym system zawsze będzie dążył do tej równowagi. Nawet jeżeli jest niekoniecznie dobrze na pierwszy rzut oka, no to trochę niech będzie po staremu w takim sensie. No i teraz tak, co to w ogóle znaczy, nie? Bo moglibyśmy pójść w dwie strony. Czyli system może nalegać, żeby jednak się rozstali i pilnować tego, żeby się już więcej ta para nie połączyła, ale system może też dążyć do tego, żeby jednak ta para z powrotem spotkała się na tym polu relacyjnym i dalej tworzyła ten związek. Zadała pani też pytanie, no jak radzić sobie z tymi podszeptami, ja rozumiem, że jakoś tak żartobliwie pani to nazywała, ale ważnym elementem jest wyodrębnianie tej pary, taka świadomość, czyli znowu praca, czy że jakoś możemy odsunąć się od tego systemu, wyjść z niego, wyjść jakoś tak być bardziej przy sobie niż z tym systemem. I to jest trudne doświadczenie, bo wytrwanie w takim wyodrębnieniu nie jest trudne, bo my się jakoś oddzielamy. No i widzimy, jak przeżywa to ten system. I ten system robi wszystko, żeby jednak pokazać nam, że nie jest zadowolony. W związku z tym to jest trudne, żeby wytrwać. Wtedy ta praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu. Tworzyć coś nowego, coś, co będzie tylko ich i będą mieli poczucie w takim przeżyciu, że jest to coś bardzo ważnego, coś, co ich łączy, cementuje i może być dla nich oparciem na całe życie. Niekoniecznie czymś doskonałym, ale czymś, co jest ich.
1: Kilka minut temu rozmawialiśmy o oczekiwaniach i teraz chciałam pana zapytać o obietnice. W różnych sytuacjach, również tych relacyjnych, w momencie, kiedy pojawił się jakiś błąd, kiedy zdarzyło nam się kogoś zranić, mówi się, że obiecujemy poprawę, że się zmienimy. I tutaj też wraca taki moment, kiedy ktoś może nam obiecywać, że już więcej nie będzie tak, jak było kiedyś, że coś zostało przemyślane, że coś się zmieniło. Jak podchodzić do tych obietnic, do tych solennych zapewnień? trudno jest mi wykluczyć ufność i wiarę w tę drugą osobę, skoro rozważamy powrót do niej. No ale z drugiej strony dobrymi chęciami piekło wybrukowane, tak jak mówiłam, polszczyzna, tutaj cały bogaty wachlarz i repertuar. I jednak mówił pan też o tym, że decydując się na ponowne zadzierzgnięcie tej relacji, warto jest być takim spokojnym ze sobą, warto jest mieć różne wątki dobrze poukładane. Jak te obietnice, które możemy słyszeć, zapewnienia, zarzekanie się, jak to się do tego ma?
2: Niespełniona obietnica może być czymś bardzo raniącym, takim retraumatyzującym, nie? W takim sensie, że jak ktoś mnie kiedyś oszukał i oszuka mnie jeszcze raz, to może być to tak, jakbyśmy, nie wiem, dotknęli jeszcze nie zabliźnionej rany, nie? W takim sensie. I to może być strasznie trudne i bolesne. I idzie mi do głowy takie pytanie, czemu w ogóle w związku jest potrzeba obietnic? Może to byłoby w ogóle ważne, żeby zadać sobie takie wspólne pytanie.
1: To jest bardzo ciekawe.
2: Nie? Czemu my w ogóle chcemy sobie coś obiecywać? Jaką to w ogóle pełni funkcję? Gdyby w naszym związku nie było obietnic, to co? Co by to znaczyło? Jakby to wpływało na nasz związek, na nasze życie? Po czym byśmy to poznali, że nie ma tych obietnic, nie? W naszym życiu na przykład. No i właśnie realnie, jaką by tworzyło rzeczywistość to, że nie ma obietnic w naszym związku? Czy by to nie pozwalało nam być razem, czy by to coś utrudniało, a może coś ułatwiało? Naprawdę takie zaciekawianie się pewnymi kwestiami może, tak jak powiedziałem na początku, budować inną narrację. Narrację tej rzeczywistości naszego związku. Więc jakoś zachęcałbym słuchaczy, jeżeli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji, żeby naprawdę nie bać się zadawać sobie pytanie, po co? Po co to jest nam potrzebne? Żeby szukać odpowiedzi, żeby pogłębiać to bez końca czasami.
1: To jest, przyznam się, pytanie, które pojawiło się w mojej głowie jako pierwsze, kiedy myślałam o tym spotkaniu dzisiejszym, kiedy powtórzył pan teraz kilkukrotnie, żeby zadawać sobie pytania, po co? No właśnie, po co ludzie do siebie wracają?
2: Myślę, że każdy człowiek, każdy związek to jest oddzielna historia, oddzielne doświadczenie. Tutaj nie ma jakiegoś sztampowego rozwiązania czy odpowiedzi na to pytanie. Powtórzę się. Zachęcałby te osoby, które chcą do siebie wrócić, zachęcałbym te osoby właśnie, żeby też zadawały sobie to pytanie. To one najbardziej wiedzą, po co chcą do siebie wrócić, dlaczego chcą do siebie wrócić. Ja w swojej pracy nie pełnię takiej funkcji, co jest bardzo ważne. Często jak pacjenci, którzy przychodzą, oczekują takiego rozwiązania, jakiejś podpowiedzi. Ja jestem osobą, która towarzyszy pacjentowi w tym, żeby on stworzył sobie w naszej relacji warunki, by mógł zajrzeć do środka i właśnie znaleźć tą odpowiedź w tych okolicznościach, w tych warunkach. I wtedy, kiedy on znajdzie tą odpowiedź, to ta odpowiedź znowu, myślę sobie, że to jest bardzo istotne, że to jest jego odpowiedź. On wtedy ją może jak najbardziej uprawomocnić i uznać, że jest czymś bardzo istotnym i może realnie wpływać na jego życie. Na pewno to będzie ważniejsza odpowiedź niż moja odpowiedź, która by była zasugerowana.
1: Myślę, że nie do końca to ostatnie zdanie, ale jeszcze wcześniejsze. To jest bardzo dobra puenta tej części naszej rozmowy. No bo to rzeczywiście pytania, które ja zadaję, są kierowane moją ciekawością, moją refleksją na temat zjawiska czy sytuacji, o której rozmawiamy. Natomiast żaden i żadna z nas nie otrzyma na te pytania lepszej odpowiedzi niż te, których udzieli sobie sam. Bo tak naprawdę to w ten sposób dowiemy się, czy ten pomysł o powrocie, który się pojawił, być może jest to potrzeba, być może jest to wewnętrzna konieczność, może nam się przysłużyć, czy nie. Dzisiaj o powrotach do siebie po zakończonych relacjach rozmawiam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Rozmawiamy sobie o tym, co było, o tym momencie, kiedy decydujemy się do siebie wrócić, ale myślę, że warto się też przyjrzeć temu, co znów razem próbujemy zbudować, spojrzeć w tak zwaną przyszłość i zastanowić się, w jaki sposób swoją relację można kształtować i czy ona będzie różnić się zarówno od tej, którą stworzyliśmy już raz w przeszłości, jak i od tych, które stworzylibyśmy z kimś innym po raz pierwszy. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Wracamy na antenę Eski Rock już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja na przykład potrafię praktycznie nie sypiać, a potem udaję, że jestem wyspany.
4: Widzisz, ale dlatego, że ja ci żywię. Ty przychodzisz, jesteś trochę niewyspany, ja ci natychmiast dostarczam cukru do organizmu i od razu jesteś w pionie.
3: Tak, żona w domu do mnie mówi, słuchaj, jak ty dajesz radę? Ja mówię, to dzięki Aśce. Dokładnie. Od razu nam się lepiej żyje.
4: Bo ja się bardzo mocno ostatnio zastanawiam, czy jednak w moim małym smarciku nie zakonserwować mu podwozia przed zimą i przed solą.
3: No, to jest ważna sprawa, bo nie od dziś wiadomo, że od drogowej soli podwozie się...
5: Yeah. Brudzi.
3: Brudzi, psuje. Tak, no, o to mi chodziło, tak, no, o czym pomyśleliście?
4: Nie no, psuje się.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w naszym radiowym studiu jest pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Sporo już powiedzieliśmy, a tak naprawdę powiedział nasz dzisiejszy gość, o tym, na co warto zwrócić uwagę i czemu warto przyglądać się, myśląc o powrocie do osoby, z którą już raz próbowałyśmy tworzyć relacje, ale coś tam zazgrzytało i nie wyszło. To, co jest za nami, czyli ten zamknięty związek i to, co się wydarzyło, czyli decyzja o powrocie, to jest przecież tylko początek. Przed nami jest ta relacja, którą postanowiliśmy odbudować lub też wybudować na nowo. To też skłoniło mnie do zadania sobie, a teraz panu pytania, czy my możemy oczekiwać, że ten związek będzie taki sam? Myślę, że są też osoby, które właśnie będą miały nadzieję, że nie będzie taki sam, ale w kontekście tych dobrych wspomnień, które mamy, tego, jaka ta osoba była, jaka ja byłam w tej relacji, ja mam taką myśl, że znów nic dwa razy się nie zdarza. To akurat nie jest porzekadła noblistka. Nic dwa razy się nie zdarza i relacja stworzona nawet przez dwie te same osoby chyba nie będzie taka sama, ale oczywiście proszę mnie tutaj poprawić.
2: To jest w ogóle niemożliwe, nie? Żeby ten związek był taki sam i ta relacja była taka sama. Z wielu przyczyn, no chociażby dlatego, że ta para się rozstała i wraca z powrotem. Więc ma jakieś doświadczenie, które już różni ten związek od tego, który był wcześniej. Że są na przykład na innym etapie w swoim życiu, że zmienił się ich wiek. Że być może mają jakieś, nie wiem, inne doświadczenia, że jest jakiś kontekst społeczny, kulturowy, który ich otacza na przykład i to będzie powodowało, że ten związek już nigdy nie będzie taki sam. Myślę sobie, że terapeuci par szczególnie bardzo zwracają na to uwagę, żeby nie obiecywać parze, że ten związek właśnie wróci do tego statusu quo, nie? I że on będzie identyczny, jak był kiedyś. Zresztą wydaje mi się, że to byłoby, szukam dobrego słowa, ale będzie trochę nudne, gdyby ten związek był taki sam, taki bardzo ograniczający. Tak sobie przez chwilę pomyślałem, właśnie chyba o to chodzi, żeby związek przede wszystkim był związkiem żywym, nie takim samym, tylko żeby żył, czyli żeby się zmieniał, żeby był w jakiejś dynamice, że to jest jakoś bardzo istotne.
1: Powiedział pan przed momentem, że ten związek nie będzie taki sam, bo też zmieniły się osoby, które go tworzą i budują. I to jest kolejny wątek, który wydaje mi się, że może być bardzo trudny i który jakoś tam trzeba sobie przepracować. Przez ten czas, kiedy nie byliśmy razem, mogło się dużo wydarzyć. Przede wszystkim myślę o tym, że mogły być na przykład inne partnerki, inni partnerzy i to też chyba nie zawsze jest łatwe, taka świadomość, że no nie czekaliśmy na siebie.
2: To prawda.
1: Oczywiście jesteśmy dorośli i mamy chyba taką świadomość na poziomie racjonalnym, że takie rzeczy się zdarzają, no ale z takiego poziomu emocjonalnego to chyba może być trudne.
2: Tak, to prawda. Nawet pomyślałem sobie, że to jest, ja bym powiedział, trochę takie dziecięce pragnienie, nie? Że no właśnie ktoś będzie na mnie czekał. To tak wracamy do tego stylu też przywiązania, nie? W takim sensie, jak do jakichś takich pragnień właśnie z dzieciństwa, że jest jakiś obiekt, jest jakaś ważna postać, która zawsze będzie jakoś na mnie czekała, która jakoś ze mną rezonuje, z moimi potrzebami i że jest jakąś taką postacią idealną, która mnie nie skrzywdzi. No i jakoś myślę sobie, że rzeczywiście wchodząc w taką relację, w momencie, kiedy się budzą tego typu, nie wiem, myśli, potrzeby, to też jest ważne, żeby być jakoś świadomym tego, nie? Że to może być jakoś niemożliwe, że to może być trudne do osiągnięcia. Ta świadomość może jakoś chronić przed takim poczuciem zawodu, jakiegoś cierpienia i doświadczenia, być może jakiejś ponownej krzywdy, jakiejś trudności w tej relacji.
1: Kilka minut temu zapytałam o to, czy związek, który ponownie stworzymy, będzie taki sam. Z drugiej strony nad niektórymi osobami może, przepraszam za porównanie, ciążyć widmo tego, co stało się kiedyś, co zaważyło wówczas o losach tej relacji. Jakaś krzywda, jakiś błąd, jakieś działania, które no, wówczas były nie do zniesienia, które sprawiły, że trzeba było się rozstać. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, że ktoś, kto ma takie doświadczenia, zdecyduje się na ponowne zbudowanie tego związku, no bo przecież jeżeli chcemy coś budować, to wchodzenie w to z lękiem, że o nie, to się znowu powtórzy, to się znowu wydarzy, on znowu będzie to robił, ona znowu się będzie tak zachowywała, wydaje się sprzeczne z samą ideą i nielogiczne. Z drugiej strony to chyba często nie stoi ludziom na przeszkodzie.
2: to też warto byłoby tutaj doprecyzować, o czym mówimy, prawda? Bo na początku tego naszego spotkania zatrzymaliśmy się przy kwestii chociażby związanych z przemocą czy z uzależnieniem. Uzależnienie samo w sobie może nie jest aż tak destrukcyjne w skutkach jak zachowania przemocowe, chociaż często w uzależnieniach też przemoc występuje. W przypadku takiej sytuacji, jeżeli ta przemoc nie wygasa, ta osoba dalej jest przemocowa, no to to nie wróży dobrze na przyszłość, wręcz przeciwnie. No tutaj właśnie jakoś tak sobie pomyślałem nawet o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o systemie chociażby, jeżeli są osoby wokół nas, czy to z rodziny, czy nasi przyjaciele, znajomi, to też ważne, żeby one jakoś to widziały, dostrzegały i też reagowały. Tak, bo często osoba, która poddawana jest przemocy, rzeczywiście może sama nie dźwigać tego problemu, jakoś nie radzić sobie z tym i wchodzić ponownie w tego typu doświadczeń z różnych powodów. Myślę sobie, że to wymagałoby jakiegoś rozwinięcia i bardziej szczegółowego wytłumaczenia, ale tego typu doświadczenie jakby skreśla możliwość bycia ze sobą razem.
1: Oczywiście, pan ma całkowitą rację, natomiast to jest taki skrajny przykład. Ja tego nie zaznaczyłam, ale wyobrażam sobie, że ludzie mogą się rozstać, bo na przykład jedna ze stron cały czas imprezuje. Imprezuje za dużo, nie ma z nim wtedy kontaktu, bo telefon leży gdzieś wyłączony albo on gdzieś szaleje. Ciągle impreza, impreza, impreza, trudne powroty, w końcu stało się nie do zniesienia. Koniec. I ja też uważam, że taka sytuacja jest uciążliwa, natomiast myślę, że jednak w skali porównawczej z tą przemocą czy z uzależnieniem, o którym pan powiedział, to jest jednak trochę mniejszy kaliber. Mimo wszystko ta miłość nie wygasła, nie zardzewiała, wracamy do rozmów, wracamy do tego, żeby do siebie wrócić, być może taką decyzję podejmujemy, no ale co piątek wieczorem pojawia się ta myśl, czy on znowu wyjdzie, czy ona znowu mi powie, że wychodzi z koleżankami. Myślę, że to może być bardzo podtruwające.
2: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony znowu bym zachęcał do powrotu do takiego narzędzia, żeby się zaciekawiać, nie? I zadawać sobie to pytanie, jaką to może pełnić funkcję. No właśnie, dlaczego on imprezuje? A gdyby nie imprezował, to co? Na przykład on, a może ona, nie? W takim sensie, bo nie tylko on. Gdyby nie imprezował, to jakby w ogóle wyglądało nasze życie? Trudno mi jest pokazać to obrazowo, ale pewnie słuchacze mogą sobie wyobrazić, że my jesteśmy takimi dwoma zbiorami, nie? Zbiór A i zbiór B. No ale jako para tworzymy też zbiór C, czyli coś, co nas łączy. I to jest w ogóle bardzo ważne, jak my to ustalimy, jak duży jest ten, albo jak mały jest ten zbiór C. Czyli będziemy mówili też o jakiejś kwestii związanej z bliskością w relacji. Czasami bywa tak, panie redaktor, że pary, które tworzą związek, jakoś zapominają o regulowaniu tej odległości w bliskości. I to bywa na dłuższą metę przeciążające. Zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. I nie do zniesienia. I na bazie tego mogą powstawać różnego rodzaju konflikty, trudności, jakieś przeciążenia w związku. Finalnie prowadząc do ponownego rozstania. W związku z tym, na pierwszy rzut oka mówimy, okej, no to jest złe, że ktoś imprezuje. Ale z drugiej strony, może właśnie jak on imprezuje, to jest chwila jak oddechu, takiego rozstania. I to może pełnić funkcję właśnie takiego oddalenia od siebie, nie? Że możemy być trochę sami. No i znowu wracamy do takiej kwestii, jeżeli decydujemy się ponownie na związek, to warto by się było poprzyglądać, o co chodziło w tym, że ten mój partner albo partnerka, nie wiem, wychodziła w ten co piątek. Czy ona mogłaby na przykład robić coś innego? W ogóle na początek trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego to robiła, jaką to pełniło funkcję. To jakbyśmy doszli do tego, że to pełniło funkcję regulatora poziomu bliskości w relacji, to moglibyśmy się zastanowić, jak jej znaleźć bardziej konstruktywne rozwiązanie, żeby to nie było właśnie realizowane poprzez te imprezy, które wiadomo też się wiążą być może z jakimiś innymi relacjami, może z alkoholem, może z innymi jakimiś czynnikami, które niekorzystnie wpływają na relacje.
1: Bardzo dużo i w tej rozmowie, ale też w innych nagraniach drogowskazów mówimy o potrzebie rozmawiania, o tym, żeby mówić sobie. Ja nie lubię określenia komunikować, ale niech będzie komunikować sobie, co się dzieje, w jaki sposób różne rzeczy odbieramy. Dla wielu z nas to nie jest naturalne. Dla wielu z nas to nie jest coś, co czym wzrastaliśmy, co potrafimy robić. Czy budując taki stary, nowy związek i obserwując, że wówczas tego zabrakło, my możemy umówić się na to, że to pewnie dotyczy też w ogóle każdej relacji. Możemy umówić się na to, że będziemy rozmawiać, że będziemy sobie mówić na początku, że rozmawiamy raz w tygodniu. Myślę też, że dla wielu osób, ja też kiedyś byłam w takiej sytuacji, było to wtedy bardzo nienaturalne, że co ja mam teraz z tobą usiąść i rozmawiamy przez pół godziny, ale koniec końców przyniosło to fantastyczny efekt.
2: Ja sobie pomyślałem, że też mi jest bliższe określenie rozmowa niż komunikowanie.
1: Komunikacja mi się bardzo mocno kojarzy z korporacją. Może to jest tylko moje doświadczenie, więc nie chcę go narzucać.
2: A od bardzo mądrej osoby kiedyś usłyszałem, że w terapii to chodzi o to, żeby nauczyć pacjenta, żeby potrafił gadać do końca. A propos tego, o czym pani teraz powiedziała, nie? Czyli że to jest trudne, bo nie potrafimy właśnie rozmawiać. Ja bym powiedział, że nie wiem, czy to jest najtrudniejsze, bo niech pani zobaczy, jeżeli trochę pójdziemy za tym, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, to wtedy pojawia się cisza, jak nie potrafimy rozmawiać. I to jest trudne, żeby być ze sobą w ciszy. Trudniejsze niż rozmowa, bo możemy o czymś mówić i jakoś zapełnić tą pustkę, tą ciszę. Myślę, że większy problem polega na tym, że my mamy trudność bycia właśnie w ciszy, w zatrzymaniu. I myślę, że w takiej głębokiej rozmowie, ważnej rozmowie, istotnej rozmowie, takiej, która naprawdę jakoś nie jest rozmową pomijającą, a raczej która będzie rozmową opartą o taką chęć bycia uważnym na drugą osobę, niepomijającym. Myślę, że tam też się znajdzie taki moment, kiedy będzie trzeba się jakoś zatrzymać, zastanowić się i to może być trudne. Spotkać się z takim wewnętrznym głosem, z emocjami, które jakoś napływają, z trudnością, czy pokazać te emocje drugiej osobie, jakoś to wytrzymać.
1: Na koniec naszego spotkania, tak jak wspomniałam, wspaniały język polski podpowiada, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale mówi też, że każdy zasługuje na drugą szansę. No ale jeżeli jesteśmy przy wchodzeniu do tej samej rzeki po raz drugi, to załóżmy, że tej parze nie wyjdzie, która rozstała się, daje sobie drugą szansę, nie wychodzi. Czy oni spotkają się po raz trzeci?
2: Czemu nie? Wie pani, jakoś też myślę sobie, że nie wiem, czy czymś dobrym byłoby ograniczać to, że para może próbować ileś razy być ze sobą. Może rzeczywiście potrzebują tylko raz i to ich połączy na całe życie, a może potrzebują kilku podejść, żeby finalnie podjąć taką trwałą i ważną dla nich decyzję. Nie wiem, czemu mielibyśmy to im jakoś uniemożliwiać.
1: Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale w takim razie sądzę, że w optymistyczny sposób kończymy to dzisiejsze spotkanie, że jednak jeżeli ludzie mają taką potrzebę, to powinni próbować.
2: Wrócę się do takiej myśli, która gdzieś pojawiła się w pewnym momencie tego spotkania, że ważne, żeby to było coś, co jest właśnie tych ludzi, to jest właśnie ich, że to nie jest coś wymuszonego, że to nie jest wywołane przez pewien imperatyw, jakiś nacisk, jakieś lojalności, na przykład rodzinne, systemu, że ktoś każe albo nie każe pewnych rzeczy robić. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to było właśnie ich wspólne przeżycie, na które jakoś się umówili, na ten wspólny partnerski taniec, który będzie im towarzyszył w ich dalszym życiu i dalszej relacji.
1: Widzicie, zaczęło się tak niewinnie od plotki ze świata show biznesu, a doszliśmy do całkiem poważnych rozważań na temat byciu w relacji, ale też byciu ze sobą, która jest nieodzownym elementem tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a dokładnie rozmawiałam z panem Pawłem Węsławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taki temat, który nawet jeżeli nie dotyka nas bezpośrednio, to może być pewnym przyczynkiem do refleksji na temat tego, jak funkcjonujemy w relacjach, w których jesteśmy, jak też funkcjonujemy sami ze sobą, bo o tym drugim mówi się zdecydowanie mniej, a jest to równie, jeżeli nie, jeszcze trudniejsze. Zachęcam was, żebyście wrócili do tej rozmowy, a jest to możliwe, dlatego że trafiła już do naszego archiwum na Spotify i na YouTubie, tam możecie ich szukać. Odsyłam was także oczywiście na konto Drogowskazów na Facebooku, gdzie staramy się publikować zapowiedzi kolejnych rozmów, które pojawiają się na naszej antenie. Ale tak co do zasady, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, no i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Rafał Sumowski.
2: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Reklama.

telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają do miłości. Zmuszają do

naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki na

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Państwo trochę o tym dobrym podróżowaniu.
2: Dużo jeżdżę autem. Naprawdę mamy przepiękne mopy. Jest czyściutko, pachnąco, za darmo.
3: No, będziecie się śmiać z mopów teraz.
1: No słuchaj,
3: tak?
1: Mamy mopy i dzięki temu jest czyściutko i pachnąco. Wszystko gra.
4: Tak się zastanawiam, co się stało z tą dziewczyną, gdzie ona się podziała, w której się zakochałem.
1: A ona pewnie zastanawia się, gdzie jest ten facet, którego poznałem, gdzie jest ten chłopak w krótkich portkach.
3: Może ile raz wodów było przez ten COVID?
1: To. Ale zobaczcie, są stacje radiowe czy stacje telewizyjne, które robią pierwszą randkę i wtedy ludzie się poznają. A Westerok można się rozwieść.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa.